Sabe?

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Sobota i niedziela, dwa chyba najbardziej wyczekiwane przez wszystkich dni w tygodniu, choć w zasadzie do puli dorzucić możemy rzecz jasna także piątek, który wprawdzie już za nami, ale dla wielu to właśnie początek weekendu. Weekendu, który możecie, który warto spędzić z Radiem Złote Przeboje na 106,2 FM, do czego gorąco zachęcam, bo przed nami właśnie teraz kolejne wydanie programu Tydzień w Jeleniej Górze. A w nim dziś m.in. o działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, która obejmuje znaczną część Dolnego Śląska, bo aż 11 powiatów swój punkt ma także w naszym mieście.
2: Pojawiamy się w Świdnicy, w Dzierżoniowie, w Bielawie, ale także w Kłodzku i w Kotlinie Kłodzkiej, w takich miejscowościach na przykład jak Lądek Zdrój. Mamy swój stacjonarny punkt w Jeleniej Górze przy ulicy Krótkiej 1A, więc też serdecznie tam zapraszamy.
1: Stałym elementem naszych radiowych spotkań w Radiu Złote Przeboje jest oczywiście podsumowanie tego, co działo się w mieście i regionie ostatnio, więc przegląd wydarzeń tygodnia także w naszym magazynie już za kilka minut.
3: 5 lat potrwa remont obserwatorium na Śnieżce. Finalnie słynne dyski znów będą dostępne dla turystów. Będzie tam schronisko, restauracja i co najważniejsze toalety.
1: Ze Śnieżki zejdziemy później także nieco niżej do galerii Nowy Rynek, więc zajrzymy do serca Jeleniej Góry. Właśnie w galerii Nowy Rynek mieści się siedziba Otwartej Papierni, która to była jedną z festiwalowych przestrzeni w te wakacje. Za nami bowiem pierwsza pionierska odsłona festiwalu propsuje.
4: Wydarzenia to były 2 weekendy sierpniowe w bardzo różnych lokalizacjach i z bardzo różnymi warsztatami, artystami. Dla uczestników, którzy brali udział we wszystkich wydarzeniach, naprawdę bardzo dużo wniosły pod względem też kontaktów czy dalszych projektów.
1: O bezpieczeństwie na jeleniogórskich drogach też będziemy dziś rozmawiać. Cały czas w mieście i regionie trwa akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. To cykliczne działania jeleniogórskich policjantów, przypominające o bezpieczeństwie najmłodszych.
5: Funkcjonariusze dyscyplinowali i ostrzegali przede wszystkim w celu zachowania szczególnej ostrożności w rejonach szkół i przedszkoli, zwłaszcza tam, gdzie występuje nasilony ruch pieszych. Czyli tutaj działania policyjne skoncentrowały się głównie w okolicach szkół podstawowych.
1: A oprócz działań na jeleniogórskich drogach jest także szereg przedsięwzięć edukacyjnych i spotkań w szkołach, o czym więcej usłyszycie już za kilkanaście minut. A na dobry początek rozwikłamy skrót RCKiK. Podpowiadam, to wspomniane przeze mnie chwilę temu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które jedną ze swoich siedzib na Dolnym Śląsku ma w Wałbrzychu. I to właśnie ona koordynuje pracę jeleniogórskiego punktu przy ulicy Krótkiej, o czym więcej już teraz opowiedzą nasi goście.
2: Karolina Stefańska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
6: Wojciech Bonior, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Jeśli chodzi o to ofiarowanie krwi, to okazuje się, że Wałbrzych jest wyjątkowym miejscem na mapie, no w zasadzie nie tylko regionu, ale na mapie Dolnego Śląska.
6: To znaczy, jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa posiadamy dość spory obszar działania. To jest aż 11 powiatów. Obsługujemy ponad 20 szpitali, także, szanowni państwo, krew jest potrzebna każdego dnia i to nie są tylko puste słowa, ale to się przekłada realnie na zdrowie i ratowanie życia osób w szpitalach. Stąd apelujemy, szczególnie aby przychodzić, oddawać krew, ponieważ nie mamy żadnego zamiennika krwi, która w tym wypadku jest lekiem i bazujemy w całości na dobrym sercu osób, które przychodzą i dzielą się krwią. Także zapraszamy dawców również pierwszorazowych. To jest dosłownie na fotelu 10 minut, a często możemy uratować komuś nawet życie. Także o czym należy pamiętać, aby ta donacja się odbyła, czyli jemy śniadanie, to jest bardzo ważne. To jest ten rodzaj zabiegu medycznego, przed którym koniecznie spożywamy zdrowy posiłek. Nawadniamy się już dzień wcześniej, około 2 litrów zdrowych płynów. W dniu oddania krwi również więcej wody, bierzemy ze sobą tą butelkę wody mineralnej i wtedy na pewno sam zabieg przebiegnie sprawnie. Oczywiście najważniejsze jest kryterium zdrowia, musimy być zdrowi, ale to też będzie weryfikowane, czy w Centrum Krwiodawstwa, czy na ekipie wyjazdowej jest ankieta, jest rozmowa z lekarzem, także przychodzimy zdrowi, po śniadaniu nawodnieni, z pozytywnym nastawieniem, dowodem osobistym, oddajemy krew i w ten sposób pomagamy innym.
1: Weryfikować szczegóły pewnie będziemy na miejscu, ale też ci, którzy będą to robili po raz pierwszy chcieliby jakoś zweryfikować to, czego mogą się spodziewać, czy jakieś przeciwwskazania są, które mogą nas na starcie dyskwalifikować?
2: Są pewnego rodzaju przeciwwskazania. Możemy je tutaj podzielić na takie przeciwwskazania, które wykluczają w ogóle z tego, żeby zostać honorowym dawcą krwi, a są też takie przeciwwskazania tymczasowe. Są różnego rodzaju na przykład schorzenia trwałe, które zupełnie nas wykluczają z możliwości oddania krwi. Na przykład takie choroby jak cukrzyca, ciężkie choroby serca, wszelkich układów czy układu nerwowego, tak? Przebyte wirusowe zapalenie wątroby, czy na przykład takie choroby jak kiła. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o przeciwwskazania tymczasowe, to z takimi sytuacjami się dosyć często spotykamy i nie tylko u dawców pierwszorazowych, ale też nasi regularni dawcy wiedzą, że są takie momenty jak na przykład infekcja, tak, która nas wyklucza tymczasowo z możliwości oddania krwi, ale też na przykład wykonany tatuaż, on zupełnie nie dyskwalifikuje, natomiast tymczasowo na okres 4 miesięcy jest nałożona dyskwalifikacja. Co jeszcze? No, nawet też wyjazd na wakacje w jakieś kierunki tropikalne, no to tutaj też możemy mieć ustawiony jakby taki czas, przez który nie możemy przyjść, aby oddać krew. Ten warunek zdrowia jest bezwzględny, to znaczy, że musimy się dobrze czuć, musimy wiedzieć, że jesteśmy w dobrym stanie zdrowia i wtedy możemy przyjść oddać krew.
1: I to też chyba taka dodatkowa motywacja dla nas, żeby regularnie robić sobie badania i ten stan zdrowia swój śledzić nie tylko pod kątem krwiodawstwa, ale też świadomości tego właśnie, czy możemy, czy nie, żeby być do tego przygotowanym.
2: Jeżeli chodzi o stan zdrowia dawców, no to fajnie by było, jakby on był wzorowy, ale też wiemy, że w obecnych czasach jest to dosyć trudne do osiągnięcia, natomiast no fajnie by było, gdybyśmy wszyscy dbali o to zdrowie, także dbali o swoją aktywność fizyczną, bo ona też tutaj poprawia te parametry zdrowia, ale z takich plusów związanych właśnie z honorowym dawstwem krwi, no to jest to, że każdy dawca, który przychodzi do centrum krwiodawca, aby się podzielić tym bezcennym lekiem, jest poddawany każdorazowo badaniom. I są to takie badania podstawowe jak morfologia, czy chociażby poziom hemoglobiny, ale także badania związane z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi. Więc przychodząc zrobić coś dobrego dla innego człowieka, jeszcze dodatkowo też możemy zadbać o swoje zdrowie i dowiedzieć się o tym, jaki nasz stan zdrowia jest. Ponadto też zawsze mamy kontakt z lekarzem, jest kwalifikacja do oddania krwi poprzez lekarza kwalifikującego, więc tutaj on też przeprowadza taki wywiad medyczny i sprawdza, czy nasz stan zdrowia jest odpowiedni do tego, żebyśmy mogli właśnie podzielić się krwią.
6: Obalmy też przy okazji kilka mitów dotyczących krwiodawstwa, także na pewno nie możemy się niczym zarazić w centrum krwiodawstwa. Sprzęt jest sterylny, personel profesjonalny, medyczny, także tutaj niczym Państwo się nie zarazicie. Oddawanie krwi nie boli, bo często też szczególnie my mężczyźni mamy jakąś taką obawę, panie tutaj są bardziej odporne, więc nie boli, to jest dosłownie jedno wkłucie, tak jakbyśmy oddawali próbkę materiału do badania gdzieś, także to tutaj spokojnie. Z przejęcia dawca pierwszorazowy często nawet nie wie, że już jest podpięty, także tutaj bez obaw. I również nie uzależnia, bo często krąży taki pogląd, że po oddaniu krwi to się od tego uzależnimy, że będziemy musieli przychodzić regularnie. No nie, możemy być dawcą jednokrotnym, nigdy więcej krwi nie oddać, możemy oddawać krew przez bardzo długi czas, nie uzależnimy się od tego, no chyba, że uzależnimy się od pomagania, bo to potrafi uzależniać w ten pozytywny sposób.
1: Czasem pobrzmiewają też takie głosy, że wstrzymuje nas strach, bo będę się źle czuł, czuła po wszystkim. Czy to jest uzasadnione? Czego możemy się spodziewać po?
6: To znaczy, jeżeli podejdziemy do tego wszystkiego rozsądnie, to nic się nie stanie. O czym mówię? Czasami zdarza się tak, że dawcy, my to obserwujemy od nas z centrum krwiodawstwa, po oddaniu krwi wychodzą i palą na przykład papierosy. No to wyklucza jedno drugie, że tak powiem, żeby się dobrze czuć, a wręcz można zemdleć po prostu i może się coś przydarzyć. Także jeżeli przyjdziemy wypoczęci, oczywiście po śniadaniu, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jeżeli nie będziemy wcześniej po jakimś treningu ciężkim fizycznym czy ciężkiej pracy, to nic nam się nie powinno wydarzyć. I tak samo po oddaniu krwi również nie powinniśmy od razu iść na siłownię czy przebiec maratonu, tylko też pozwolić organizmowi na regenerację. Po to też są te 2 dni wolnego po oddaniu krwi, aby organizm mógł się zregenerować.
1: I o tym przypominają w magazynie Radia Złote Przeboje nasi dzisiejsi goście Wojciech Bonior i Karolina Stefańska. Do działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wracamy już za kilka chwil. Bądźcie z nami, tym bardziej, że teraz jedynie krótka przerwa i garść jakże ważnych informacji z życia Jeleniej Góry i okolic. Sprawdźmy, co działo się w mieście ostatnio.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia tym razem przygotowała Urszula Miszczak. Zaczynamy od górskich szczytów.
3: 5 lat potrwa remont obserwatorium na Śnieżce. Finalnie słynne dyski znów będą dostępne dla turystów. Będzie tam schronisko, restauracja i co najważniejsze toalety, z których mimo ogromnej popularności Śnieżki i wizyty 2 milionów turystów rocznie na szczycie nie można było korzystać. Dyrektor IMGW Robert Czerniawski jednak nie ukrywa, że remont obserwatorium będzie bardzo trudny.
7: To jest duża wysokość, 1600 metrów nad poziomem morza. To jest kilkanaście dni takiej swobodnej pracy w ciągu roku i kilkadziesiąt utrudnionej.
3: Równolegle do remontu na szczyt będzie doprowadzona kanalizacja i nowa linia energetyczna. Trwa modernizacja 2 miejskich orlików przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz przy podstawówce nr 13 w Jeleniej Górze. Na orliku przy Zespole Szkół położona została już nowa nawierzchnia boiska piłkarskiego. W ramach inwestycji wymienione zostaną także nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych, oświetlenie, siatki bramek oraz elementy wyposażenia i ogrodzenia. Remontowane jest również zaplecze szatniowo-sanitarne. Podobny zakres prac zaplanowano przy podstawówce nr 13. Oba orliki mają być gotowe do końca roku. Trwa kolejowa rewolucja na Dolnym Śląsku. Koleje Dolnośląskie cały czas kupują nowoczesny tabor. Trwają dostawy elektrycznych pociągów typu ELF. Od czerwca przyszłego roku zaczną przyjeżdżać pociągi EcoDiesel. Będzie ich 20, poinformował przewoźnik. Trwa także adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ulicy Żołnierskiej 13 w Podgórzynie. Justyna Rudzka.
8: Powstaje tam punkt informacji i edukacji przyrodniczej. Ma służyć turystom, mieszkańcom oraz dzieciom i młodzieży. Będzie można tu zdobyć informacje o walorach przyrodniczych regionu oraz lepiej poznać jego faunę i florę, wylicza Jelonka.com. Prace obejmą modernizację pomieszczeń oraz przebudowę wejścia do budynku. Zaplanowano m.in. nowe schody zewnętrzne, zadaszenie nad wejściem i podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami.
3: Dziękuję za relację. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej Zapory w Pilchowicach. Po ponad 2 miesiącach od katastrofy ekologicznej, kiedy padło ponad 20 ton ryb, a zanieczyszczenia z dna zbiornika spłynęły w dół rzeki, wojewoda dolnośląska uchyliła ten zakaz, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
9: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną. Dodatkowo zgodnie z opinią Rady Naukowej przy Zarządzie Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego nie ma podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania, ale do czasu wyników badań ryb z rzeki Bóbr obowiązuje zasada złów i wypuść.
3: Sprawę jednak nadal bada prokuratura po zawiadomieniu Dyrekcji Ochrony Środowiska, która uznała, że nadzór nad remontem zapory był wybiórczy i mimo zaleceń inwestor nie wstrzymał zrzutu wody, co doprowadziło do śnięcia ryb. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy także na Dolnym Śląsku. Żeby nim zostać, należy wejść na stronę akcji i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Strażnicy miejscy w całej Polsce, a więc również w Jeleniej Górze, dostali nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Za te ostatnie mandat może wynieść nawet 3000 zł. 6-osobowa kolej krzesełkowa Karkonosz Ekspres w Szklarskiej Porębie przechodzi przed zimowy serwis. Technicy demontują z podpór wahacze z rolkami prowadzącymi linę, która również zostanie dokładnie przejrzana, donosi Jelonka.com. Karkonosz Ekspres to kolej działająca w kompleksie narciarskim Ski Arena Szrenica. Wykorzystywana jest zimą przez narciarzy. Zaglądamy do Złotoryi, która zdobyła ponad 8 milionów złotych dofinansowania na realizację projektu Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury, mówi burmistrz Paweł Kulik.
10: Tutaj będzie trwała przebudowa tak naprawdę od piwnicy aż po sam strych. Budynek będzie dostępny dla niepełnosprawnych. To tutaj będzie znajdowała się winda.
3: To jedna z najważniejszych inwestycji w kulturę w historii Złotoryi. Zasadnicze prace budowlane mają zostać wykonane w 2028 roku, a cały projekt zakończyć się rok później. Teraz przenosimy się do Szklarskiej Poręby, gdzie trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy. Potrwają do 5 października. Mieszkańcy oraz wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektem dokumentu i przekazać swoje uwagi. Przypominam też o trwającym naborze uzupełniającym do programu Opieka Wytchnieniowa. Zgłoszenia przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Tym tematem kończymy też przegląd wydarzeń tygodnia i wracamy już do naszych gości. Ja są nimi, przypomnę, Karolina Stefańska i Wojciech Bonior z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, które to prowadzi także Jeleniogórski Punkt przy ulicy Krótkiej.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: To jest też o tyle istotne, że my nie mamy obrazu sytuacji, jeśli chodzi o potrzeby, a cyferki jednak działają na wyobraźnię. Jeśli jedna operacja to jest 15 czy tam 10, tak, no ale że jednak to są takie liczby, które dają nam poczucie przeliczenia tego na kilka osób zaangażowanych w pomoc, często tylko jednej osobie. I co? Chyba warto planować w takim razie, no bo to przypuszczam, że w większości wypadków nie jest taka sytuacja, że zapali nam się rano lampka nad głową i pomyślimy, okej, idę dzisiaj, że jednak warto sobie w takich codziennych czynnościach w naszym kalendarzu odnotować taką możliwość, że ja też się pojawię tutaj na tym korytarzu.
2: Warto na pewno zaplanować termin na oddanie krwi, chociażby z tego względu, żeby dobrze się przygotować do tego swojego pierwszego razu, jeżeli chodzi o przygodę z krwiodawstwem. A jeżeli jesteśmy regularnym dawcą, no to warto oddawać tą krew właśnie regularnie i też dbać o swój stan zdrowia, żeby móc po prostu zachować tą regularność. I tak jak tutaj już kolega wcześniej powiedział, mężczyzna może oddać krew 6 razy w roku w przeciągu 365 dni, a kobieta 4 razy w roku może tutaj przyjść właśnie zgłosić się, aby oddać krew. I bardzo jest to dla nas ważne, żeby dawcy przychodzili do nas regularnie. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te składniki krwi wyprodukowane z pobranej krwi pełnej, one mają swój termin ważności i krew na przykład ma termin ważności 42 dni, ale już płytki krwi to jest tylko 5-7 dni ważności. Osocze jako lek wyprodukowany właśnie z tej pobranej krwi, no to już nawet do 3 lat, bo jest mrożone w bardzo niskiej temperaturze. Dlatego tak ważna jest regularność donacji.
6: I chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim tym krwiodawcom, którzy przez te ostatnie 2 miesiące nas wspierali. Państwa pomoc jest nieoceniona, bardzo za to dziękuję. A tych wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali, jeszcze nie byli, serdecznie zapraszamy.
1: No to na koniec jeszcze powiedzmy, gdzie zapraszamy. Zacznijmy od Wałbrzycha. Mieszkańcy Wałbrzycha, gdzie mogą się zjawić?
6: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu mieści się przy ulicy Chrobrego 31 w Śródmieściu. Po drugiej stronie od McDonalda, że tak to ujmę. Jest czynne od poniedziałku do piątku. Rejestracja dawców od godziny 7 do 13.30, jak również w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 8 do 12.00. Zachęcamy do sprawdzania naszej strony internetowej www.rckik.wałbrzych.pl. Tam znajduje się kalendarz ekip wyjazdowych, w którym jest opisany każdy dzień danego miesiąca, ale tylko w bieżącym miesiącu. Z racji tego, że często ze względu też na personel akcje są zmieniane, czasami odwoływane, nie podajemy na wiele miesięcy do przodu, bo po prostu ta informacja nie byłaby wiarygodna i często byśmy tylko wprowadzali, że tak powiem, pewien zamęt. Staramy się tutaj bardzo rzetelnie to na bieżąco uzupełniać. Prowadzimy również stronę Facebooka, gdzie również informujemy o bieżących wydarzeniach, o akcjach, o tym, co planujemy, także zachęcamy do Facebooka naszego.
2: Krew pobieramy nie tylko tutaj właśnie w naszym centrum w Wałbrzychu, gdzie w zasadzie właśnie mamy tą największą bazę dawców i zgłasza się do oddania krwi największa liczba osób, ale też wyjeżdżamy na tak zwane ekipy wyjazdowe i są to miejsca, gdzie stacjonarnie można oddać krew, albo też przyjeżdża nasz ambulans. Więc pojawiamy się w Świdnicy, w Dzierżoniowie, w Bielawie, ale także w Kłodzku i w Kotlinie Kłodzkiej, w takich miejscowościach na przykład jak Lądek Zdrój, aż po samą Bogatynię. Aż po samą Bogatynię mamy swój stacjonarny punkt w Jeleniej Górze przy ulicy Krótkiej 1A, więc też serdecznie tam zapraszamy. No i na naszej stronie internetowej znajduje się pełny harmonogram wszystkich ekip i też godziny pracy tych wszystkich punktów.
1: A o tym przypominali Karolina Stefańska i Wojciech Bonior z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
1: A my przechodzimy do akcji Bezpieczna droga do szkoły, którą również w tym roku prowadzi jeleniogórska policja. Te działania w zasadzie zaczęły się już pod koniec wakacji, a obejmowały nie tylko pracę patroli w pobliżu szkół, ale także szereg działań edukacyjnych. To przede wszystkim spotkania w szkołach podstawowych, a jedno z nich odbyło się w minionym tygodniu, na przykład w Kowarach. Czy zatem drogi do szkół w regionie są bezpieczne? O tym rozmawiałem z rzeczniczką miejskiej komendy Edytą Bagrowską.
5: Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa jako uczestników ruchu drogowego, dlatego że trzeba mieć świadomość, że dzieci bardziej niż dorośli narażone są na udział w zdarzeniu drogowym, ponieważ mają mniejszą możliwość oceniania zagrożeń. Dlatego też funkcjonariusze przede wszystkim służyli pomocą najmłodszym, zwłaszcza podczas czy w trakcie przechodzenia przez jezdnię, a kierowców dyscyplinowali i ostrzegali przede wszystkim w celu zachowania szczególnej ostrożności w rejonach szkół i przedszkoli, zwłaszcza tam, gdzie występuje nasilony ruch pieszych. Czyli tutaj działania policyjne skoncentrowały się głównie w okolicach szkół podstawowych. Przede wszystkim policjanci koncentrują się na sprawdzaniu środków transportu, którymi przewożone są dzieci i młodzież do szkół, czyli autobusów, gimbusów, sprawdzają stan techniczny tych pojazdów, a także uprawnienia kierowców oraz stan trzeźwości. We wrześniu również funkcjonariusze prewencji kryminalnej, ale także Wydziału Ruchu Drogowego spotykają się z dziećmi, młodzieżą, ale także z rodzicami, gdzie rozmawiają na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Głównie chodzi tu o, informują o wszelkiego rodzaju zagrożeniach, na jakie dzieci i młodzież mogą być narażone, ale także informują o sposobach ich unikania. Działania te prowadzone są przez cały wrzesień.
1: Zbliżamy się już do zimy, to jest ten czas, kiedy robi się ciemno wcześniej, no i też rano to światło jest zdecydowanie mniejsze, no i coraz częściej przypominamy o odblaskach, bo to też jest ważne, szczególnie pod kątem najmłodszych.
5: Głównie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą takie spotkania z najmłodszymi. Te działania prowadzone są w szkołach, ale także podczas różnego rodzaju imprez plenerowych, gdzie informują o zagrożeniach, na jakie narażone są dzieci i młodzież, kiedy poruszają się w porze wieczorowo-nocnej bez żadnych elementów odblaskowych. Głównie należy tutaj pamiętać o tym, że poruszanie się drogą w okresie jesienno-zimowym poza terenem zabudowanym bez elementów odblaskowych jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny, ale należy pamiętać też o tym, że to nie chodzi tutaj głównie o karę, ale przede wszystkim o to, że nie stosując się do tego obowiązku, narażamy swoje życie i zdrowie.
1: O bezpieczeństwo dba przede wszystkim w Jeleniej Górze policja, dbają również strażnicy miejscy, oni także skupiają się na tych najmłodszych. Jest jakaś współpraca między tymi dwoma instytucjami na terenie miasta?
5: Policjanci od wielu, wielu lat współpracują ze strażnikami miejskimi w zakresie wszelkiego rodzaju działań. Są to zarówno wspólne służby, ale także wszelkiego rodzaju działania prewencyjne. Wspólnie uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w szkołach, na terenie placówek oświatowych, ale także podczas różnego rodzaju imprez plenerowych, gdzie informują o wszelkiego rodzaju zagrożenia, a także wskazują sposoby ich unikania.
1: Mówimy przede wszystkim o wrześniu, a czy ta wytężona praca pod kątem bezpieczeństwa najmłodszych będzie kontynuowana jakoś w kolejnych miesiącach, czy ten wrzesień jest jednak miesiącem kluczowym?
5: Wrzesień z całą pewnością jest miesiącem kluczowym, przede wszystkim z tego względu, że dzieci po dłuższej przerwie wracają do szkoły, w związku z tym są jeszcze bardziej rozkojarzone, a więc bardziej narażone na wszelkiego rodzaju to, że mogą być, czy wziąć udział w różnego rodzaju zdarzeniach drogowych. I tu głównie koncentrujemy się na tym, aby ostrzegać, informować o zagrożeniach, na jakie dziecko może być narażone w drodze do i ze szkoły. Czyli tutaj te pierwsze dni policjanci koncentrują się na ostrzeganiu i zwracaniu szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci jako uczestników ruchu drogowego. Ale te działania nie koncentrują się i nie zamykają, nie kończą się tylko we wrześniu, ponieważ one tak naprawdę prowadzone są przez cały rok. Natomiast już w ciągu roku to są spotkania profilaktyczne dotyczące wszelkiego rodzaju zagrożeń, na jakie dzieci i młodzież może być narażona. Chodzi tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju zagrożenia związane z spożywaniem czy z zażywaniem narkotyków, dopalaczy, ale także innych substancji chemicznych. No i oczywiście tutaj również te zagrożenia to nie tylko właśnie narkotyki czy dopalacze, ale także wszelkiego rodzaju cyberprzestępczość i to, z czym dziecko może spotkać się w życiu codziennym.
0: Tydzień w Jeleniej Górze.
1: O tym mówiła Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy Policji, a do działań funkcjonariuszy w naszym mieście jeszcze dziś wrócimy. Na razie to tyle, jeśli chodzi o akcję Bezpieczna Droga do Szkoły i działania policjantów pod kątem dzieci i młodzieży w Jeleniej Górze, a za kilkanaście minut w programie Kryminalna Jelenia Góra, czyli stały element na

0: dobrze napisany, z wartką akcją, z wątkami rzeczywistymi, bo historia się wydarzyła. Resztę dopisała oczywiście wyobraźnia autorki. Mała książeczka poręczna na wieczór, na dwa. Fajne postacie, dobrze poprowadzone, dużo akcji i chyba to, co zawsze polecam i co się fajnie odbiera, że można poczytać o miejscach, które później można odwiedzić. Można pójść w miejsce, w którym znaleziono zwłoki, zobaczyć miejsce, w którym bohaterka mieszkała, no a może i prześledzić coś więcej, bo jak ktoś zna tutaj region, to pewnie powiąże sznureczki i uda się więcej wywnioskować. Także polecam kryminał na lekki, spokojny wieczór, może do lampki wina. Druga książka to też noc, chyba takie mroczne tematy dzisiaj. To Noc na Śnieżce, Teodor Fontan i jego karkonosze. To tłumaczenie kilku opowiadań Teodora Fontan, znanego niemieckiego autora, który bywał w karkonoszach. Karkonosze pokochał, ściągał tu swoją żonę niemalże na siłę, bo miał tutaj wtedy wenę i znajdował sobie tematy do opowiadań. Opowiadań o rzeczywistych postaciach, bohaterach, ludziach mieszkających tutaj w Karkonoszach i o miejscach karkonoskich. Jedno ze znamiennych takich opowiadań o śmierci właściciela schroniska, który umiera i wokół śmierci rozgrywa się tragedia, a tuż obok w sali bawią się turyści, goście i on odchodzi w ciszy, nie chcąc zakłócać im zabawy. Zabawy przed wschodem słońca, po co przyszli na Śnieżkę zobaczyć ten wschód słońca i cieszyć się tym. To takie początki tej naszej tradycji obsługi turystycznej, kiedy właściciele stawiają ponad wszystko dobro i przyjemność turystów i swoich gości. Bardzo dużo też wartości takich moralnych, mentalnych, nie wiem jak to powiedzieć, takie rozgraniczanie, kiedy się kończy dbanie o komfort, a zadbać trzeba też o siebie i nie dać się zwariować. Nie mówię pieniądzom, bo bardziej chodzi o to nastawienie takie, że gościmy kogoś na naszym terenie i to dziesiątki lat temu, więc to już dawna historia. Książka przetłumaczona przez panią Grażynę Prawdę w bardzo ciekawy sposób, bo właściwie objętość książki zwiększyła się dwa razy, ponieważ każde nawiązanie do miejsc, do osób jest przez panią Grażynę opisane, wytłumaczone, powiązane z jeszcze innymi historiami. Pani Grażyna znalazła też te wątki w innych miejscach. Ktoś o tym napisał, więc pani Grażyna to też odszukała w innych czasopismach, w innych książkach. Bardzo ciekawie się czyta te dwie warstwy, czyli właściwie opowiadanie przetłumaczone i później opowiadanie pani Grażyny o tym, jak wyglądało tłumaczenie i z czym to się wiązało. Też przeciekawa dawka wiedzy o regionie.
1: A te książki, przypomnę, w naszej audycji dziś polecała Regina Chrześcijańska z wydawnictwa Adrem. To oczywiście tylko część tych propozycji. Listę tych nowości będziemy też w Radiu Złote Przeboje z pewnością odświeżać. A jeśli to wciąż zbyt mało, no to zapraszam nie tylko do jeleniogórskiego wydawnictwa Adrem, ale także do Książnicy Karkonoskiej, gdzie sporo takich lokalnych akcentów i wątków znajdziecie. W wyborze też bibliotekarze z pewnością pomogą.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: A teraz czas na kolejny temat w Radiu Złote Przeboje. Pożary i zatrucia to jedne z najczęstszych przyczyn interwencji strażaków, również w naszym regionie. Dlatego też powstała edukacyjna kampania Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa, której celem jest przypomnienie, że tak naprawdę bardzo niewielkim kosztem możemy uniknąć różnych zagrożeń związanych z okresem grzewczym. Ten temat przygotowała Joanna Strutyńska, a o szczegółach więcej w rozmowie z Piotrem Grzybem, zastępcą komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
3: Nasza kampania społeczna dotyczy tego, aby przekonać naszych obywateli, naszych mieszkańców Dolnego Śląska do zakładania czujników dymu i czujników tlenku węgla w swoich mieszkaniach. To dlatego, że wtedy one pozwolą w momencie, kiedy nastąpi pożar, albo gdy będzie niesprawny piec elektryczny, na przykład przepływowy gazowy, podgrzewacz wody w łazience, bądź w kotłowni jakiś piec, bądź kominek, będą uruchamiały się te czujniki, będą piszczały głośno w nocy, w środku nocy, albo jak będziemy się kąpali w łazience, da to nam sygnał, żeby przestać się kąpać, wyjść, bo jest podwyższone stężenie tlenku węgla. I to jest jedyny sposób, żeby się uchronić w takiej sytuacji, no, przed skutkami nawet śmiertelnymi.
4: Wyjaśnijmy, kto powinien zainwestować w czujnik dymu, a kto tlenku węgla?
3: Tak, bo to są dwa różne czujniki, dokładnie. Czujnik dymu jest po to, żeby

0: wykryć pożar w mieszkaniu, czyli reaguje na dym. I on powinien być zainstalowany co najmniej jeden, jeśli mamy, jeśli nie chcemy więcej gdzieś w środkowej części mieszkania, na przykład w przedpokoju, gdy mamy taki układ jakiś blokowy, tak przedpokój i pokoje od niego odchodzące. Natomiast jak już mamy na przykład dom jednorodzinny, są dwa piętra, dwa poziomy, powinny być dwa, co najmniej na jednym poziomie jeden, na drugi i drugi. Jeśli ktoś chce więcej poświęcić na to środków, może być nawet w każdym pomieszczeniu. Wtedy będzie jakby jeszcze szybciej ta sytuacja pożarowa wykryta. Natomiast co najmniej jeden już jest, myślę, wystarczający na danym poziomie, aby było zabezpieczenie. Drugim czynnikiem jest czynnik tlenku węgla, który montujemy w takich miejscach jak łazienki, czyli mamy te tak zwane junkersy nasze, tak? Kotłownie, gdzie mamy piece i kominki na przykład. Czyli to są takie miejsca, gdzie jest spalanie robione, tak? Albo gazu, albo materiału stałego, tak jak w kominkach, tak? I tam wtedy, gdy jest problem z wentylacją, może być tak zwany wsteczny ciąg gdzieś wentylacyjny, że jest naciśnienie na zewnątrz obiektu, to te spaliny nie wychodzą odpowiednio tym kanałem. Tu też pan kominiarz też o tym mówił, że wyczyszczenie było robione, bo to jest też ważne, ale jakby wracają do tego pomieszczenia. I jeśli urządzenie jest niesprawne, bądź są jeszcze stare jakości urządzenia, które się nie wyłączają w tym momencie, bo teraz te nowe są tak budowane, że powinny się wyłączyć, kiedy ten ciąg jest nieodpowiedni, no to wtedy to tlenek węgla nam się wydostaje do tego pomieszczenia, czyli łazienki, kotłowni albo kominka, no to jak mamy jakiś tam salon. Niestety to jest gaz bezwonny, bez smaku, bez zapachu, my o tym nie wiemy i po prostu nagle mdlejemy, jak nikogo nie ma około nas, a w ostateczności jak nikt szybko nie zareaguje, no to prowadza to do śmierci. Dlatego czujnik, który jest zamontowany, on to wykrywa i piszczy też głośno, tak? I daje nam sygnał, na czujnikach są wyświetlacze, też pokazuje nam jakieś stężenie już tego i to sobie możemy już wtedy zinterpretować, co to stężenie tam powoduje. Ale na pewno wyłączamy, wychodzimy, wentylujemy to pomieszczenie. No i dajemy sobie szansę na to, że się nic nie dzieje.
1: No właśnie, bo jest takie przekonanie, że jak się mieszka w kamienicy, w starym budynku, to wtedy takie czujki są bardziej potrzebne, a w mieszkaniach, w blokach?
0: No nie, niekoniecznie. To kompletnie nie ma znaczenia, bo w mieszkaniach, w blokach, no również mamy takie same urządzenia do podgrzewania wody, czy kotłownie, czy kominki też mogą się zdarzyć, więc to nie ma znaczenia, bo tlenek węgla jakby nie wybiera tego, że on się pojawi w starszym obiekcie, a w nowym nie. On się pojawi w momencie, kiedy coś nie zadziała z wentylacją, tak? A na to nie mamy gwarancji. W nowym budownictwie również może być jakaś sytuacja, że ciśnienie powietrza na zewnątrz, tak? I w tym kominie wentylacyjnym i w pomieszczeniu tak się poukłada, że te gazy pożarowe, które wychodzą z tego junkersa z łazienki, no nie będą szły do góry i wychodziły, tylko się gdzieś będą miały tendencję do cofania. Także I to jest jedyne zabezpieczenie, żeby mieć ten tlenek węgla.
1: Co mówi Państwa doświadczenie z Dolnego Śląska?
0: No tutaj się posiłkuję, będę się posiłkował statystyką, podam Państwu. W tym roku, od 1 stycznia do 10 marca, mamy pożarów w sadzy w kominie, 733 zdarzenia. I z tego była jedna ofiara śmiertelna i 13 rannych. Zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, 336 zdarzeń, w tym dwie ofiary śmiertelne i 115 rannych. I typowe pożary budynków mieszkalnych, 2014 takich zdarzeń od początku roku na Dolnym Śląsku, 19 niestety ofiar śmiertelnych i 173 ranny. Czyli widzimy, że to się cały czas jest, to jest, a ta nasza kampania w tym momencie jest rozpoczynana, jakby przypominana w październiku, bo ten okres się nasila. Więcej się podgrzewamy, bardziej używamy tych kotłowni czy kominków i to wtedy się nasila i jakby no my chcemy społeczeństwu jakby wtedy uświadomić, że teraz jest moment, żeby sobie to zamontować, jak wcześniej nie myśleliśmy, tak?
1: Państwo też przekonują, żeby prezent taki sprawić osobom.
0: Tak, jak najbardziej to taki nasz sposób wymyślony, bo tak naprawdę niejednokrotnie zastanawiamy się, w czym tu jest problem, bo chyba nie jest problem w kwocie, bo to kosztują te urządzenia, jedno kosztuje 100 zł, tak? Jeden czujnik tlenku węgla, bądź jeden czujnik dymu kosztuje 100 zł. Są też takie, które są jakby połączone, mają te właściwości, więc można w zasadzie kupić jeden i też spełni swoją rolę. Więc myślę, że na tą kwotę to chyba większość społeczeństwa stać, jak się to zderzy w kontekście swojego bezpieczeństwa, tak? Za 100 zł o drugiej w nocy dostanę sygnał, że muszę ewakuować się ze swojego mieszkania, bo coś tam źle dzieje. No ale nie są kupowane, więc żeby to przełamać, to wymyśliliśmy, że być może właśnie, żeby sobie rodziny nawzajem prezenty w ten sposób kupowały, czy tam jedziemy do babci, dziadka, cioci, wujka, tak? Oni są może troszkę w starszym wieku, może są nieuświadomieni, może się tego boją, może nie wiedzą, gdzie to kupić, jak to kupić, co kupić. To my kupmy im, to młodsze pokolenie, i wyposażmy ich w to jakby w ramach prezentu. I ja tak osobiście zrobiłem swoim rodzicom, rodzicom żony, pokupowaliśmy czujki i pozakładałem osobiście w tych mieszkaniach, bo jakby coś takiego się u nich stało, to powiem szczerze, żebym sobie tego nie darował.
1: No tak. Mówi pan komendant, że ludzie raczej nie kupują, czyli w państwa działaniach to widać, że jak coś się dzieje, to właśnie tej czujki okazuje się, że nie było?
0: Tak, bo tutaj jest taki mechanizm, to jest bardzo dobre pytanie, że gdy ta czujka zadziała, to szybciej następuje zgłoszenie do służb ratunkowych, tak? Bo to nawet może usłyszeć ktoś, one są bardzo głośne, także jak w bloku taka czujka działa, to usłyszy kilka mieszkań naokoło, to wtedy może się ktoś zainteresować tym, zapukać do tego mieszkania. I my wtedy przyjeżdżamy na innym etapie już zdarzenia, jeszcze nierozwiniętego. Także to jest bardzo ważne, tak? Żeby właśnie dać sobie szansę i to otoczeniu wokół, żeby szybciej zgłosiło to konkretnie do straży pożarnej. I widzimy taką tendencję, że coraz więcej, bo też mamy w statystykach takie informacje, czy to było zgłoszenie szczujki dymu, czy ktoś po prostu zadzwonił tylko, bo już tak się mocno paliło, że zadzwonił. Nie? I mamy takich już coraz więcej zdarzeń, nas to cieszy, że zgłoszenie było szczujki z dymu. I tam najczęściej nie ma tych właśnie statystyk śmiertelnych, ewentualnie mogą być jakieś ranne, jakieś podtrucia. Natomiast to zgłoszenie szybsze powoduje, że my szybciej zadziałamy i są tego lepsze efekty w postaci uratowanego życia czy zdrowia ludzkiego.
2: O tym w rozmowie z Janną Strutyńską mówił Piotr Grzyb, zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Za chwilę usłyszycie w naszym programie m.in. o mojej fundacji z Jeleniej Góry. Za chwilę także sprawdzimy, co ciekawego będzie działo się w otwartej papierni w galerii Nowy Rynek. W te wakacje odbyła się pionierska pierwsza odsłona festiwalu Propsuje, przygotowanego z myślą o jeleniogórskiej młodzieży. Szczegóły już za chwilę.
3: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: Czas na spacer, czas na wycieczkę również. W tej materii w Radiu Złote Przeboje przychodzimy wam z pomocą, no i podsuwamy pomysły, gdzie warto spędzić wolne chwile w naszym regionie. Z pomocą przychodzi także niezwykle ciekawy, przydatny folder Transy Spacerowe Jeleniej Góry i Jabłońca nad Nisą. Folder wydany m.in. przez miasto Jelenia Góra, który dostępny jest w punkcie informacji turystycznej. Tu tych wycieczkowych propozycji mamy sporo, a dziś na naszym celowniku będzie trasa wokół Czarnego Kotła Jagniątkowskiego. Jagniątków to najwyżej położona część naszego miasta, której wielką zaletą jest bezpośrednie sąsiedztwo Karkonoskiego Parku Narodowego. W górnej części znajduje się willa Łąkowy Kamień, niegdysiejszy dom niemieckiego noblisty w dziedzinie literatury Gerharda Hauptmana. Obecnie mieści się tutaj muzeum poświęcone twórczości pisarza. Z przystanku MZK dom Gerharda Hauptmana kierujemy się na południe, przechodząc przez parki, za którym biegnie ulica Myśliwska. Wchodzimy na niebieski szlak turystyczny, który prowadzi nas w górę do żywego banku genów jagniątków Karkonoskiego Parku Narodowego. Głównym zadaniem ośrodka jest dbałość o różnorodność biologiczną flory Karkonoszy poprzez zabezpieczenie i zwiększenie jej zasobów genowych. Na miejscu znajduje się też szkółka leśna. Prowadzone są zajęcia edukacyjne, a od kilku lat z powodzeniem hodowany jest bardzo rzadki, charakterystyczny dla Karkonoszy motyl niepylak Apollo. Niebieski szlak turystyczny, zwany tu koralową ścieżką, wiedzie nas w głąb gór. Gdy przekroczymy tak zwaną trzecią drogę, przy której znajduje się wiata przystankowa, jeszcze chwila wędrówki dzieli nas od paciorków. Jest to grupa granitowych skałek, w większości usytuowanych po prawej stronie naszej ścieżki, na wysokości 1040-1070 metrów nad poziomem morza. Dwie z nich znajdują się po lewej stronie traktu, a umieszczony tam taras widokowy umożliwia podziwianie widoków na Karkonosze. Jakieś 700 metrów wyżej szlak niebieski dociera do rozdroża nad Śmielcem. Tam opuszczamy koralową ścieżkę i idziemy w lewo zielonym szlakiem turystycznym zwanym tu ścieżką nad Reglami. Wystarczy 10 minut spaceru, byśmy dotarli do rozdroża pod Jaworem, skąd roztacza się wspaniały widok na Czarny Kocioł Jagniątkowski. Jest to jeden z 6 kotłów polodowcowych w polskich Karkonoszach i jak one stanowi pozostałość działalności pleistoceńskich lodowców. Ścieżka nad Reglami prowadzi nas dalej przez potoki Wrzosówka i Polski Potok oraz źródliska Sopotu do czarnego szlaku turystycznego, tak zwanej Petrowki. Tam skręcamy w lewo i idziemy w dół, aż do Jagniątkowa. Szczegółowy przebieg tej trasy oraz mapę znajdziecie w folderze Trasy Spacerowej Jeleniej Góry i Jabłońca nad Nisą.
3: Ciekawa Jelenia Góra.
2: To kolejny stały element naszej weekendowej audycji i tutaj mikrofon przejmuje nasz gość Piotr Karnia z mojej fundacji, która działa w Jeleniej Górze i pomaga mieszkańcom regionu na wielu płaszczyznach. Jakich? Posłuchajcie.
4: Prowadzimy taki projekt, który się nazywa Moja Paczka. W ramach naszej działalności, naszego takiego głównego hasła Pomagamy Pomagać, to znaczy przekazujemy dary w formie busa, właściwie darów, czym nazywamy go busem pomocy, to znaczy jeździmy do organizacji takich jak Domy Dziecka już wspomniane, hospicja, WTZ, czyli warsztaty terapii zajęciowej, jakieś schroniska dla zwierząt, schroniska dla bezdomnych, szkoły specjalne, różne organizacje, które pomagają ludziom. I my przekazujemy właśnie tego typu dary. Mamy taką możliwość, to są rzeczy nowe, które dostarczamy bezpośrednio do potrzebujących. Nawet czasami mamy, stajemy przed takim dylematem, komu pomóc, jakiej organizacji pomóc. I tutaj w tym momencie zwracam się do wszystkich, jeśli macie organizację, która wspiera ludzi czy zwierzęta, która jest gdzieś blisko was i chcielibyście ją wesprzeć, to proszę napiszcie do nas, moja fundacja, czy to przez Facebook, czy mailem, kontakt mojafundacja.org.pl, czy zadzwonić do nas telefonicznie na naszej stronie mojafundacja.org.pl, znajduje się telefon, kontakt do nas. My chętnie skontaktujemy się z taką organizacją i pewnie jeszcze nikomu nie odmówiliśmy. Wręcz przeciwnie, szukamy takich organizacji, ponieważ nasz magazyn jest duży i dużo rzeczy można znaleźć dla różnych osób potrzebujących. Są to rzeczy naprawdę z szerokiej gamy. Żywność, chemia, odzież, materiały takie papiernicze, jakieś farby, różne, naprawdę bardzo różne rzeczy, czy to pampersy, czy to chusteczki, czy one są w pojedynczych ilościach, w większych ilościach. Chętnie nawiążemy kontakt, także zapraszamy.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Zapraszał Piotr Karnia z mojej fundacji, dla której zbliżający się okres wprawdzie odległych nieco, ale jednak świąt będzie czasem wyjątkowo intensywnym. Za chwilę powitam oficjalnie jesień, no a od jesieni do zimy już krótka droga. O tych świętach wspominam nie bez przyczyny, bowiem moja fundacja tutaj mocno się aktywizuje w tym czasie, pamiętając o potrzebach najmłodszych, przede wszystkim podopiecznych jeleniogórskich domów dziecka, a także dzieciaki z rodzin zastępczych. To grono niestety jest naprawdę spore, jest więc komu pomagać i przypominać o tym, że święta, mimo czasem niesprzyjających okoliczności, mogą być czasem wyjątkowym. Ale na pewno do tego będziemy jeszcze wracać, będziemy wam o tym przypominać. A tymczasem już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje o filmowych nowościach, które będziecie mogli zobaczyć w tym sezonie w dyskusyjnym klubie filmowym Klaps. Po wakacyjnej przerwie powrócił on do Jeleniogórskiego Centrum Kultury, no i wspólnie z gospodarzem Waldemarem Wilkiem sprawdzimy, co w najbliższych dniach będzie można tam zobaczyć. Ale najpierw o tym, co było. Przenosimy się do otwartej papierni, która mieści się w galerii Nowy Rynek. Tam właśnie miałem przyjemność spotkać się z gospodarzem tego miejsca, Maciejem Pierzchałą.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: się bardzo cieszę, że spotykamy się teraz, bo na horyzoncie jest jesień, a nasze spotkanie jest okazją do tego, żeby do okresu wakacyjnego powrócić do momentu, w którym na horyzoncie było słońce, ciepło, lato, wakacje, przerwa od szkoły, urlopy i wszystkie te przyjemne, sympatyczne rzeczy. I do puli tychże sympatycznych rzeczy i wydarzeń doliczyć możemy także festiwal Propsuje, który wydarzył się w przestrzeni Jeleniej Góry za sprawą otwartej papierni, a mówimy o nim nie bez przyczyny, bo czeka nas, mam nadzieję, świetlana przyszłość w tej materii. Zanim jednak do tego, co przed nami przejdziemy, to myślę, że warto wspomnieć o tym, co się wydarzyło i jak się wydarzyło.
5: No, za nami tak naprawdę taki punkt kulminacyjny festiwalu na Propsie, bo te działania Propsuje trwają cały rok, ale przed nami ta taka wersja sprawdzenia materii festiwalu, która, myślę, sprawdziła się bardzo dobrze, bo wydarzenia to były dwa weekendy sierpniowe w bardzo różnych lokalizacjach i z bardzo różnymi warsztatami, artystami i ludźmi, którzy dla uczestników, którzy brali udział we wszystkich wydarzeniach, naprawdę bardzo dużo wniosły pod względem też kontaktów czy dalszych projektów, które są realizowane, no, między innymi z Piotrem Stasikiem i z Art Hat Labem. No i też sprawdzenie możliwości gościnności mieszkańców osiedla robotniczego, bo to był jakiś taka zalążek tego, co chcielibyśmy robić w ramach bloku, bo Propsują i tańczą sobie. No i kolejne pomysły i trochę niedosyt programowy, także mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja, druga, którą planujemy w innym terminie, bo w czerwcu, aby tak dość hucznie i z szacunkiem rozpocząć wakacje, z szacunkiem do siebie i do czasu wakacyjnego również. I pracujemy nad programem w tej chwili i zapraszamy zarówno pojedyncze osoby, które chciałyby się włączyć, bo takie też do nas się zgłaszają teraz, ale też partnerów organizacji pozarządowych, które chciałyby w ten program, mam nadzieję, kilkudniowy, łączący film, muzykę, sztuki wizualne, warsztaty i przede wszystkim taki bezpośredni kontakt z prowadzącymi warsztaty, z artystami, włączyć się w tą drugą edycję festiwalu na Propsie.
2: Termin przedwakacyjny, rozumiem, że też jest odpowiedzią na to, żeby zgromadzić większą liczbę odbiorców, choć młodzież odpowiedziała, bo obecność na festiwalu została odnotowana. No, początki zawsze są trudne, bo to przetarcie szlaków, choć otwarta papiernia działa już od dłuższego czasu, ale rozumiem, że ten kierunek spotkań z młodzieżą przede wszystkim w ramach festiwalu chcecie podtrzymać.
5: Tak, bo jednak czerwiec jest tym miesiącem, gdzie młodzież, która najbardziej nas interesuje, czyli tutejsza młodzież, jest, nie wyjeżdża. Nie mamy też takiej, mówiąc bezpośrednio, konkurencji w postaci innych ogólnopolskich festiwali, co wiąże się też z dostępnością prowadzących i gości, szczególnie tych filmowych, których chcieliśmy zaprosić, a okazało się, że ten wakacyjny termin jest ciężki do pogodzenia, tak żeby w takiej formie festiwalowej, czyli dzień po dniu, móc wypełnić program, więc to jeden z tych moim zdaniem cennych feedbacków, która dała nam ta pierwsza edycja, czyli żeby ten festiwal był wcześniej i tym samym no, większa grupa odbiorców miałaby też możliwość wziąć w nim udział.
2: Już dziś zapraszacie na drugą edycję, jeśli więc chcemy zostawić słuchaczy z taką myślą, że to się wydarzy na pewno. To z jaką myślą jeszcze chcielibyśmy ich zostawić, jeśli chodzi o profil tego wydarzenia? Kto może być jego częścią? Bo wspomniałeś o pomyśle, o partnerach, poszukiwaniu osób, które chciałyby się zaangażować. No właśnie, kogo potrzebujecie? Kogo szukacie? Kogo zapraszacie?
5: Nas bardzo mocno po tej edycji uświadomił fakt, że koncentrowanie się na młodych osobach, które chcielibyśmy propsować, w sensie takim, że chcielibyśmy pokazywać ich zainteresowania i twórczość, jest chyba taki najistotniejszy, żebyśmy spotykali się z czymś, co teraz już nie jest takie modne, czyli z autorytetami, z osobami, które pracują z młodzieżą, czy w ogóle robią jakieś odjechane rzeczy, które młodzież może zainteresować. No jest to festiwal spropsowany na osoby młode, ale też to, co podtrzymujemy, że jest bardzo ciekawa konstrukcja tego festiwalu pod względem międzypokoleniowości i nie takiej, o jakiej słyszymy od wielu lat i mówimy tu wtedy młodzi i seniorzy, czy mówimy tutaj o różnego rodzaju generacjach, bo tak jak ja czuję, że czerpię z pracy z młodymi. Są osoby, które są ode mnie trochę starsze, czerpią też boomerzy od zetek i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, że spotykamy się tutaj mimo tego, że różni nas po 10, po 20 lat między swoim wiekiem, to jednak wzajemnie tworzymy jakąś taką platformę do uzupełniania się i uczenia, bo dużo można się nauczyć od młodych ludzi.
2: I z pewnością okazją ku temu będą kolejne działania spod loga Propsuje. Pierwszy festiwal pionierski, pierwsza jego odsłona już za nami. No a o kolejnych wydarzeniach na pewno wspólnie z Maciejem Pierzchałą również w Radiu Złote Przeboje będziemy Wam przypominać. A teraz nieco inne przypomnienie o tym, co działo się na jeleniogórskich drogach, a działo się w minionym tygodniu sporo i tej pracy jeleniogórscy policjanci także mieli dość dużo. O jednej z interwencji więcej już teraz rzeczniczka miejskiej komendy Edyta Bagrowska.
3: Kryminalna Jelenia Góra.
6: Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 27-letniego mieszkańca miasta podejrzewanego o posiadanie narkotyków oraz o kierowanie pojazdem bez uprawnień. Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 września bieżącego roku około godziny 1. Policjanci patrolowali ulicę Halerczyków, kiedy zwrócili uwagę na kierującego Fordem. Na widok radiowozu mężczyzna gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wydali kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu. Mężczyzna na łuku drogi chwilowo stracił panowanie nad samochodem. Następnie zatrzymał pojazd i wysiadł z niego, próbując oddalić się. Po chwili jednak zrezygnował z ucieczki. Kierującym okazał się 27-letni mieszkaniec Jeleniej Góry. Podczas prowadzonych czynności mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany. Policjanci przeprowadzili badanie testerem na obecność środków odurzających. Wynik wskazał, że mężczyzna mógł kierować pojazdem pod ich wpływem. W związku z tym pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych. Na tym jednak interwencja się nie zakończyła. Funkcjonariusze ustalili, że 27-latek nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami. Podczas sprawdzania samochodu na siedzeniu, w pudełku, funkcjonariusze znaleźli również środki odurzające. Zabezpieczyli marihuanę, której można uzyskać około 100 porcji handlowych. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Za popełnione czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli wyniki badań krwi potwierdzą, że 27-latek kierował pojazdem pod wpływem środków odurzających, odpowie również za to przestępstwo.
3: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: A na koniec na sale kinowe się przenosimy, a dokładniej do jednej wyjątkowej jeleniogórskiej filmowej przestrzeni, jaką jest sala widowiskowa Jeleniogórskiego Centrum Kultury, gdzie we wrześniu po wakacyjnej przerwie powróciły projekcje dyskusyjnego klubu filmowego Klaps. Co dokładnie przed nami? Posłuchajcie Waldemara Wilka.
7: Przed nami jeszcze dwa filmy. 22 września zapraszamy na Homo Sapiens, film duetu reżyserskiego Mariano Con i Gaston Dipra z Argentyny. Ci z Państwa, którzy oglądali kiedyś Dzikie historie Damiana Schifrona, powinni zobaczyć też Homo Sapiens, bo to jest jeszcze bardziej zwariowana opowieść o tym, kim tak naprawdę jesteśmy, jacy są ludzie i jaki jest ten dzisiejszy świat. Argentyńscy komicy, bo jest to para znakomitych komików, satyryków może nawet bardziej, po prostu przyjrzeli się swojej rzeczywistości i pokazali ją tak jak potrafią, tak jak ją widzą, a widzą świat dosyć złośliwie, ale inteligentnie. Jaki jest właśnie tytułowy Homo sapiens, jak się zachowuje w dzisiejszym świecie? Rzeczy, które nam się wydają być oczywiste, oni potrafią zobaczyć w innym świetle. I okazuje się, że jesteśmy przede wszystkim nieprawdopodobnie śmieszni, zabawni w tym, co robimy, w tym, co wydaje się być takie ważne. trudno jest powiedzieć coś o historii, o samej story, fabule tego filmu, ponieważ to są serie takich mikroscenek, mikrozdarzeń, które się układają na obraz świata wypełnionego właściwie chaosem. Chaosem, dzięki któremu paradoksalnie dajemy sobie z tym wszystkim jakoś radę. Nie bardzo wiadomo jak, nie bardzo wiadomo w jaki sposób, trochę przeciwko własnym zamierzeniom, ale to wszystko idzie, to wszystko się toczy, więc film z jednej strony ironiczny, złośliwy, bardzo inteligentny, ale z drugiej strony film, który daje jakąś nadzieję, że ten Homo sapiens może nie jest jakimś specjalnie wyróżniającym się gatunkiem wśród naczelnych, ale może też nie jest najgorszy. A kolejna projekcja 29 września. Zaczynamy pokazy tegorocznego mistrza kina w DKF Clubs i w tym sezonie będzie to Andrzej Żuławski. Zaczynamy od jego debiutu fabularnego, czyli trzeciej części Nocy. Film legenda, film, który masa ludzi zna ze słyszenia, a mało kto go oglądał. Film, który w swoim czasie zrobił bardzo dużo hałasu i który do dzisiaj jest aktualny, bo Żuławski, opowiadając historię, która dzieje się podczas okupacji, pokazuje świat w oku cyklonu, pokazuje tą apokalipsę, która przyszła, która wypełnia na życie jego bohaterów, nie bardzo wiedzących, jak sobie z tym wszystkim radzić, bo ludzie, których Żuławski pokazuje, to nie są bohaterowie, ci, którzy z jednym granatem szli na kompanię czołgów. To nie są ludzie, którzy wołają o miłości ojczyzny, to są ludzie, którzy po prostu chcą przeżyć, chcą ocalić najprostsze ludzkie uczucia. Życie, miłość drugiego człowieka. Najprostsze sprawy, które w sytuacji apokalipsy właśnie są, wydawałoby się, nie do ocalenia. A jednak coś jest. Ta trzecia część Nocy, którą Żuławski opisuje, nie jest jednak stracona, bo gdzieś tam na samym dnie rozpaczy jest nadzieja. Choćby w tym, że jeżeli powstają takie filmy, jeżeli można je oglądać, a trzecia część Nocy to jest film, który powstał w 71 roku, to jest kilkadziesiąt lat już od jego premiery i to jest film, który się nie zestarzał. Więc to znaczy, że może nawet na samym dnie rozpaczy, może chociaż sztuka jest tym, co daje nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Na te dwa tytuły we wrześniu do Jeleniogórskiego Centrum Kultury zapraszał Waldemar Wilk. Oczywiście w październiku kolejna porcja filmowych nowości i propozycji, ale o tym już w kolejnych wydaniach magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. Ja z wami się żegnam. W tym odcinku to wszystkie informacje. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
8: Radio Złote Przeboje.

0: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
10: W większości wypadków wszyscy czekamy na weekend. No i mam nadzieję, że również w waszym wypadku taką dodatkową motywacją jest tutaj

0: Tutaj oczekiwania na magazyn radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze, w którym dziś między innymi o tym, jakie tematy będzie poruszał na swoich scenach Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida.
1: Zdrowie. Zdrowie psychiczne, kondycja psychiczno-fizyczna nasza. Każdy z tych spektakli mówi w jakimś kontekście o naszym zdrowiu.
0: Jakie będą to premiery, zdradzimy Wam w naszym magazynie już za chwilę wspólnie z dyrektorką Katarzyną Sołtys. Z kolei co działo się w mieście i regionie, zdradzi Urszula Miszczak w przeglądzie wydarzeń tygodnia.
2: Prokuratura rejonowa w Zgorzelcu prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez dwóch policjantów z drugiego komisariatu Jelenia Góra Cieplice oraz dwóch z komisariatu w Szklarskiej Porębie. Sprawa dotyczy wydarzenia z 7 lipca.
0: Porozmawiamy też o naszych podróżach, podsumujemy pierwszą część roku 2026, no i sprawdzimy, czy Dolny Śląsk cieszył się zainteresowaniem.
3: Prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku.
0: Szczegóły już niebawem w programie Radia Złote Przeboje. A teraz na dobry początek zapraszam na spotkanie z dyrektorką Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, Katarzyną Sołtys.
4: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
0: Tak sobie rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jak to czas szybko płynie i w zasadzie od tego poniekąd ja też chciałbym rozpocząć, bo mam wrażenie, że kiedy widzieliśmy się na początku poprzedniego sezonu, pierwszego w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida, to ten moment miał miejsce chwilę temu. Okazuje się, że minął rok, minął pierwszy sezon. My przede wszystkim spotykamy się dziś, żeby porozmawiać o tym, co przed nami, ale zanim do niedalekiej przyszłości wrócimy, to pozwolę sobie wrócić do przeszłości i tego, jaki ten miniony sezon był. Krótkie podsumowanie na dobry początek.
1: Intensywny, udany i taki przełomowy, myślę. Jeżeli bym miała to określić tak w trzech krótkich słowach. Natomiast myślę, że jak się jest jakby w pracy na bieżąco, to się nie widzi ilości rzeczy, które się zadziały, jakich pięknych rzeczy się zadziały, więc jakby takim największą chyba radością poprzedniego sezonu naszego w Teatrze Norwida chyba są dwa wydarzenia. Przede wszystkim premiera Schroniska, które przestało istnieć na podstawie kryminału Sławka Gortycha, które jeszcze nie powstało, a się sprzedało, ponieważ w międzyczasie, jak tworzyliśmy spektakl, otworzyła się jakaś puszka nagród dla Sławka za jego twórczość i spektaklu, chociaż jeszcze nie było, to już się okazał hitem i tak jest do dzisiaj, więc ten spektakl cudownie się sprzedaje. Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski. Sławek nas pokochał, my pokochaliśmy jego, więc to było takie jakieś... Nie wiem, myślę, że w takich sytuacjach zawsze się mówi, że w życiu nie ma przypadków i myślę, że po prostu ten spektakl miał w Teatrze Norwida powstać i my potrzebowaliśmy takiego tytułu, który nas dźwignie. Oczywiście nie możemy zapominać o fantastycznym spektaklu 1984 i taką wisienką na torcie w czerwcu właśnie była premiera na scenie studyjnej, która przez 10 lat nie funkcjonowała jakby w teatrze i powołaliśmy ją do życia ponownie. Na tej scenie odbyła się premiera dwójkowego spektaklu kobiecego, takiego intymnego. Jest tylko jedna na podstawie tekstu Darii Sobik w reżyserii Kaliny Damskiej, bardzo młodej reżyserki, więc troszkę wracamy do tradycji tej sceny małej, eksperymentalnej i takiego ukłonu do młodych twórców, więc jakby te rzeczy, które się zadziały w teatrze, były dla nas bardzo ważne, istotne. I ja nie wiem, ja już trochę zapomniałam, bo my w sierpniu zaczęliśmy kolejny sezon, a tak jak mówiliśmy wczoraj, było jakieś już 3 tygodnie temu, więc już bardzo mocno jakoś tak do przodu.
0: O tym, co z przodu, co przed nami też za chwilkę, natomiast biorąc pod uwagę te jaśniejsze, czy też najjaśniejsze punkty minionego sezonu, to o czym wspomnieliśmy, czyli scena studyjna, to jest jedno z tych wydarzeń, które zwróciło uwagę. No i pytanie, czy to taki chwilowy, krótki romans z tą sceną, czy to już będzie stały repertuarowy punkt w kolejnych latach?
1: Jak powiedziała Urszula Lichtstedt, będąc na tej premierze właśnie na małej scenie, to po pierwsze podeszła do mnie i powiedziała, ty czułaś, Alina była z nami, więc niektórzy wyczuwają, że jakiś duch Aliny był, a druga jest taka, że ta scena już wraca do obiegu i następna premiera w najświeższym sezonie już 30 stycznia i to będzie właśnie spektakl, który przygotowujemy na 30 stycznia, ale zrobimy czytanie tego tekstu podczas jeleniogórskich spotkań teatralnych. Więc jakby będzie takie preludium tej premiery na małej scenie podczas jeleniogórskich spotkań teatralnych w postaci czytania performatywnego z muzyką na żywo właśnie w tej obsadzie, którą już zobaczymy docelowo.
0: Planowanie kolejnego sezonu artystycznego, drugiego w tym wypadku, różni się, czy też różniło się od pierwszego, bo domyślam się, że to jest proces dość długi i rozciągnięty w czasie. Zupełnie inaczej w moim mniemaniu może wyglądać to w sytuacji, o której mówiliśmy rok temu, czyli w momencie objęcia dyrektorskiego stołka w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida, a inaczej może to wyglądać już w momencie, w którym ta perspektywa jest troszkę szersza. Czy więc coś się zmieniło w tym planowaniu?
1: To planowanie w teatrze jest o tyle wyzwaniem dla dyrektorów, że najczęściej problematyczne albo jakby takie do posklejenia są terminy twórców. Po pierwsze terminy ich i dostępność ich i ich możliwość przyjechania do Jeleniej Góry na, jeżeli to jest duża scena, to na 2-3 miesiące pracy, a jeżeli to jest mała scena, to powiedzmy na 6 tygodni pracy, więc jakby to jest największe wyzwanie i najczęściej zdarza się tak, że jest sytuacja taka, że jesteśmy już umówieni na konkretny termin, wypada sytuacja losowa i co wtedy? I wtedy trzeba jakby albo zmienić to, co zaplanowaliśmy, przetasować, zmienić kolejność, dzwonić w jakiejś sytuacji takiej właśnie, nie nazwałabym tego kryzysowej, tylko sytuacji losowej i to chyba dla nas jest tutaj największym wyzwaniem. No i dużą jakby ramą dla nas są finanse, więc też trzeba trochę liczyć siły i na zamiary. My już wiedzieliśmy, ja mówię my, bo ja nie programuję jakby Norwida całkiem sama, mam do tego konsultanta programowego Jana Czaplińskiego, który współpracuje już ponad rok z teatrem, więc my to robimy we dwójkę w porozumieniu i ustalamy wtedy, jakich twórców zapraszamy, jakie tytuły zapraszamy, ale przyświeca nam idea dwie premiery na dużej scenie i dwie premiery na małej scenie i tego chcemy się trzymać. No i tak na ten najbliższy sezon, czyli 2026-2027 mamy zaplanowane 4 premiery. Pierwsza 5 grudnia na dużej scenie będzie to tytuł Norwid Superstar, Nigdy mnie nie pochowacie w reżyserii Anety Groszyńskiej z tekstem Janka Czaplińskiego. Później 30 stycznia Chciałaś mieć hrabiego, teraz rób na niego Martyny Wawrzyniak w reżyserii Karoliny Kowalczyk. Następna premiera na małej scenie to tytuł roboczy, na razie my to nazywamy w domyśle Rozwody, bo to będzie tekst, który będzie pisany przez dramaturżkę i psycholożkę jednocześnie Jolę Janiczak. Jola słynie z tego, że jako psycholog jakby porusza takie bardzo mocno psychologiczne tematy w teatrze. No i rozmawiałyśmy o tym, że chciałybyśmy ze sceny opowiedzieć o tym, co się dzieje w relacjach, w małżeństwach, jak Polacy się rozwodzą, dlaczego co drugie małżeństwo w dużych miastach się rozpada, co trzecie w mniejszych, bo to są statystyki. No i chcemy o tym opowiedzieć trochę na śmiesznie, ale też, żeby jakby to wstrząsnęło gdzieś ten spektakl na końcu nami, żeby się nad tym zastanowić, co się zadziało z relacjami. I na 12 czerwca zaplanowany mamy kolejną premierę na dużej scenie w reżyserii Ani Opszańskiej z dramaturgią i tekstem Macieja Podstawnego i to będzie Ludzie Ultra Przetworzeni, tytuł na podstawie książki, czyli o tym, co konsumpcjonizm robi z naszym ciałem, z naszym życiem, to jak wpadamy do sokowirówki, jak się z tym mamy.
0: O tych premierach w nowym sezonie artystycznym w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida opowiada Katarzyna Sołtys i do tego spotkania, do tej rozmowy wracamy za moment, a teraz czas na wieści z regionu. Co działo się w okolicy, to specjalnie dla Was sprawdzała Ula Miszczak.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
2: Trwa ustalanie przyczyny pożaru hotelu Chojnik w Zachełmiu w gminie Podgórzyn. Ogień pojawił się w nocy z soboty na niedzielę. Z budynku ewakuowano 43 osoby, w tym 38 gości. Aby dotrzeć do ognia i go ugasić, strażacy musieli zerwać część dachu. Skalę zniszczeń widać na zdjęciach z drona na portalu jelonka.com. Śródmieście, Cieplice, Sobieszów. 3 lata po starcie gminnego programu rewitalizacji władze Jeleniej Góry pytają mieszkańców, co się w tych dzielnicach realnie zmieniło. Ankieta jest anonimowa, można ją wypełnić na stronie ankietyjeleniagura.pl. Ponad 2 2 300 000 osób odwiedziło w te wakacje Dolny Śląsk. Tak wynika ze wstępnych szacunków. Około 20% turystów to goście z zagranicy, m.in. Włosi, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
3: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu poszukiwanie chłodu na wakacjach jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
2: Gmina Wleń kończy postępowanie przetargowe dotyczące naprawy trzech dróg uszkodzonych przez powódź. Chodzi o ulicę Skarpową we Wleniu, drogę prowadzącą do Wapiennika w Pilchowicach oraz drogę wewnętrzną w Strzyżowcu, wylicza Jelonka.com. Burmistrz Artur Zych zapowiada szybkie rozpoczęcie robót i ich zakończenie do końca roku. Mieszkańcy Mysłakowic decydują o nowym logo gminy. Urząd przygotował dwie propozycje. Można na nie głosować na stronie ankieta.mysłakowice.pl. Trwa nabór uzupełniający do programu Opieka Wytchnieniowa. To wsparcie dla rodzin i opiekunów, którzy na co dzień zajmują się osobami z niepełnosprawnościami. Program ma im dać realną przerwę, czas na odpoczynek, regenerację czy załatwienie spraw, których na co dzień nie da się pogodzić ze stałą opieką. Szczegóły dostępne są na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze. Nabór trwa do 21 września. Jelenia Góra włączyła się w ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną Profilaktyka Podaj Dalej, organizowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Jej celem jest przypomnienie, jak ważne są regularne badania i korzystanie z programów profilaktycznych. W aplikacji Moje IKP można znaleźć informacje o dostępnych programach. Mieszkańcy gminy Podgórzyn po raz drugi w ciągu kilkunastu miesięcy będą głosować nad odwołaniem wójt Anny Kurowskiej. Poprzednie referendum było nieważne z powodu niewystarczającej frekwencji. Tym razem inicjatorem referendum nie jest grupa mieszkańców, lecz Rada Gminy. Powodem jest dwukrotne nieudzielenie wójt wotum zaufania. Portal NJ24.pl podkreśla, że jeśli referendum będzie ważne, a mieszkańcy opowiedzą się przeciw odwołaniu wójt, z mocy prawa zakończy działalność Rada Gminy. Referendum 25 października. Należące do IMGW Obserwatorium na Śnieżce zostanie wyremontowane. Teraz nie ma tam nawet toalety dla turystów, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
5: Ciężko jest się zgodzić na te warunki i przyjmowanie 6 tysięcy osób w ciągu jednego dnia, nie mając podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Dysk Dolny to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska.
2: Teraz przenosimy się na kolej. Po kilkudziesięciu latach przerwy w kursowaniu pociągów na trasie między Jerzmanicami Zdrojem a Lwówkiem Śląskim znów ruszyły prace. Justyna Rudzka.
6: Dawna linia kolejowa jest odbudowywana. Jak podał portal Lwówecki Info, inwestycja pochłonie ponad 100 milionów złotych. Wykonawca ma 24 miesiące na realizację zadania. Odbudowywany odcinek będzie jednotorowy i niezelektryfikowany.
2: Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 100 km na godzinę, a składy towarowe do 80 km na godzinę. Coraz bliżej głosowanie w jeleniogórskim budżecie obywatelskim 2027 potrwa od 28 września do 12 października w puli do wydania 4 600 000 zł. Nowe miejsce rekreacji zyskali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie. Wymieniono trybuny, doposażono siłownię pod chmurką i zbudowano drewnianą altanę, wylicza Jelonka.com. Teraz mieszkańcy mają więcej możliwości aktywnego wypoczynku, rekreacji i wspólnego spędzenia czasu. Wspólnie spędzić czas i zrobić coś pożytecznego można także, biorąc udział w jeleniogórskim finale ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Potrwa do 20 września. Prokuratura rejonowa w Zgorzelcu prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez dwóch policjantów z drugiego komisariatu Jelenia Góra – Cieplice oraz dwóch z komisariatu w Szklarskiej Porębie. Sprawa dotyczy wydarzenia z 7 lipca. Policjanci mieli zatrzymać do kontroli drogowej mężczyznę, zakuć go w kajdanki, zaprowadzić do hotelu w Cieplicach, w którym wynajmował pokój, i tam pobić, czytamy w portalu naszemiasto.pl. Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze wydała oświadczenie, poinformowała o przebiegu interwencji i zawieszeniu dwóch policjantów. Do sprawy będziemy wracać. Teraz ważne przypomnienie dla rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o 300 zł na wyprawkę szkolną. Nabór trwa do końca listopada, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
7: W tej chwili mamy na Dolnym Śląsku 227 tysięcy wniosków na ponad 320 tysięcy dzieciaków i do rodziców popłynęło już 85 milionów złotych.
2: Wniosek można złożyć tylko elektronicznie.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Wiadomości z miasta i regionu przygotowała dla Was Urszula Miszczak, a za chwilę edukacyjnie będzie w Radiu Złote Przeboje. Jeleniogórska Galeria BWA oprócz tego, że szykuje się do jubileuszu 50-lecia i szeregu atrakcji z tym związanych, to chwilę wcześniej, bo już w październiku startuje z kolejnym sezonem wykładów z cyklu Historia Sztuki w Pigułce. Zanim jednak do tych edukacyjnych spotkań przejdziemy, to ja zapraszam jeszcze na spotkanie z naszym gościem, a jest nim, przypomnę, dziś Katarzyna Sołtys, dyrektorka teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Podsumowaliśmy miniony sezon artystyczny, no a teraz sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego będzie działo się w teatrze w nadchodzących tygodniach.
4: Tym żyje Jelenia Góra.
0: Zatem płynnie przeszliśmy do planów i wydarzeń, które są przed nami. Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy na początku w zeszłym roku o planowaniu i o wizji dotyczącej Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, to analizowaliśmy wtedy całą tę koncepcję, w której każdy sezon miał mieć swój osobny idiom, czy też motyw przewodni. Co więc będzie spinało ten rok?
1: Zdrowie. Zdrowie psychiczne, kondycja psychiczno-fizyczna nasza. Więc każdy z tych spektakli, który wymieniłam, mówi w jakimś kontekście o naszym zdrowiu. Zdrowiu w życiu chociażby Norwida, wiadomo, Norwid jakby zmarł w osamotnieniu, bardzo schorowany, był głuchy i jakby to bardzo mocno gdzieś wybrzmi w spektaklu. To samo będzie w tych rozwodach, czyli nasza kondycja psychiczna, ludzie ultra przetworzeni, no i to zdrowie jakby w Hrabim pojawia się w takim kontekście tragikomicznym, trochę takiej walki jakby rodziny przy utracie majątku.
0: To wszystko sprawia, że możemy mówić o teatrze troszkę bardziej osadzonym w naszych realiach, w codzienności i w wątkach, z którymi stykamy się na co dzień. I takie też opinie, takie też spostrzeżenia przewijają się w recenzjach spektakli i w tym, o czym pisze się na temat Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Pierwszy rok to okres stosunkowo niedługi, ale dający już pewną perspektywę i dla widzów, dla aktorów zespołu i dyrekcji. Czy jest więc już takie poczucie, że ten Teatr Norwida się zmienił?
1: Wydaje mi się, że tak, ponieważ trochę uzupełniliśmy te braki w repertuarze, które jakby były widoczne wcześniej, czyli jakby z takiego stricte komediowego i farsowego repertuaru przetasowaliśmy go jakby repertuarem trochę z innych estetyk teatralnych, tak, że mamy kryminał, że mamy jakby trochę teatru psychologicznego, że pojawił się chociażby Orwell, czyli taka klasyka literatury, więc jakby my te komedie, które mamy na afiszu, gramy i tasujemy je jakby różnorodnością taką innych estetyk teatralnych, to chyba jest najlepsze, więc tu już widzimy jakby zmianę, że oprócz tego, że możemy do teatru wybrać się na śmieszną farsę i spędzić czas tak, żeby jakoś tam raczej odpocząć niż jakoś wybitnie później myśleć o tym, co się zdarzyło na scenie, ale mamy też jakby inny wybór, że możemy pójść i być wstrząśniętym, prawda? Na przykład oglądając Orwella 1984 i wychodząc i pytając siebie, w czym my żyjemy.
0: Na te zmiany reaguje też widownia. Ja jestem daleki od tego, żeby prezentować w trybie radiowym tabelkę ze statystykami, bo też nie o to chodzi, no ale cyfry w pewnej mierze obrazują troszkę to, jak ten teatr się zmienia i o tej matematyce można też mówić w kontekście repertuaru, biorąc pod uwagę chociażby dość mocno zauważalny fakt, że tych spektakli jest ilościowo więcej. Czy przekłada się to też na większą widownię? Jak to wyglądało dotychczas?
1: Tak. Po pierwsze, zaczęliśmy grać we czwartki, czego nie było wcześniej, więc każdy dodany czwartek to jednak w tych cyferkach na koniec sezonu widzimy pik. Dodatkowo mamy wzrost widowni, 32 tysiące osób i 114 spektakli zagranych w ubiegłym sezonie. No, to jest procentowo o wiele więcej i też możemy tak powiedzieć, że no, widać to też po przychodach, ale trzeba pamiętać też, że przychód to nie dochód i że żeby był przychód, no to my też musimy wydać pieniądze, więc jakby to jest taka trochę samozapętlająca się historia, że jak więcej gramy, to też więcej po prostu wydajemy na to, żeby więcej grać. Natomiast tak, statystycznie, liczbowo poszybowaliśmy i to się chyba, ja się bardzo cieszę. Nasi sąsiedzi tutaj, którzy mieszkają wokół teatru, zawsze nas pytają, co myśmy zrobili, że tyle samochodów jest. No, ja mówię, będzie jeszcze więcej.
0: Pracujemy.
1: Tak. Więc przez to widać, że my się jakoś tam zmieniamy, odczarowujemy. Myślę też o tym, że zaczęto nas zauważać na tej mapie polskiej trochę, bo faktycznie są krytycy teatralni, którzy zaczynają się u nas pojawiać, a nie pojawiali się przez ostatnie lata. Bardzo nas to cieszy. Oczywiście wiadomo, że te recenzje nie są jakąś dla nas wytyczną, jakby tworzyć w teatrze, natomiast to, że oni się pojawiają i zaczynają nas zauważyć i nawet napiszą o naszym teatrze, no to buduje naszą markę.
0: No i właśnie o teatr imienia Cypriana Kamila Norwida oczami innych instytucji chciałem zapytać, bo to pewnie było jednym z celów, obejmując dyrektorski stołek, żeby nasz jeleniogórski teatr na tej mapie się pojawiał. Nie tylko w kontekście recenzji i zauważania spektakli, ale także być może festiwali, wydarzeń, zaproszeń i pokazów poza Jelenią Górą. Czy coś w tej materii się dzieje?
1: No na razie to tak. Zaczyna mocno jakby rozkwitać współpraca transgraniczna ze względu na to, że w Libercu i w Görlitz-Zittau, w obu teatrach zmienia się dyrekcja. W Libercu już ten dyrektor od sierpnia jest nowy i mam zaproszenie i spotykamy się, mamy takie spotkanie na szczycie, ja to nazywam, ale w trójkę dyrektorów spotykamy się w Libercu w październiku i tu jest jakiś taki duża potrzeba kontynuowania współpracy w ramach JOŚ, bo w 2011 roku trzy teatry, jakby te transgraniczne, podpisały z sobą taką umowę, porozumienie, że będą właśnie współpracować transgranicznie nad spektaklami, które się pojawiają u nas, ale też jakby w innych przestrzeniach i wymieniać się troszeczkę no, dobrymi praktykami, więc to się jakoś fajnie tak ruszyło i widzę, że to jest jakieś bardzo ważne. A dodatkowo no, ja bardzo sobie chwalę współpracę ze Zdrojowym Teatrem Animacji chociażby i tu też w ramach przyszłego sezonu, jakby no, przyszłego roku, czyli w czerwcu zaplanowaliśmy z dyrektorem Andrzejem Bartnikowskim taki przegląd, który chcemy zrobić właśnie pod kątem zarówno środowiska teatralnego, jak i też osób, które przyjeżdżają do uzdrowiska, ale też jakby w góry. Przegląd z dwóch sezonów. Wszystkich spektakli, które jakby na nowo powstały. I ma to polegać na tym, że rano będą grane spektakle w Zdrojowym Teatrze Animacji, wieczorem u nas, więc będziemy mieć taki showcase wszystkiego to, co powstało za tych nowych dyrektor tutaj. I to będzie taka okazja właśnie chociażby do zaproszenia krytyków z całej Polski, środowiska reżyserów, dramaturgów, żeby też mogli sobie jakby zobaczyć, w jakich my przestrzeniach jakby funkcjonujemy i w jakim kontekście planujemy i jakby co możemy zaoferować. A dodatkowo jest to jakimś takim pretekstem też, żeby oni mogli przyjechać i być bliżej natury, zobaczyć góry, poznać Karkonosze, bo za każdym razem wszyscy twórcy, którzy tu przyjeżdżają, ostatecznie kończą w górach.
0: I to jest bardzo dobra strategia, przyjemne z pożytecznym można połączyć. Ja mam problem, bo lista pytań, które chciałem zadać, które kotłują mi się w głowie, jest dużo dłuższa niż ta, którą mogę wykorzystać teraz, bo czas nas nieco ogranicza, ale jedną rzecz, o którą jeszcze muszę zapytać, która z perspektywy funkcjonowania teatru jest istotna, to ta część związana z infrastrukturą, samym budynkiem i remontami, bo tutaj też się sporo dzieje.
1: No tak, to tak jak ja zawsze powtarzam, że po festiwalu teatrów ulicznych jakby wszyscy myślą, że ten jakby nasz teatr jest taki zamrożony w działaniu. Bardziej mylnego, od października ubiegłego roku realizujemy projekt pod nazwą Poprawa atrakcyjności Teatru Norwida w Jeleniej Górze. To są fundusze europejskie, które jakby zasiliły nasz budżet i my jesteśmy non-stop w jakimś obiegu dokumentacyjnym. Obecnie jesteśmy na etapie dwóch przetargów na nagłośnienie i oświetlenie małej sceny, wyposażenie, jakby doposażenie tej małej sceny, żeby ona jakby była już taką profesjonalną, działającą sceną strukturalnie. Mamy ogłoszony właśnie przetarg na oświetlenie, za chwilę będzie szedł na nagłośnienie, jesteśmy w trakcie zakupów krzeseł, wytwornic dymu, projektorów, więc jakby a niestety albo stety te wszystkie procedury finansów europejskich, no to jest bardzo duża dokumentacja, więc jakby jesteśmy cały czas w jakichś procesach takich przygotowywania dokumentów, wypuszczania przetargów, podpisywania umów i dostaw. Ja oczywiście jakoś tak to trochę mówię o tym pesymistycznie, natomiast my się bardzo cieszymy. To oczywiście jest jakoś bardzo wymagające, jeśli chodzi o jakąś taką uważność pracy na dokumentach, natomiast jest to ogromna radość, jak ten sprzęt do nas przyjeżdża i nie wiem, i pan mnie tego do oświetlenia dostaje nowy komputer, żeby mógł sobie pośmigać z tymi swoimi światłami, więc to jest jakieś bardzo takie radosne dla nas. No i przyszły rok, na przyszły rok jest zaplanowana tak zwana budowlanka, czyli jakby będziemy ogłaszać przetargi na działania na elewacji, będziemy wymieniać dach, częściowo stolarkę okienną i odtwarzać też te wszystkie rzeczy na elewacji, plus będziemy remontować wieżyczki. No więc dużo pracy przed nami. I też takiej, której nie widać.
4: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: O artystycznych i nie tylko artystycznych planach Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, przypomnę, mówiła dyrektorka Katarzyna Sołtys. Za chwilę podsumowanie

0: sztuki, zarówno współczesnej, jak i tradycyjnej.
1: To są wykłady dla kogo? Może odpowiedzmy na to pytanie na początek. Czy to dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla profesjonalistów, dla tych, którzy znają już sztukę od podszewki, czy jednak nie?
0: Są to wykłady dla dorosłych, czyli tak jakby osoby w wieku, młodzież i osoby starsze już mogą na te wykłady przychodzić. Wykłady będą odbywały się mniej więcej 2 razy w miesiącu. Podzieliliśmy tym razem cykl na 2 semestry, a więc będzie to ponad 20 wykładów, w trakcie których poruszymy najważniejsze z naszego punktu widzenia zagadnienia w sztuce wizualnej, powiedzmy, tak zwanego zachodu.
1: Ja tak myśląc w ogóle o edukacji artystycznej, pomyślałem, że to troszkę jest wypełnienie niszy. Wprawdzie już z racji wieku nie do końca kojarzę, jak dzisiaj wyglądają zajęcia związane ze sztuką w szkołach, no ale wspominając te czasy, w których jeszcze ja w tym procesie edukacji brałem udział, miałem wrażenie, że no, z perspektywy każdego, kto tą sztuką się interesuje, to jednak jest kropla w morzu.
0: BWA ma bardzo rozbudowany dział edukacyjny, a więc staramy się pracować zarówno ze szkołami średnimi, jak i ze szkołami podstawowymi oraz przedszkolami, a także czasem z uczelniami, i staramy się wypełniać lukę, która być może istnieje, i pewnego rodzaju niedobory związane z brakami programowymi właśnie w obszarze sztuk wizualnych.
1: Jeśli chodzi o grunt, na którym jesteśmy, to też chyba jest on chyba wdzięczny, biorąc pod uwagę no nie tylko ilość młodzieży w Jeleniej Górze, ale chociażby fakt istnienia szkół związanych jednak bezpośrednio ze sztuką, jak Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, no to stwarza takie okoliczności, w których chyba jest poczucie, że jest dla kogo to robić.
0: Jak najbardziej tak. Liceum Plastyczne, które znajduje się w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, na szczęście oferuje swoim uczniom porządny kurs z zakresu historii sztuki. Niestety nie każde liceum ma taką ofertę. Nasz cykl Historia Sztuki w Pigułce adresowany jest przede wszystkim do osób dorosłych, tak jak wspominałem, może z niego też korzystać młodzież, która być może na przykład przygotowuje się do matury. Generalnie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani sztukami wizualnymi i chcą poszerzać swoją wiedzę właśnie w tym zakresie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
1: Historia sztuki w Pigułce startuje w październiku i na pewno w kolejnych tygodniach o działalności BWA jeszcze usłyszycie, bo wielkimi krokami zbliża się jubileusz i 50. urodziny galerii, więc tych wydarzeń i atrakcji będzie sporo. No a my w programie Radia Złote Przeboje, przypomnę, słuchacie programu Tydzień w Jeleniej Górze. Teraz o nieco szerszej perspektywie naszego regionu będziemy rozmawiać, bo o Dolnym Śląsku na turystycznej mapie Polski. Jakie było pierwsze półrocze właśnie w dziedzinie turystyki? O tym z Jakubem Fejgą z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej rozmawiała Joanna Strutyńska.
2: Tydzień w Jeleniej Górze.
3: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
4: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
3: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,2 miliona odwiedzających, prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oczywiście danych za sierpień jeszcze pełnych nie mamy, dlatego mówimy o takich szacunkach robionych przez panie profesorki z AWF-u Wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w lipcu, samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 350 tysięcy odwiedzających i 1 750 tysięcy turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście w wakacje średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
4: No a porównując

0: obecnie dane czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze czy źle?
1: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%. Także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej, także to nas bardzo cieszy.
0: A z zagranicy, a konkretniej?
1: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty z Włoch.
0: Z Włoch? Bo loty?
1: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi może no niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu te trendy zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem i Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski, w jeszcze większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
0: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry, jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
1: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na Dolnym Śląsku, więcej osób, które wykupują noclegi, to badając liczbę sprzedanych biletów w takich 100 największych atrakcjach, 100 głównych atrakcjach województwa dolnośląskiego biletowanych, no to niestety w wielu miejscach widzimy spadki. Czyli turyści się pojawiają, ale mniej zwiedzają, raczej chodzą po górach, podziwiają nasze miasta, co nas również cieszy, ale jest jednak takim sygnałem, takim ostrzegawczym. Ale jeżeli chodzi o liderów ruchu turystycznego, no to oni też są niezmienni. Oczywiście najwięcej biletów sprzedaje Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają po niektórych, znaczy między 200 tysięcy sprzedanych biletów a 1 milionem. Także to są naprawdę duzi gracze. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast mają spadki sprzedaży.
0: Bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
1: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie no, akwaparki, można powiedzieć. I to jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego. To jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląskich jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody, zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl. Tam są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno Szlak Tajemniczych Podziemi, ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy Tajemnicze Dolnośląskie Podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy pod ziemię.
2: A jak wypoczywali w te wakacje Dolnoślązacy? O tym Joanna Strutyńska porozmawia z Jakubem Fejgą po krótkiej przerwie. Do tego tematu wracamy już za kilka chwil. Bądźcie z nami.
3: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: W każdy weekend podpowiadamy też, jak aktywnie spędzić wolne chwile turystycznie między innymi. No i pomocą w planowaniu wycieczek może okazać się na przykład folder, który znajdziecie w punkcie informacji turystycznej, trasy spacerowe Jeleniej Góry i Jabłońca nad Nisą. Tutaj tych możliwości jest kilka, a jedną z propozycji jest na przykład Góra Gapy, dawniej Kappenberg, czy też Kapturowa Góra. Rozległe, porośnięte mieszanym lasem wzniesienie na prawym brzegu Bobru. Znajduje się nad dawną szkołą wojsk radiotechnicznych przy ulicy Podchorążych. Dawniej była popularnym celem wycieczek widokowych Jeleniogórzan oraz plenerem dla malarzy. Przecinają dość gęsta sieć leśnych traktów, a na jej zboczach wyrasta szereg malowniczych skałek, między innymi progi, czyżynki czy sośnik. Ta ostatnia stanowi naturalny punkt widokowy na Jelenią Górę z Karkonoszami w tle, a także na okolice Jeżowa Sudeckiego. Obszar ten należy do Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, jednego z najpopularniejszych terenów wspinaczkowych położonych blisko Jeleniej Góry. Opis całej trasy znajdziecie we wspomnianym przeze mnie chwilę wcześniej folderze. Jest tam także dokładna mapa i całe mnóstwo innych wycieczkowych propozycji, takich jak chociażby Góra Koziniec, Skały Wilhelma, Czarny Kocioł Jagniątkowski czy trasa wokół Zapory Jabloneckiej.
3: Ciekawa Jelenia Góra.
2: Weekend z Radiem Złote Przeboje to także szereg ciekawostek związanych z historią regionu. Specjalistą w tej dziedzinie był wieloletni dyrektor Jeleniogórskich Muzeów, historyk i miłośnik Karkonoszy Stanisław Firszt. Jeden z jego artykułów, Zostały tylko resztki, poświęcony jest tym, którzy sprawili, że niegdyś cieplice były magicznym miejscem, które przyciągało wielu znanych ludzi. Po 1945 roku w cieplicach śląskich Zdroju mieszkali m.in. rzeźbiarz Jan Serafin, i lekarz, malarz, literat, człowiek renesansu, jak go nazywano, Jerzy Kolonkowski. Do tej grupy należą niewątpliwie także małżeństwo Regina i Stanisław Siemieńscy, którym to właśnie w dużej mierze ten materiał poświęca Stanisław Firszt. Regina Wierzan-Siemińska urodziła się 30 listopada 1925 roku w Dynebergu na Łotwie. Jej ojciec Józef Wierzan urodził się w tym mieście w 1887 i należał do najwybitniejszych przedstawicieli Polonii Łotewskiej. Studiował w Petersburgu i Rydze, a po ich zakończeniu zamieszkał w Witebsku. Przeniósł się następnie do rodzinnego Dyneburga, gdzie w latach 20. XX wieku założył rodzinę. Miał dwie córki, bardzo szybko owdowiał i sam wychowywał dzieci. Opieka nad nimi nie przeszkadzała mu jednak w pracy twórczej. Był malarzem, rysownikiem i grafikiem. Brał udział w wystawach i konkursach. Zdobywał liczne nagrody, m.in. w 1929 roku zdobył główną nagrodę na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu. Działał społecznie w Polskim Towarzystwie Kulturalnym w Dynebergu Harfa. W czasie wojny był aresztowany przez nacjonalistów łotewskich i w 1942 roku został zamordowany w więzieniu w Dyneburgu. Jego dorobek twórczy w większości niestety został zniszczony. Do dzisiaj zachowały się tylko resztki. Córka Regina Wierzan po wojnie wyjechała na tak zwane ziemie zachodnie i zamieszkała w Jeleniej Górze. Studiowała w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Po ich ukończeniu była nauczycielką śpiewu solowego w Państwowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia. Jej uczennicą była Małgorzata Mierczak, która zdobyła później karierę śpiewaczą w Austrii, a po zakończeniu działalności artystycznej wróciła w Karkonosze i z jej inicjatywy organizowano przez wiele lat imprezę pod tytułem Muzyczny Ogród Liczy Rzepy. Regina Siemieńska około 1975 roku wróciła do swoich zainteresowań twórczych odziedziczonych po ojcu. Zajęła się tkaniną artystyczną. Była członkinią Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Współpracowała z grupą tkaczek związanych z profesor Ewą Paradowską-Werszler. Z mężem Stanisławem mieszkała w cieplicach. Utrzymywała też żywe kontakty z Polnią Łotewską, która nigdy nie zapomniała o jej ojcu Józefie. Często w tamtejszym czasopiśmie Echo Rygi pisano o tym, a w 2004 roku zamieszczono duży artykuł o Reginie Wierzan i Karkonoszach. Tego samego roku Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zorganizowało wystawę prac Józefa i Reginy Wieżan. Zaprezentowano wówczas największe gabarytowo dzieło artystki przedstawiające Karkonosze. Regina Wieżan-Siemieńska zmarła 18 lutego 2016 roku. Jej mąż Stanisław był inżynierem budownictwa. Urodził się 22 października 1929 roku. Po wojnie zamieszkał w Cieplicach. To on był kierownikiem budowy schroniska i obserwatorium na Śnieżce. Budowa ta zakończyła się w październiku 1974 roku. Na Śnieżce istniały wcześniej niewielkie schronisko i obserwatorium meteorologiczne zbudowane w latach 1899-1900. W latach powojennych obiekty te były jednak w bardzo złym stanie technicznym. W 1949 roku na spotkaniu w schronisku Samotnia z inicjatywą budowy nowoczesnego obiektu na Śnieżce wystąpił dr Michał Orlicz, kierownik obserwatorium Państwowego Instytutu Hydrologii i Meteorologii na Kasprowym Wierchu. Dopiero po 1960 roku powstał projekt schroniska i obserwatorium sporządzony przez zespół pod kierownictwem doktora inżyniera architekta Witolda Lipińskiego z Politechniki Wrocławskiej. W jego skład wchodzili m.in. doktor inżynier Andrzej Sokolski i inżynier architekt Waldemar Wawrzyniak. Projekt był wówczas hipernowatorski i przypominał talerze marsjańskie. Wielkim orędownikiem budowy obserwatorium był Tadeusz Hołdys, kierownik tego obiektu na Śnieżce w latach 1958-1983. Decyzja o budowie zapadła w latach 60. XX wieku. W pierwszej kolejności rozebrano stare drewniane obserwatorium, a jego elementy przeniesiono do Karpacza i zabezpieczono z myślą o rekonstrukcji tego ciekawego obiektu gdzieś w kotlinie jeleniogórskiej. Niestety przeleżał on w złych warunkach do lat 80., po czym nie nadawał się już do rekonstrukcji i renowacji. W zapomnieniu i bez rozgłosu został całkowicie zniszczony. Na Śnieżce powstał nowy obiekt, popularne spotki, a jego budowniczy Stanisław Siemieński, mieszkaniec Cieplicy, zmarł 29 stycznia 2018 roku. Państwo siemieńscy spoczęli we wspólnym grobie na cmentarzu przy ulicy Krośnieńskiej w Jeleniej Górze Cieplicach, w niewielkiej odległości od rzeźby przedstawiającej Chrystusa na krzyżu autorstwa Zbigniewa Frąckiewicza.
3: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
2: A już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje podsumowanie pracy i działań jeleniogórskich policjantów. Oczywiście tych interwencji było mnóstwo, więc opowiemy wam tylko o kilku kluczowych sytuacjach. Na horyzoncie w naszej audycji także wiadomości kulturalne. Choć tych artystycznych wątków dziś było sporo, chociażby związanych z działalnością Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, ale na koniec o kinowych atrakcjach sobie porozmawiamy. Tym bardziej, że weekend to dobra okazja do tego, by te filmowe zaległości nadrobić. Ale najpierw wracamy jeszcze do podróży na Dolnym Śląsku, o tej turystyce z Jakubem Fejgą z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Rozmawia nasza reporterka Joanna Strutyńska.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Okej, a sami Dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
1: Dolnoślązacy, mamy takie badania głównie polskiej organizacji turystycznej dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży. 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
0: Czyli większość. No właśnie chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam z kolei odnośnie września, początków października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje, właśnie wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe. I choć te dni już pokazały też nam na Dolnym Śląsku, że temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie no, w Europie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
1: Znaczy, wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi, czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje, bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku City Breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych, czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Nasi goście z zagranicy, to jest też bardzo typowe dla całej Polski i również dla Dolnego Śląska, są bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością swojego wyjazdu do Polski czy na Dolny Śląsk, która zdecydowanie przewyższa ich oczekiwania, które mieli przed wyjazdem. Czyli można powiedzieć, Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow. Jest lepiej niż się spodziewali i to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową, dzięki której no, ten marketing taki szeptany działa bardzo szeroko. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, to również no, nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła i nie byli latem nigdzie na urlopie. No, oni wybiorą pewnie basen Morza Śródziemnego albo jeszcze dalsze kierunki, ale oferta taka turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania dla grup, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam poza kupnem zwykłego biletu można przeżyć coś, dodatkowy program, tak, jakiś rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, bo Twierdza w Srebrnej Górze ma bardzo bogatą ofertę w oparciu o takie zrekonstruowane maszyny z czasów wojen napoleońskich, czy Centrum Nauki Witelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Mogę powiedzieć, że wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
0: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego, tego piku na właśnie wczesną jesień na przykład?
1: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów, natomiast pik turystyczny tradycyjnie od lat, i tego nie zmienimy, mamy przede wszystkim latem, no i w okolicy ferii zimowych. Ale to, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego niskiego sezonu turystycznego jest naprawdę coraz krótszy. W tym momencie, jeszcze na początku listopada, wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku listopada. Tak, oczywiście każdy rok jest inny, bo to zależy od pogody, ale 11 listopada jest takim symbolicznym, ostatnim, wysokim weekendem. A potem już od Mikołajek zaczyna się ponownie wysoki sezon turystyczny, który trwa aż do końca ferii zimowych. gdzie to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. Co nas bardzo cieszy, w tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów, natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest w Karpaczu, jest równie wysoki co w Zakopanem, co podkreśla tą atrakcyjność karkonoszy, ale też można to samo powiedzieć o innych regionach Dolnego Śląska.
2: Wyjaśniał Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, a rozmawiała z nim, przypomnę, Joanna Strutyńska.
3: Kryminalna Jelenia Góra.
2: To stały element naszego weekendowego spotkania w Radiu Złote Przeboje i okazja do podsumowania tego, co działo się ostatnio w mieście, do rozmów o bezpieczeństwie na drogach i ulicach Jeleniej Góry, no i przypomnienia o interwencjach, w których policjanci w naszym mieście i regionie reagowali. O jednej z takich sytuacji więcej już teraz Edyta Bagrowska, rzeczniczka Miejskiej Komendy.
4: Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 34-letniego mieszkańca miasta, podejrzewanego o kierowanie pojazdem bez uprawnień oraz pod wpływem środków odurzających. Do zdarzenia doszło 13 września bieżącego roku około godziny 21.30 w Jeleniej Górze przy ulicy Karola Miarki. Policjanci, patrolując teren miasta, zwrócili uwagę na kierującego samochodem marki Volkswagen. Mężczyzna na widok policyjnego radiowozu nagle przyspieszył, co wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy. Mundurowi postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wydali kierowcy wyraźny sygnał do zatrzymania. Kierujący początkowo zatrzymał samochód, jednak chwilę później wysiadł z pojazdu i zaczął uciekać pieszo. Policjanci natychmiast ruszyli za mężczyzną. Po kilku minutach znaleźli go, gdy próbował ukryć się w pobliskich krzakach. 34-latek został zatrzymany. Podczas czynności mundurowi ustalili, że mieszkaniec Jeleniej Góry nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto jego zachowanie wskazywało, że mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. W związku z tym od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań. To jednak nie był koniec ustaleń mundurowych. Po sprawdzeniu 34-latka w policyjnych systemach okazało się, że jest osobą poszukiwaną przez prokuraturę rejonową w Jeleniej Górze w celu ustalenia miejsca pobytu. Co więcej, był również poszukiwany do odbycia kary 9 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych do dalszych czynności procesowych. Następnie zostanie umieszczony w areszcie śledczym w Jeleniej Górze, gdzie będzie odbywał wcześniej zasądzoną karę pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz kierowanie pod wpływem środków odurzających 34-latek będzie odpowiadał przed sądem.
3: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: A w tej części naszego magazynu propozycje dla miłośników kultury i sztuki, a przy okazji weekendu nowości kinowe, dokładniej rzecz ujmując. No, ciężko będzie przebić ten miniony, bo aż 6 nowych tytułów w repertuarze się pojawiło, ale i tym razem nudzić się w sali kinowej nie będziemy, bo okazji do odwiedzenia jeleniogórskiego Heliosa jest naprawdę sporo. Ten weekend to m.in. przedpremierowy pokaz najnowszego filmu w reżyserii Dawida Ayera, scenariusz Camerona Aleksandra. Film pod tytułem W sercu dziczy, gdzie w roli głównej zobaczycie Brada Pitta. Po katastrofie lotniczej w samym sercu dzikiej Alaski doświadczony były żołnierz sił specjalnych James Belmont, jego pies bojowy Odin, zostają odcięci od świata, zdań wyłącznie na własne umiejętności. Razem muszą stoczyć walkę o przetrwanie w obliczu brutalnych sił natury. W sercu dziczy, film autorstwa uznanego reżysera Dawida Ayera, to intensywny thriller przygodowy, który pokazuje nierozerwalną więź między człowiekiem a jego najlepszym przyjacielem w obliczu ich największej jak dotąd bitwy. To pokaz przedpremierowy, a oprócz tego mamy dwie nowości. Wśród nich tytuł, na który z pewnością czekali miłośnicy horroru, bo na duży ekran powraca Resident Evil. Zach Kreger prezentuje ekscytującą i przerażającą nową serię tejże serii. To będzie zupełnie nowa historia. Poznamy Briana, który nieświadomie wplątuje się w pełen akcji nieustanny wyścig o przetrwanie. Ten weekend to również propozycja dla najmłodszych. Premierowo na dużym ekranie animacja Teddy i magiczna lampa. Tytułowy Teddy to trochę niezdarny budowlaniec, który od dziecka marzył, żeby zostać odkrywcą i archeologiem. Najnowszy film to trzecia część tej niezwykle popularnej i lubianej serii, która tym razem przyniesie widzów w czasie. Teddy i Sara są teraz rodzicami Oli, uroczej i nieustraszonej dwulatki. Podczas rodzinnych wakacji w Londynie Sara natyka się na wyjątkowy przedmiot, cudowną lampę z Tysiąca i Jednej Nocy. Mumia, która nie może się pogodzić z tym, że przestał być w centrum uwagi, wypowiada życzenie. Chce się cofnąć w czasie do okresu, kiedy był młody i wszyscy go kochali. Teddy i Sara ruszają za nim, by powstrzymać mumię przed zmianą biegu historii i sprowadzić całą grupę, w tym Jeffa, Belzoniego i Ramone, z powrotem do domu. Ta nowa przygoda zaprowadzi ich przez Ocean Atlantycki, od mitycznego zaginionego miasta w Peru do Grecji, a stamtąd w głąb Bliskiego Wschodu, aż do samej jaskini Alibaby i 40 rozbójników. Z kolei w swoje progi zaprasza także kino Lot z nieco inną filmową ofertą. Na ten weekend 3 propozycje, wśród nich m.in. Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Prawdziwy i poruszający portret tej postaci, zbudowany z nieznanych wcześniej materiałów archiwalnych. Opowieść o człowieku, który mimo własnej choroby walczył o godność innych, a miłość do ludzi, rodziny i Boga uczynił najważniejszą częścią swojej życiowej misji. Kolejna pozycja w repertuarze to Totalna Magia 2. Siostry Owens powracają, by zmierzyć się z potężną rodzinną klątwą, która zagraża ich najbliższym. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponownie w świecie magii, sekretów i siostrzanej więzi silniejszej niż przeznaczenie. Mamy także film pod tytułem Tony. Jego bohaterem jest młody Anthony Bourdain, który trafia latem 1976 roku do restauracyjnej kuchni w Provincetown. Zaczyna od zmywaka, ale właśnie tam odkrywa pasję, która odmieni jego życie i wyznaczy mu zupełnie nową drogę.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: I na te filmowe propozycje zapraszam do jeleniogórskich kin, zapraszam także na kolejne wydania naszego magazynu, bo w tym odcinku to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
3: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: zawsze zyskuje 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
10: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
11: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
10: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
12: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
10: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
13: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
10: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Niedziela równie ciepła co sobota, chociaż od północy i zachodu idzie deszcz i po południu może pokapać już niemal w całym kraju. 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na Śląsku, 25 na Podkarpaciu. Kacper Sosnowski, witam w ostatnią niedzielę lata. 30 lat mija właśnie od wydania fantastycznego albumu Spice, zespołu Spice Girls. I dzisiaj w Złotej Piątce tym wydarzeniem się zajmiemy.
15: Radio Złote Przeboje.
9: A tu już gra Genesis.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która wystąpi na gali Video Music Awards za 2 tygodnie. To jest impreza MTV organizowana od 1984 roku. No kiedyś to muzyczne teledyski były czymś wyczekiwanym, a MTV czy Viva w latach 90. w Polsce to było jedno z nielicznych możliwości, by nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć gwiazdy. Olka Klepacza na jakimś koncercie chętnie bym zobaczył. Jak to pan Olek mówi o życiu? Tego, co ważne, nie widać oczami. Pozdrawiam, bo wiem, że w Częstochowie, gdzie mieszka w swym domu z rodziną i 2 psami, nas słucha. A my słuchamy formacji Nieżywych Schabów.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: To Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 30-lecie pierwszej płyty Spice Girls, wydanej na Wyspach we wrześniu 96 roku właśnie. Album Spice stał się najlepiej sprzedającym się albumem w historii kobiecych zespołów. Niektóre źródła podają, że sprzedano 30 milionów sztuk. Tych oryginalnych oczywiście. 15 tygodni w Wielkiej Brytanii był album na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. I skąd ten sukces? No bo były kapitalne piosenki na tym albumie. Na 10 utworów 5 było przebojami. Mam wrażenie, że 5 na pewno znacie do dziś, a wśród nich te nagranie. To Become One.

Marehead w Radiu Złote Przeboje. Wrzesień to absolutnie miesiąc lalki. Chodzi o ekranizację słynnej powieści Bolesława Prusa, bo na jednej z platform streamingowych już jest serial Lalka. Wszyscy spodziewali się wielkiego sukcesu, tymczasem on dobrze ogląda się tylko w Polsce. Na świecie, gdzieś tam w pierwszej dziesiątce, ale raczej pod jej koniec. Natomiast pod koniec września do naszych kin trafi pełnometrażowy film Lalka, który też ma okazać się wielkim hitem. No to podejrzewam, że przy takim wyborze dzieci do książek to już nie sięgną.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: A propos jesieni, to jesień już za 3 dni. A wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9, czyli teraz.
12: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
13: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. Mimo, że to jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
14: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
12: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Deszcz, który idzie od Wielkopolski, już dociera do centrum kraju. Po południu popadać może niemal wszędzie. Ciepło za to dzisiaj będzie średnio około 20 stopni na termometrach. Trochę chłodniej na północy kraju. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Spice Girls u nas dzisiaj sporo, ale właśnie mija 30 lat od wydania ich pierwszej płyty. Radio Złote Przeboje. A że my takie muzyczne jubileusze lubimy, to sobie świętujemy. Spice Girls dzisiaj w Złotej Piątce z płyty Spice. A to numero uno, to Rator.

Franz Gall w Radiu Złote Przeboje, w naszym francuskim kąciku. A dziś miała grać w Warszawie Vanessa Paradis, jednak koncert odwołano, nie podano przyczyny, ale jak tak sobie popatrzyłem na ten rok, to wyszło, że ona już kilka koncertów miała odwołanych czy przełożonych. A to z powodów zdrowotnych, czy też produkcyjnych, takie nazwano. Także no, nieco tajemnicze odwołanie koncertu w Warszawie. Za kilka dni zagra w Amsterdamie, więc raczej to nie choroba Vanessy Paradis z Warszawy.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Reklama.
10: Dzień dobry, weekend.
11: Dzień dobry.
10: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A tutaj
1: Złota Piątka.
0: Dziś na 30-lecie debiutanckiego albumu Spice zespołu Spice Girls gramy największe przeboje.

tego fenomenu. Głównie z pierwszej płyty właśnie. Przed nami Mama, ballada dla mam. Co ciekawe, podczas tworzenia piosenki każda z członkiń Spice Girls napisała krótką zwrotkę w innym kącie studia nagraniowego, a potem z tego złożono całość. Wyszło nieźle, choć angielska prasa brukowa zarzucała, że piosenka jest za grzeczna jak na Spice Girls i nadawałoby się raczej dla Mariah Carey. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż angielskie brukowce, a Mama brzmi wspaniale.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny!
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje zaśpiewała dla Was Alizę, która teraz na trasie koncertowej po Francji z okazji 25-lecia na scenie. No młodo zaczynała, dlatego już ćwierć wieku kariery świętuje. Wiadomości u nas za jakieś 11 minut, a tak a propos wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem, o której od wczoraj sporo mówimy, to taki dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywają mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych? Turyści? Dobrze, że teraz Brytyjkę zapowiadam, Kim White.

0: Andrzej Piaseczny, 2 minuty i będzie godzina 10:00. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje wiadomości, które zaczniemy od dymu nad Moskwą. Szczegóły za chwilę.
1: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę 20 września. 10 minęła, zapraszamy na wiadomości.
11: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
12: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
11: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy w ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
13: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
11: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17.30.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Najwięcej chmur teraz jest nad morzem, a przelotny deszcz może dotrzeć po południu na Dolny Śląsk, do Łodzi i na Mazowsze. Na północy w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu do 23. Słuchacz Witold zadzwonił, bo zapomniałem o ważnym wydarzeniu.
15: Z okazji 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu podziękowania za propagowanie wspaniałej muzyki, cudownych chwil za waszym pośrednictwem. Dużo, dużo szczęścia.
4: Radio Złote Przeboje.
10: No dziękujemy pięknie. To ja tak zagram przyjemnie dla tych wszystkich, którzy się jeszcze przeciągają, wstają i z niedzielą witają Warius Manx o tym, że świat za naszymi oknami jest cudowny.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje, a teraz muzyczna informacja tygodnia, bo oto jest nowa trasa zespołu Oasis, który w zeszłym roku się zszedł. Prawie 40 koncertów przed nami i to w Europie, pokaźna liczba, bo 11 koncertów w rodzinnym mieście zespołu, czyli Manchesterze, 5 koncertów w Glasgow, do tego Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym. I to niestety wszystko. Polski na trasie nie ma. Co ciekawe, zespół razem nigdy nie pojawił się w naszym kraju. Solowo panowie grali, ale na ten wspólny występ pewnie sobie jeszcze poczekamy. Gramy największe przeboje z lat 80. i 90. To Soft Cell.

Z nami piosenka Stop z 97 roku, która mam nadzieję i mam wrażenie dodaje sporo energii w ten niedzielny, czasami pochmurny poranek. Zresztą proszę sprawdzić samemu, jak Spice Girls ciągle znakomicie działają.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
15: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
14: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
15: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
14: Nie bujasz?
15: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
16: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
17: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
18: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.
21: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Kwadrans do 11. Król Popu Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A my zapraszamy na koncert serii Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk na 50 lat działalności na scenie wracają na trasę koncertową, gdzie wykonują te piosenki, które przez całe życie wykonywali z różnymi zespołami, więc też na przykład kawałki ONA są. Ten najbliższy koncert trasy dziś w Opolu. Tam ostatnie bilety jeszcze są, a my zapraszamy na ten kolejny koncert 11 października w Łodzi, gdzie też zaśpiewa Michał Szpak i Mary z Polski. Jak się tam dostać? No wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl już teraz na przykład i napisać w maksymalnie 5 wyrazach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi wejściówkami już od jutra. No na OMD też was nie tak dawno zabieraliśmy. Ale my fajnie jesteśmy.

0: Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 11, a w naszych wiadomościach o 11 między innymi o poszukiwaniach 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczej w Bytomiu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Twoje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się godzina 11, czas na wiadomości.
7: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
8: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
7: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Na razie trochę słońca, trochę deszczu, ale po południu to w centrum kraju i na zachodzie może popadać już konkretnie. Jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju, najcieplej 24 w Rzeszowie.

co nas czeka w najbliższym czasie. Powiem o tym, jaka będzie pogoda na początku kalendarzowej jesieni, a także co znaczy... A no właśnie, a to w związku z 30-leciem wydania pierwszej płyty zespołu Spice Girls. Czy ja mogę jeszcze raz panią poprosić o... Kasper Sosnowski, witam pięknie i Tatograma.

Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a teraz pogoda na najbliższy jesienny tydzień, bo przypomnę, że kalendarzowa jesień od środy. No, będzie trochę chłodniej w te najbliższe dni, 13 stopni na południu. Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, a w drugiej połowie tygodnia już cieplej, a w następny weekend sporo słońca i znów nawet 22 stopnie na termometrach. Także znów załatwiłem jak trzeba. No to porcja pozytywnych informacji za nami. O prognozach cen paliw po weekendzie może nie będę mówił. John Paul Young teraz.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

I już jako mała dziewczynka była zabierana przez matkę do lokalnych barów, gdzie śpiewała po północy, aby zarobić parę dolarów. Tu Radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie, to już za 28 minut będzie 13. To teraz pora na kultowy zespół z lat 80., którego, słuchajcie, muzyka przeszła przez lata ogromną ewolucję brzmieniową. No, dzięki temu panowie z tego zespołu dopasowali swoje legendarne hity do współczesnych standardów klubowych. No i do dziś nagrywają i do dziś koncertują na całym świecie. Wielokrotnie przyznają się do tego, że lubią takie ciemne kluby, kiedy można dać czadu, szczególnie swoim wielkim fanom. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Bad Boys Blue!

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
15: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
14: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
15: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
14: Nie bujasz?
15: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
16: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
17: Zobacz, Stasiu, soku.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.

0: Podobno w afrykańskim języku bęba, słowo kaoma oznacza mały, tradycyjny bęben. To Kaoma i Lambada w radiu Złote Przeboje, zespół założony przez dwóch francuskich producentów muzycznych. Chcieliśmy stworzyć taką formację, która będzie dawała ludziom szczęście i radość na twarzy. No i chyba to im się udało. Za 11 minut będzie 13 tu radio Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie to teraz posłuchajcie, jak jedna z polskich gwiazd spędza czas wolny pomiędzy koncertami.
1: Lubię bardzo czytać, może za mało czytałam, jak byłam młodsza i teraz nadrabiam zaległości, a że tych książek jest tyle po prostu, to w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że na pewno wszystkiego, nie dowiem się wszystkiego, sport to tyle o ile, żeby dbać o siebie, o kondycję i ćwiczyć oddech jogowski, może mocną astmą, to trzeba troszeczkę o ten oddech też zadbać, o zdrowie.
0: Mam nadzieję, że ten głos rozpoznaliście bez problemu. To Urszula, to będzie niebo dla ciebie w radiu Złote Przeboje.

delektuję się razem z wami tymi najpiękniejszymi kawałkami lat 80. i 90., do których powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 13.00.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na 3 zegarach, 13 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy mierzą się z drożającymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta, skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
14: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam tym nie przeszkadzały.
13: Działania rządu krytykuje opozycja. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus mówi tak.
15: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
13: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
16: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także w części Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
13: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Pogoda.
2: Do końca dnia sporo pogodnego nieba będzie na południu kraju. Gdzie indziej proszę spodziewać się chmur i przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Olsztynie. Tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. O 13 termometry pokazywały tam 25 stopni. Minuty po godzinie 13. Dzisiaj ważny dzień dla fanów Johna Lennona. Z jakiego powodu, o tym opowiem wam już za kilka minut. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, a na dobry początek mój jestem kawałek podłogi i Mr. Zub.

Legendarny występ na festiwale Woodstock ugruntował jego pozycję jako międzynarodową gwiazdę muzyki rockowej. Joe Cocker w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 13 minut po godzinie 13. Dziś ważny dzień dla fanów tego artysty. Imagine there's no heaven. Easy. 20 września 1969 roku John Lennon podczas wewnętrznego spotkania oficjalnie ogłosił kolegom, że odchodzi z grupy, prosząc jednocześnie o zachowanie tego w tajemnicy ze względów biznesowych, a rozstanie było podobno efektem m.in. dominacji Paula McCartneya w studiu oraz stała obecność nowej partnerki Johna Lennona, Yoko Ono, przy nagrywaniu. No a my w to niedzielne popołudnie podkręcamy wam tempo. Weekend jeszcze się nie skończył, więc proszę trochę się zrelaksować przy choćby takich dźwiękach jak ten numer. To September w radiu Złote Przeboje.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

To niedzielne popołudnie, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz pora na artystę, który w wolnym czasie lubi spędzać szczególnie w domu, leżąc na kanapie i przerzucając kanały w telewizji. Niedawno przyznał się do tego. Dał się również zaskoczyć jako aktor. Zagrał choćby w drugiej części filmu Desperado, czyli Pewnego razu w Meksyku. Przed wami już teraz Enrique Iglesias. Escucha el ritmo de tu corazón.

0: Media Expert. Rewelacja! Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Fresh. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, bardzo ciężko pracował fizycznie, zarabiał na życie między innymi jako mleczarz, monter mebli, a także myjąc okna. Shaking Stevens w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Za 11 minut będzie godzina 14, to teraz pora na zespół, którego mówi się o nim, że jest Abbą lat 90. No i chyba wszystko już jasne. Ace of Base to będzie powiew takich wakacyjnych wspomnień specjalnie dla Was. We'll be right back.

0: Janusz, Janina Iwański. Wielkie podzielenie w Radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 14 mamy dla Was pilne informacje o pogodzie, zatem bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama. Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
14: Burze i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
15: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
14: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała pokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia tylko na południu kraju będzie pięknie i słonecznie i bez przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej proszę mieć w pogotowiu parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, tam 26. Trzy minuty po godzinie 14:00, sielankowe, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie sprawdzimy wspólnie, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. 20 września. A na dobry początek Phil Collins.

młodości poważnie grał w piłkę nożną, był nawet w juniorskiej drużynie klubu Brentford, a do dziś jest wielkim kibicem Celticu Glasgow. Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. 11 minut po godzinie 14. To sprawdzamy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. To na dobry początek Wielka Brytania, 20 dzień września 1981 roku. To był tam number one na szczytach list. Kate Bush, jej słynna babuszka, 20 września 1985 roku w Stanach Zjednoczonych. Huey Lewis i zespół The News i ich kawałek The Power of Love. Tam gościł na amerykańskiej liście przebojów przez prawie, uwaga, 11 tygodni. That's the power of love. To tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz bratanki i czerwone korale w radiu Złote Przeboje, bo tak wam gramy w weekend.

poczekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Jak to nie robić hałasu na koniec weekendu? Nie rób tyle hałasu. I zespół Mama Mikora Jackowska, z którą kiedyś miałem przyjemność porozmawiania, zapytałem ją, jak postrzega Polaków. Odpowiedź trochę mnie zdziwiła.
1: No, Polacy są moim zdaniem, myślę, że są nerwowi, że to jest nerwowy naród. Nerwowy, niepowściągliwy, nie umiejący do końca powściągać emocji. I te emocje pozytywne, to co się tak podoba, ta słowiańska otwartość jest dobra, ale z drugiej strony negatywne, czyli wszystko to, co wiąże się z agresją i atakiem, też nie umiemy tego powściągać.
0: A propos Polaków, jeśli o tej porze jesteście w samochodach i wracacie z weekendu, to dajcie głośniej radio, bo przy tym kawałku kilometry znikają w mgnieniu oka. To Voyage Voyage w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
23: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
24: O, ale że to tak dla mnie?
23: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: podobno ten artysta w latach 80. wydawał fortunę na żele do włosów. To Rick Astley w radiu Złote Przeboje. Patrząc na fryzurę Mariusza Stelmaszczyka, który już pojawił się w studiu Radia Złote Przeboje, no mam wrażenie, że 50 zł to pękło w tygodniu zdecydowanie.
1: O nie, właśnie ja nie mam żadnego, tylko codziennie budzę się z inną fryzurą, proszę pana. Dokładnie.
0: Powiedz mi, co po godzinie 16, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne i to z lat 80. i 90., to prawda?
1: To prawda, zgadza się. No to już będzie o nowym singlu Madonny, który ma pojawić się w przyszłym tygodniu, a po drugie, dzisiaj też będziemy trochę świętować, bo równo 30 lat temu swój koncert, jedyny koncert w Polsce zagrał Michael Jackson.
0: Och, no to są powody do świętowania w to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownych godzin ze złotymi przebojami wam życzę, a na koniec ode mnie Various Monks i Ma.

0: Radio Złote Przeboje, The Police, Message in the Battle, a więc wiadomość w butelce, no bo tak kiedyś się ludzie komunikowali, a dzisiaj wystarczą social media. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę w Radio Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na wieczór, a także na poniedziałek, a potem świetna muzyka i między innymi Lionel Richie, Hello.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi, jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
12: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
13: Co wynika z fragmentacji środowiska? Czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jest jedna z najniższych w Europie.
12: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
13: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
12: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
11: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
16: Pogoda.
17: Dzisiaj wieczorem nie musi, ale może popadać deszcze praktycznie w całym kraju. Natomiast jutro też te przelotne deszcze się pojawią. W poniedziałek też, jeśli chodzi o temperatury, chłodniej. Na południu 13 stopni, w centrum 15, a w okolicach Trójmiasta jutro 16 stopni.
15: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
17: Dzień dobry, 16 minęła, niedzielne popołudnie, część z Was pewnie po rodzinnym obiadku, spacerze, rowerze czy też innych aktywnościach, no to można się odprężyć przy dobrej muzyce, bo jej nie zabraknie za moment Myslowicy, scenariusz dla moich sąsiadów, a teraz kawałek, który można sobie spokojnie pod nosem zanucić, a nawet nieco głośniej. Hello, Lionel Richie.

tak to wyglądało, tak to się żyło pod koniec lat 90. Mysłowice, scenariusz dla moich sąsiadów w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jest szansa, by ta jesień była nie tylko kolorowa za oknem, ale też bardzo muzyczna. Jest szansa na bilety. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat artystycznej działalności. Zagrają koncerty w Łodzi już 11 października i mamy dla Was zabawę. Królowie życia w radiu Złote Przeboje. Wystarczy wejść na naszą stronę i odpowiedzieć na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. Śmiało piszcie, czekamy na najciekawsze odpowiedzi, które będziemy nagradzać codziennie od poniedziałku po godzinie 18. A teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
12: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje, no bo gdzie indziej znajdziecie lata 80. i 90. No właśnie. Natomiast, proszę Państwa, Madonna się nie zatrzymuje. W wakacje ukazał się jej nowy krążek Confessions 2. Wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaprosiła też do współpracy Sabrina Carpenter czy też Kylie Minogue, a w przyszłym tygodniu ukaże się singiel z inną obecną gwiazdą muzyki pop, czyli Charlie XCX. Jak się okazuje, panie latem spotkały się w Paryżu i tam nawiązały współpracę. No, w takim tempie to może zabraknąć artystów do współpracy z Madonną, no ale jeśli królowej popu chce się nagrywać, występować na żywo, no to my zapraszamy do Polski. Takie moje osobiste życzenie na rok 2027, ale myślę, że też to podzielacie. Dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje. Już teraz kawałek, który pamiętam, że na początku lat 2000 to z głowy nie wychodził mi przy żadnej okazji. Around the World, ATC.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Piękny, charakterystyczny saksofon, ale się tego dobrze słucha. Do takich kawałków to chce się wracać, tak jak przed chwilą w radiu Złote Przeboje. Na 30 lat minęło jak jeden dzień. Co to było za wydarzenie na warszawskim Bemowie? Dokładnie wtedy, 20 września, swój pierwszy i ostatni koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. No, szał był ogromny. Tak jak tłum, mówi się, że pojawiło się tam ponad 120 tysięcy fanów i nie każdy z biletem. Show było świetne, a ludzie wierzyli, że Michael jeszcze do nas wróci, ale jak z budową Disneylandu w Polsce. Naobiecywał i tyle go widzieli. Zupełnie jak ludzie na aplikacjach randkowych. Ale będąc już poważniejszym, no to na stronie Radia Złote Przeboje macie dokładnie opisaną historię, jak to wyglądało 30 lat temu, kiedy zagrał Michael Jackson. No a teraz odrobina disco. CC Catch.

0: Robert Jansson, małe szczęścia w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do 17:00, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam m.in. o piłkarskich emocjach, bo dziś hit Ekstraklasy Legia Jagiellonia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
4: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
5: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
6: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
5: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
7: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
5: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17.30.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro popada praktycznie w całym kraju. Będą to przelotne opady deszczu, bo czasem też wyjdzie słońce zza chmur. Natomiast jutro chłodniej niż ostatnio. 13 stopni na południu, w centrum 15 i na północy 16 stopni. Godzina 17 minęła, dzisiaj 20 września i tak sobie zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych i znalazłem ogólny polski dzień przedszkolaka, dzień parówki dzisiaj, też dzień parówkożercy i dzień doceniania żony. I za każdym razem, kiedy coś takiego czytam, zastanawiam się, kto tak naprawdę wymyśla te święta i po co. Mariusz Tylmaszczyk, melduje się i gram dżem, naiwne pytania.

Myślę, że ten głos ciężko pomylicie z inną wokalistką. To była Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na naszych social mediach jest szansa zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Tak jest, codziennie coś się do wygrania. Akcja Złoty Wrzesień. No i tak dzisiaj, wchodząc na Instagrama Radia Złote Przeboje, macie szansę posiadać butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje, a jutro też będzie szansa na termos w sam raz gadżety na jesień, więc śmiało zaglądajcie na Instagrama Radia Złote Przeboje, a już teraz kawałek, który kojarzy mi się, no właśnie, z imprezami, ze studniówką, bo to był czas, kiedy zdawałem maturę, a więc rok 2008, dajcie głośniej, Brother o Brother.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.

W Radiu Złote Przeboje odrobina elektroniki dla tych, którzy na przykład teraz wracają samochodem do domów, elektroniki prosto z Wielkiej Brytanii, a z kolei teraz przeskakujemy nieco dalej do Australii, bo jeśli oglądaliście wakacje dokumenty o Kylie Minogue, to tam możecie się dowiedzieć, że wokalistka bardzo dużo zawdzięcza swojemu byłemu chłopakowi, Michaelowi Hutchensowi z INXS. No, związek trwał dosyć krótko, ale jak sama powtarzała, to była jedyna osoba wówczas na początku lat 90., która w nią wierzyła i to ciągle powtarzała i dzięki temu poszła swoją drogą. No to my posłuchajmy początków Kylie Minogue już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: ta promocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
13: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
22: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
23: Skoda.
24: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
25: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
26: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
25: Mhm. Dokładkę rabatu.
24: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

Tak to często prezenterzy radiowi mówią, że to piosenka dla podróżujących, ale ja przyznam, że nikomu nie życzę, żeby to był tylko one-way ticket. W Radiu Złote Przeboje przed chwilą kawałek, który myślę, że słuchaliście bardzo, bardzo głośno, a proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Muzyk znany z takich kawałków jak When You Say Nothing At All, Life Is Roller Coaster, czy też przede wszystkim zespołu Boyzone, a więc Ronan Keating zagra w Warszawie 21 września, ale 2027 roku, więc macie czas, spokojnie, to nie jutro. Ronan Keating zagra za rok w Warszawie, więc myślę, że już gdzieś tam w kalendarzu można sobie zapisać. Blue Lagoon teraz, dajcie głośniej. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Nasz ostatni taniec, a jak dobrze patrzę na zegarek, to za moment godzina 18 i tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda na poniedziałek. A potem też wracam ze świetną muzyką, bo będzie czego słuchać. Celine Dion, Budka Suflera, czy też No Mercy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
10: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
11: Nie dzieje się to automatycznie.
10: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
11: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
10: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
9: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jutro wychodząc do pracy lepiej mieć ze sobą jakiś parasol, ponieważ w każdej chwili może popadać deszcz i to praktycznie w całym kraju. Jutro na termometrach 13 stopni na południu, około 15 w centrum i na północy 16. Dzień dobry wieczór, godzina 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę zagram dla Was na pewno Bonnie Tyler, będzie Celine Dion czy też No Mercy oraz pojawi się gość, nie tak jurecki, zespołu Budka Suflera, który zdradzi Wam, że kiedyś popełnił muzykę do dosyć popularnego polskiego serialu. Jakiego? No to się sprawa wyjaśni niebawem.

0: Jak ktoś jedzie samochodem, to jak znalazł kawałek. Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a dziś też spotkanie z Mietkiem Jureckim z zespołu Budka Suflera, który tak opowiada o piosence, a w zasadzie o muzyce, do dosyć znanego polskiego serialu.
1: To dzieło przypadku. Po prostu w momencie, kiedy pogodziliśmy się z Olewiczem, bo on kiedyś tam samą płytę mi kolejną napisał, ale w taki sposób innym językiem niż się mówi. I prosiłem go, żeby mi to zmienił. On nie chciał mi tego zmienić, więc na 5 lat daliśmy sobie spokój. No ale potem to chyba z Budką mieliśmy albo 20, albo 25-lecie istnienia i po dwóch koncertach w sali kongresowej tutaj w Warszawie, w Holiday Inn, to teraz to chyba jest Mercure Hotel, tam zrobiliśmy balans dla wszystkich, którzy brali udział w pracy na rzecz Budki Suflera. Olewicz też napisał ileś tekstów, więc on przyszedł, stanął tak pod ścianą, patrzył na mnie, zdrajca. No ale w końcu mówię, Boguś, daj spokój. Tak, no jakoś. No w każdym razie Wojtek Gąsowski, z którym zresztą grałem jeszcze w zespole Test kiedyś dawno temu, prosił, żebym mu napisał jakieś piosenki na jego płytę. Wysłałem mu jedną, to zadzwonił mu, jeszcze 5 mi takich napisze. Ja mówię, to się tak nie da. No ale w każdym razie potem tutaj w jakimś hotelu, jak była promocja, ale taka w ogóle gala wielka, konferansjer, mówię, szanowni państwo, ambasador Włoch z małżonką, tutaj w ogóle. No i myśmy tam grali z Darkiem Kozakiewiczem, bo tam z nim tam nagrywaliśmy tak tą płytę. No i wtedy ówczesna pani dyrektor programu drugiego poszła do tego Gąsowskiego, mówi, Wojtuś, czyja to jest ta piosenka taka, ta wolna, spokojna? On mówi, to Mietka Jureckiego. Dobra, my tutaj będziemy robić taki nowy serial, M jak miłość się będzie nazywać, to niech on napisze coś takiego, tylko mniej przebojowego, żeby nie odwracało uwagi od akcji.
0: Okej. No dobrze, ale w Radiu Złote Przeboje to wróćmy do Budki Suflera. Już teraz rock and roll na dobry początek.

Numer w sam raz na taki niedzielny, jesienny wieczór. Piękny głos Celine Dion, Because You Love Me. Też Celine Dion życzymy jak zawsze wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia. Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. A wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie ten niedzielny wieczór, czy jesteście w podróży, czy też w domu, to aplikacja Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach może się przydać, bo wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, to jesteście blisko takich właśnie kawałków, czyli najlepszych kawałków lat 80. i 90., które gramy dla was w Radiu Złote Przeboje. A żeby nie być gołosłownym, już teraz Bonnie Tyler.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jesienna

0: kompleksowe.
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w tej chwili Robert Gawliński z zespołu Wilki tak opowiada o początkach tej grupy.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: No to słuchamy. W Radiu Złote Przeboje Wilki, Aborygen.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKCI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Ktoś powiedział pyszne.pl.
19: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w parku handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Czas płynie szybko, bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i obiecuję, że niebawem pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, z którym to powspominamy trochę lata 80. Zagram dla was też Madonnę i już teraz Mother Talking.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, która w przyszłym tygodniu wydaje singiel z Charlie XCX, a więc z obecną gwiazdą muzyki pop, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jak będzie brzmiał ten remix, bo to ma być remix. Natomiast proszę Państwa, teraz w Radiu Złote Przeboje wspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką, takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tłukli z tymi zamocami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie. Także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze wrócimy. Teraz Marek Kościkiewicz. Tylko Błękit.

0: Zrobiło się tanecznie, ale w niedzielę też można mieć przecież dobry humor, prawda? I to w niedzielę wieczorem, kiedy część z nas jutro musi wstać rano do pracy. Natomiast, proszę Państwa, wracamy do Jana Borysewicza z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu o nim samym.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co... No ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
0: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, okay, żeby mieć święty spokój.
1: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić i to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A film Mniej Obcy ma pojawić się na początku października, więc naprawdę jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Sinéad O'Connor.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: i Human League w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz o stylówkach zespołu Lady Punk opowiada Janek Borysewicz.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: że wszyscy też byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być. Tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz. No.
1: Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No Boys Bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jaką miał kurtkę, taką jeansową w ogóle. Tak. Ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić panom, z Lady Punk stylu nigdy nie można było odmówić. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i miłe resztki weekendu wam życzę. Kaja na językach, trzymajcie się, cześć.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie
0: mam...
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl. Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: W większości wypadków wszyscy czekamy na weekend. No i mam nadzieję, że również w waszym wypadku taką dodatkową motywacją jest tutaj oczekiwanie na magazyn Radia Złote Przeboje. Igor Kociubiński, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na program Tydzień w Jeleniej Górze, w którym dziś między innymi o tym, jakie tematy będzie poruszał na swoich scenach Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida.
5: Zdrowie. Zdrowie psychiczne, kondycja psychiczno-fizyczna nasza. Każdy z tych spektakli mówi w jakimś kontekście o naszym zdrowiu.
4: Jakie będą to premiery, zdradzimy wam w naszym magazynie już za chwilę wspólnie z dyrektorką Katarzyną Sołtys. Z kolei co działo się w mieście i regionie, zdradzi Urszula Miszczak w przeglądzie wydarzeń tygodnia.
6: Prokuratura rejonowa w Zgorzelcu prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez dwóch policjantów z drugiego komisariatu Jelenia Góra Cieplice oraz dwóch z komisariatu w Szklarskiej Porębie. Sprawa dotyczy wydarzenia z 7 lipca.
4: Porozmawiamy też o naszych podróżach, podsumujemy pierwszą część roku 2026, no i sprawdzimy, czy Dolny Śląsk cieszył się zainteresowaniem.
7: Prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały, no i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku.
4: Szczegóły już niebawem w programie Radia Złote Przeboje, a teraz na dobry początek zapraszam na spotkanie z dyrektorką Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, Katarzyną Sołtys.
3: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
4: Tak sobie rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jak to czas szybko płynie i w zasadzie od tego poniekąd ja też chciałbym rozpocząć, bo mam wrażenie, że kiedy widzieliśmy się na początku poprzedniego sezonu, pierwszego w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida, to ten moment miał miejsce chwilę temu. Okazuje się, że minął rok, minął pierwszy sezon. My przede wszystkim spotykamy się dziś, żeby porozmawiać o tym, co przed nami, ale zanim do niedalekiej przyszłości wrócimy, to pozwolę sobie wrócić do przeszłości i tego, jaki ten miniony sezon był. Krótkie podsumowanie na dobry początek.
5: Intensywny, udany i taki przełomowy, myślę. Jeżeli bym miała to określić tak w trzech krótkich słowach. Natomiast myślę, że jak się jest jakby w pracy na bieżąco, to się nie widzi ilości rzeczy, które się zadziały, jakich pięknych rzeczy się zadziały. Więc jakby takim największą chyba radością poprzedniego sezonu naszego Teatrze Norwida chyba są dwa wydarzenia. Przede wszystkim premiera Schroniska, które przestało istnieć na podstawie kryminału Sławka Gortycha, które jeszcze nie powstało, a się sprzedało, ponieważ w międzyczasie, jak tworzyliśmy spektakl, otworzyła się jakaś puszka nagród dla Sławka za jego twórczość i spektaklu, chociaż jeszcze nie było, to już się okazał hitem i tak jest do dzisiaj, więc ten spektakl cudownie się sprzedaje. Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski. Sławek nas pokochał, my pokochaliśmy jego, więc to było takie jakieś... Nie wiem, myślę, że w takich sytuacjach zawsze się mówi, że w życiu nie ma przypadków i myślę, że po prostu ten spektakl miał w Teatrze Norwida powstać i my potrzebowaliśmy takiego tytułu, który nas dźwignie. Oczywiście nie możemy zapominać o fantastycznym spektaklu 1984 i taką wisienką na torcie w czerwcu właśnie była premiera na scenie studyjnej, która przez 10 lat nie funkcjonowała jakby w teatrze i powołaliśmy ją do życia ponownie. Na tej scenie odbyła się premiera dwójkowego spektaklu kobiecego, takiego intymnego Jest tylko jedna na podstawie tekstu Darii Sobik w reżyserii Kaliny Damskiej, bardzo młodej reżyserki, więc troszkę wracamy do tradycji tej sceny małej, eksperymentalnej i takiego ukłonu do młodych twórców, więc jakby te rzeczy, które się zadziały w teatrze, były dla nas bardzo ważne, istotne. ale ja nie wiem, ja już trochę zapomniałam, bo my w sierpniu zaczęliśmy kolejny sezon. A tak jak mówiliśmy wczoraj, było jakieś już 3 tygodnie temu, więc już bardzo mocno jakoś tak do przodu.
4: O tym, co z przodu, co przed nami, też za chwilkę. Natomiast biorąc pod uwagę te jaśniejsze, czy też najjaśniejsze punkty minionego sezonu, to o czym wspomnieliśmy, czyli scena studyjna, to jest jedno z tych wydarzeń, które zwróciło uwagę. No i pytanie, czy to taki chwilowy, krótki romans z tą sceną, czy to już będzie stały repertuarowy punkt w kolejnych latach?
5: Jak powiedziała Urszula Lichtstedt, będąc na tej premierze właśnie na małej scenie, to po pierwsze podeszła do mnie i powiedziała: ty czułaś, Alina była z nami, więc niektórzy wyczuwają, że jakiś duch Aliny był. A druga jest taka, że ta scena już wraca do obiegu i następna premiera w najświeższym sezonie już 30 stycznia i to będzie właśnie spektakl, który przygotowujemy na 30 stycznia, ale zrobimy czytanie tego tekstu podczas jeleniogórskich spotkań teatralnych. Więc jakby będzie takie preludium tej premiery na małej scenie podczas jeleniogórskich spotkań teatralnych w postaci czytania performatywnego z muzyką na żywo właśnie w tej obsadzie, którą już zobaczymy docelowo.
4: Planowanie kolejnego sezonu artystycznego, drugiego w tym wypadku, różni się, czy też różniło się od pierwszego, bo domyślam się, że to jest proces dość długi i rozciągnięty w czasie. Zupełnie inaczej w moim mniemaniu może wyglądać to w sytuacji, o której mówiliśmy rok temu, czyli w momencie objęcia dyrektorskiego stołka w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida, a inaczej może to wyglądać już w momencie, w którym ta perspektywa jest troszkę szersza. Czy więc coś się zmieniło w tym planowaniu?
5: To planowanie w teatrze jest o tyle wyzwaniem dla dyrektorów, że najczęściej problematyczne albo jakby takie do posklejenia są terminy twórców. Po pierwsze terminy ich i dostępność ich i ich możliwość przyjechania do Jeleniej Góry na, jeżeli to jest duża scena, to na 2-3 miesiące pracy, a jeżeli to jest mała scena, to powiedzmy na 6 tygodni pracy, więc jakby to jest największe wyzwanie i najczęściej zdarza się tak, że jest sytuacja taka, że jesteśmy już umówieni na konkretny termin, wypada sytuacja losowa i co wtedy? I wtedy trzeba jakby albo zmienić to, co zaplanowaliśmy, przetasować, zmienić kolejność, dzwonić w jakiejś sytuacji takiej właśnie, nie nazwałabym tego kryzysowej, tylko sytuacji losowej i to chyba dla nas jest tutaj największym wyzwaniem. No i dużą jakby ramą dla nas są finanse, więc też trzeba trochę liczyć siły i na zamiary. My już wiedzieliśmy, ja mówię my, bo ja nie programuję jakby Norwida całkiem sama, mam do tego konsultanta programowego Jana Czaplińskiego, który współpracuje już ponad rok z teatrem, więc my to robimy we dwójkę w porozumieniu i ustalamy wtedy, jakich twórców zapraszamy, jakie tytuły zapraszamy, ale przyświeca nam idea dwie premiery na dużej scenie i dwie premiery na małej scenie i tego chcemy się trzymać. No i tak na ten najbliższy sezon, czyli 2026-2027 mamy zaplanowane 4 premiery. Pierwsza 5 grudnia na dużej scenie będzie to tytuł Norwid Superstar, Nigdy mnie nie pochowacie w reżyserii Anety Groszyńskiej z tekstem Janka Czaplińskiego. Później 30 stycznia Chciałaś mieć hrabiego, teraz rób na niego Martyny Wawrzyniak w reżyserii Karoliny Kowalczyk. Następna premiera na małej scenie to tytuł roboczy, na razie my to nazywamy w domyśle Rozwody, bo to będzie tekst, który będzie pisany przez dramaturżkę i psycholożkę jednocześnie Jolę Janiczak. Jola słynie z tego, że jako psycholog jakby porusza takie bardzo mocno psychologiczne tematy w teatrze. No i rozmawiałyśmy o tym, że chciałybyśmy ze sceny opowiedzieć o tym, co się dzieje w relacjach, w małżeństwach, jak Polacy się rozwodzą, dlaczego co drugie małżeństwo w dużych miastach się rozpada, co trzecie w mniejszych, bo to są statystyki. No i chcemy o tym opowiedzieć trochę na śmiesznie, ale też, żeby jakby to wstrząsnęło gdzieś ten spektakl na końcu nami, żeby się nad tym zastanowić, co się zadziało z relacjami. I na 12 czerwca zaplanowany mamy kolejną premierę na dużej scenie w reżyserii Ani Opszańskiej z dramaturgią i tekstem Macieja Podstawnego i to będzie Ludzie Ultra Przetworzeni, tytuł na podstawie książki, czyli o tym, co konsumpcjonizm robi z naszym ciałem, z naszym życiem, to jak wpadamy do sokowirówki, jak się z tym mamy.
4: O tych premierach w nowym sezonie artystycznym w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida opowiada Katarzyna Sołtys i do tego spotkania, do tej rozmowy wracamy za moment, a teraz czas na wieści z regionu. Co działo się w okolicy, to specjalnie dla Was sprawdzała Ula Miszczak.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
6: Trwa ustalanie przyczyny pożaru hotelu Chojnik w Zachełmiu w gminie Podgórzyn. Ogień pojawił się w nocy z soboty na niedzielę. Z budynku ewakuowano 43 osoby, w tym 38 gości. Aby dotrzeć do ognia i go ugasić, strażacy musieli zerwać część dachu. Skalę zniszczeń widać na zdjęciach z drona na portalu jelonka.com. Śródmieście, Cieplice, Sobieszów. 3 lata po starcie gminnego programu rewitalizacji władze Jeleniej Góry pytają mieszkańców, co się w tych dzielnicach realnie zmieniło. Ankieta jest anonimowa, można ją wypełnić na stronie ankietyjeleniagura.pl. Ponad 2 300 000 osób odwiedziło w te wakacje Dolny Śląsk. Tak wynika ze wstępnych szacunków. Około 20% turystów to goście z zagranicy, m.in. Włosi, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
7: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu poszukiwanie chłodu na wakacjach jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
6: Gmina Wleń kończy postępowanie przetargowe dotyczące naprawy 3 dróg uszkodzonych przez powódź. Chodzi o ulicę Skarpową we Wleniu, drogę prowadzącą do Wapiennika w Pilchowicach oraz drogę wewnętrzną w Strzyżowcu, wylicza jelonka.com. Burmistrz Artur Zych zapowiada szybkie rozpoczęcie robót i ich zakończenie do końca roku. Mieszkańcy Mysłakowic decydują o nowym logo gminy. Urząd przygotował 2 propozycje, można na nie głosować na stronie ankieta.mysłakowice.pl. Trwa nabór uzupełniający do programu Opieka Wytchnieniowa, to wsparcie dla rodzin i opiekunów, którzy na co dzień zajmują się osobami z niepełnosprawnościami. Program ma im dać realną przerwę, czas na odpoczynek, regenerację czy załatwienie spraw, których na co dzień nie da się pogodzić ze stałą opieką. Szczegóły dostępne są na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze. Nabór trwa do 21 września. Jelenia Góra włączyła się w ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną Profilaktyka Podaj Dalej, organizowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Jej celem jest przypomnienie, jak ważne są regularne badania i korzystanie z programów profilaktycznych. W aplikacji Moje IKP można znaleźć informacje o dostępnych programach. Mieszkańcy gminy Podgórzyn po raz drugi w ciągu kilkunastu miesięcy będą głosować nad odwołaniem wójt Anny Kurowskiej. Poprzednie referendum było nieważne z powodu niewystarczającej frekwencji. Tym razem inicjatorem referendum nie jest grupa mieszkańców, lecz Rada Gminy. Powodem jest 2-krotne nieudzielenie wójt wotum zaufania. Portal NJ24.pl podkreśla, że jeśli referendum będzie ważne, a mieszkańcy opowiedzą się przeciw odwołaniu wójt, z mocy prawa zakończy działalność Rada Gminy. Referendum 25 października. Należące do IMGW Obserwatorium na Śnieżce zostanie wyremontowane. Teraz nie ma tam nawet toalety dla turystów, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski.
9: Ciężko jest się zgodzić na te warunki i przyjmowanie 6 tysięcy osób w ciągu jednego dnia, nie mając podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Dysk Dolny to jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji. To są sanitariaty. Ten dysk będzie stanowił rolę schroniska.
6: Teraz przenosimy się na kolej. Po kilkudziesięciu latach przerwy w kursowaniu pociągów na trasie między Jerzmanicami Zdrojem a Lwówkiem Śląskim znów ruszyły prace. Justyna Rudzka.
10: Dawna linia kolejowa jest odbudowywana. Jak podał portal Lwówecki Info, inwestycja pochłonie ponad 100 milionów złotych. Wykonawca ma 24 miesiące na realizację zadania. Odbudowywany odcinek będzie jednotorowy i niezelektryfikowany.
6: Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 100 km na godzinę, a składy towarowe do 80 km na godzinę. Coraz bliżej głosowanie w jeleniogórskim budżecie obywatelskim 2027 potrwa od 28 września do 12 października w puli do wydania 4 600 000 zł. Nowe miejsce rekreacji zyskali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie. Wymieniono trybuny, doposażono siłownię pod chmurką i zbudowano drewnianą altanę, wylicza jelonka.com. Teraz mieszkańcy mają więcej możliwości aktywnego wypoczynku, rekreacji i wspólnego spędzenia czasu. Wspólnie spędzić czas i zrobić coś pożytecznego można także, biorąc udział w jeleniogórskim finale ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Potrwa do 20 września. Prokuratura rejonowa w Zgorzelcu prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez 2 policjantów z 2 komisariatu Jelenia Góra, Cieplice oraz 2 z komisariatu w Szklarskiej Porębie. Sprawa dotyczy wydarzenia z 7 lipca. Policjanci mieli zatrzymać do kontroli drogowej mężczyznę, zakuć go w kajdanki, zaprowadzić do hotelu w Cieplicach, w którym wynajmował pokój i tam pobić, czytamy w portalu naszemiasto.pl. Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze wydała oświadczenie, poinformowała o przebiegu interwencji i zawieszeniu 2 policjantów. Do sprawy będziemy wracać. Teraz ważne przypomnienie. przypomnienie dla rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o 300 zł na wyprawkę szkolną. Nabór trwa do końca listopada, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
11: W tej chwili mamy na Dolnym Śląsku 227 tysięcy wniosków na ponad 320 tysięcy dzieciaków i do rodziców popłynęło już 85 milionów złotych.
6: Wniosek można złożyć tylko elektronicznie.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Wiadomości z miasta i regionu przygotowała dla Was Urszula Miszczak, a za chwilę edukacyjnie będzie w Radiu Złote Przeboje. Jeleniogórska Galeria BWA oprócz tego, że szykuje się do jubileuszu 50-lecia i szeregu atrakcji z tym związanych, to chwilę wcześniej, bo już w październiku startuje z kolejnym sezonem wykładów z cyklu Historia Sztuki w Pigułce. Zanim jednak do tych edukacyjnych spotkań nie przejdziemy, to ja zapraszam jeszcze na spotkanie z naszym gościem, a jest nim, przypomnę, dziś Katarzyna Sołtys, dyrektorka teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Podsumowaliśmy miniony sezon artystyczny, no a teraz sprawdzamy, co ważnego, co ciekawego będzie działo się w teatrze w nadchodzących tygodniach.
8: Tym żyje Jelenia Góra.
4: Zatem płynnie przeszliśmy do planów i wydarzeń, które są przed nami. Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy na początku w zeszłym roku o planowaniu i o wizji dotyczącej teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, to analizowaliśmy wtedy całą tę koncepcję, w której każdy sezon miał mieć swój osobny idiom, czy też motyw przewodni. Co więc będzie spinało ten rok?
5: Zdrowie. Zdrowie psychiczne, kondycja psychiczno-fizyczna nasza. Więc każdy z tych spektakli, który wymieniłam, mówi w jakimś kontekście o naszym zdrowiu. Zdrowiu w życiu chociażby Norwida, wiadomo, Norwid jakby zmarł w osamotnieniu, bardzo schorowany, był głuchy i jakby to bardzo mocno gdzieś wybrzmi w spektaklu. To samo będzie w tych rozwodach, czyli nasza kondycja psychiczna, ludzie ultra przetworzeni, no i to zdrowie jakby w Hrabim pojawia się w takim kontekście tragikomicznym, trochę takiej walki jakby rodziny przy utracie majątku.
4: To wszystko sprawia, że możemy mówić o teatrze troszkę bardziej osadzonym w naszych realiach, w codzienności i w wątkach, z którymi stykamy się na co dzień. I takie też opinie, takie też spostrzeżenia przewijają się w recenzjach spektakli i w tym, o czym pisze się na temat teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Pierwszy rok to okres stosunkowo niedługi, ale dający już pewną perspektywę i dla widzów, dla aktorów zespołu i dyrekcji. Czy jest więc już takie poczucie, że ten teatr Norwida się zmienił?
5: Wydaje mi się, że tak, ponieważ trochę uzupełniliśmy te braki w repertuarze, które jakby były widoczne wcześniej, czyli jakby z takiego stricte komediowego i farsowego repertuaru przetasowaliśmy go jakby repertuarem trochę z innych estetyk teatralnych, tak, że mamy kryminał, że mamy jakby trochę teatru psychologicznego, że pojawił się chociażby Orwell, czyli taka klasyka literatury, więc jakby my te komedie, które mamy na afiszu, gramy i tasujemy je jakby różnorodnością taką innych estetyk teatralnych, to chyba jest najlepsze, więc tu już widzimy jakby zmianę, że oprócz tego, że możemy do teatru wybrać się na śmieszną farsę i spędzić czas tak, żeby jakoś tam raczej odpocząć niż jakoś wybitnie później myśleć o tym, co się zdarzyło na scenie, ale mamy też jakby inny wybór, że możemy pójść i być wstrząśniętym, prawda? Na przykład oglądając Orwella 1984 i wychodząc i pytając siebie, w czym my żyjemy.
4: Na te zmiany reaguje też widownia. Ja jestem daleki od tego, żeby prezentować w trybie radiowym tabelkę ze statystykami, bo też nie o to chodzi, no ale cyfry w pewnej mierze obrazują troszkę to, jak ten teatr się zmienia i o tej matematyce można też mówić w kontekście repertuaru, biorąc pod uwagę chociażby dość mocno zauważalny fakt, że tych spektakli jest ilościowo więcej. Czy przekłada się to też na większą widownię? Jak to wyglądało dotychczas?
5: Tak. Po pierwsze, zaczęliśmy grać we czwartki, czego nie było wcześniej, więc to te, każdy dodany czwartek to jednak w tych cyferkach na koniec sezonu widzimy pik. Dodatkowo mamy wzrost widowni, 32 tysiące osób i 114 spektakli zagranych w ubiegłym sezonie. No, to jest procentowo o wiele więcej i też możemy tak powiedzieć, że no, widać to też po przychodach, ale trzeba pamiętać też, że przychód to nie dochód i że żeby był przychód, no to my też musimy wydać pieniądze, więc jakby to jest taka trochę samozapętlająca się historia, że jak więcej gramy, to też więcej po prostu wydajemy na to, żeby więcej grać. Natomiast tak statystycznie, liczbowo poszybowaliśmy i to się chyba, ja się bardzo cieszę. Nasi sąsiedzi tutaj, którzy mieszkają wokół teatru, zawsze nas pytają, co myśmy zrobili, że tyle samochodów jest. No, ja mówię, będzie jeszcze więcej.
4: Pracujemy.
5: Tak. Więc przez to widać, że my się jakoś tam zmieniamy, odczarowujemy. Myślę też o tym, że zaczęto nas zauważać na tej mapie polskiej trochę, bo faktycznie są krytycy teatralni, którzy zaczynają się u nas pojawiać, a nie pojawiali się przez ostatnie lata. Bardzo nas to cieszy. Oczywiście wiadomo, że te recenzje nie są jakąś dla nas wytyczną, jakby tworzyć w teatrze, natomiast to, że oni się pojawiają i zaczynają nas zauważyć i nawet napiszą o naszym teatrze, no to buduje naszą markę.
4: No i właśnie o teatr imienia Cypriana Kamila Norwida oczami innych instytucji chciałem zapytać, bo to pewnie było jednym z celów, obejmując dyrektorski stołek, żeby nasz jeleniogórski teatr na tej mapie się pojawiał. Nie tylko w kontekście recenzji i zauważania spektakli, ale także być może festiwali, wydarzeń, zaproszeń i pokazów poza Jelenią Górą. Czy coś w tej materii się dzieje?
5: No na razie to tak. Zaczyna mocno jakby rozkwitać współpraca transgraniczna ze względu na to, że w Libercu i w Görlitz-Zittau, w obu teatrach zmienia się dyrekcja. W Libercu już ten dyrektor od sierpnia jest nowy i mam zaproszenie i spotykamy się, mamy takie spotkanie na szczycie, ja to nazywam, ale w trójkę dyrektorów spotykamy się w Libercu w październiku i tu jest jakiś taki duża potrzeba kontynuowania współpracy w ramach JOŚ, bo w 2011 roku trzy teatry, jakby te transgraniczne, podpisały z sobą taką umowę, porozumienie, że będą właśnie współpracować transgranicznie nad spektaklami, które się pojawiają u nas, ale też jakby w innych przestrzeniach i wymieniać się troszeczkę no, dobrymi praktykami, więc to się jakoś fajnie tak ruszyło i widzę, że to jest jakieś bardzo ważne. A dodatkowo no, ja bardzo sobie chwalę współpracę ze Zdrojowym Teatrem Animacji chociażby i tu też w ramach przyszłego sezonu, jakby no, przyszłego roku, czyli w czerwcu zaplanowaliśmy z dyrektorem Andrzejem Bartnikowskim taki przegląd, który chcemy zrobić właśnie pod kątem zarówno środowiska teatralnego, jak i też osób, które przyjeżdżają do uzdrowiska, ale też jakby w góry. Przegląd z dwóch sezonów. Wszystkich spektakli, które jakby na nowo powstały. I ma to polegać na tym, że rano będą grane spektakle w Zdrojowym Teatrze Animacji, wieczorem u nas, więc będziemy mieć taki showcase wszystkiego to, co powstało za tych nowych dyrektor tutaj. I to będzie taka okazja właśnie chociażby do zaproszenia krytyków z całej Polski, środowiska reżyserów, dramaturgów, żeby też mogli sobie jakby zobaczyć, w jakich my przestrzeniach jakby funkcjonujemy i w jakim kontekście planujemy i jakby co możemy zaoferować. A dodatkowo jest to jakimś takim pretekstem też, żeby oni mogli przyjechać i być bliżej natury, zobaczyć góry, poznać Karkonosze, bo za każdym razem wszyscy twórcy, którzy tu przyjeżdżają, ostatecznie kończą w górach.
4: I to jest bardzo dobra strategia, przyjemne z pożytecznym można połączyć. Ja mam problem, bo lista pytań, które chciałem zadać, które kotłują mi się w głowie, jest dużo dłuższa niż ta, którą mogę wykorzystać teraz, bo czas nas nieco ogranicza, ale jedną rzecz, o którą jeszcze muszę zapytać, która z perspektywy funkcjonowania teatru jest istotna, to ta część związana z infrastrukturą, samym budynkiem i remontami, bo tutaj też się sporo dzieje.
5: No tak, to tak jak ja zawsze powtarzam, że po festiwalu teatrów ulicznych jakby wszyscy myślą, że ten jakby nasz teatr jest taki zamrożony w działaniu. Bardziej mylnego, od października ubiegłego roku realizujemy projekt pod nazwą Poprawa atrakcyjności Teatru Norwida w Jeleniej Górze. To są fundusze europejskie, które jakby zasiliły nasz budynek. budżet i my jesteśmy non-stop w jakimś obiegu dokumentacyjnym. Obecnie jesteśmy na etapie dwóch przetargów na nagłośnienie i oświetlenie małej sceny, wyposażenie, jakby doposażenie tej małej sceny, żeby ona jakby była już taką profesjonalną, działającą sceną strukturalnie. I mamy ogłoszony właśnie przetarg na oświetlenie, za chwilę będzie szedł na nagłośnienie, jesteśmy w trakcie zakupów krzeseł, wytwornic dymu, projektorów, więc jakby niestety albo stety te wszystkie procedury finansów europejskich, no to jest bardzo duża dokumentacja, więc jakby jesteśmy cały czas w jakichś procesach takich przygotowywania dokumentów, wypuszczania przetargów, podpisywania umów i dostaw. Ja oczywiście jakoś tak to trochę mówię o tym pesymistycznie, natomiast my się bardzo cieszymy. To oczywiście jest jakoś bardzo wymagające, jeśli chodzi o jakąś taką uważność pracy na dokumentach, natomiast jest to ogromna radość, jak ten sprzęt do nas przyjeżdża i nie wiem, i pan mnie tego doświetlenia dostaje nowy komputer, żeby mógł sobie pośmigać z tymi swoimi światłami, więc to jest jakieś bardzo takie radosne dla nas. No i przyszły rok, na przyszły rok jest zaplanowana tak zwana budowlanka, czyli jakby będziemy ogłaszać przetargi na działania na elewacji, będziemy wymieniać dach, częściowo stolarkę okienną i odtwarzać też te wszystkie rzeczy na elewacji, plus będziemy remontować wieżyczki. No więc dużo pracy przed nami. I też takiej, której nie widać.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: O artystycznych i nie tylko artystycznych planach Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, przypomnę, mówiła dyrektorka Katarzyna Sołtys. Za chwilę podsumowanie turystyki na Dolnym Śląsku, o tym, jak podróżowaliśmy w pierwszym półroczu tego roku. Natomiast teraz zaproszenie na wykłady, których organizatorem jest Galeria BWA. Wykłady, dzięki którym poznacie historię sztuki. I to w pigułce. Zaprasza Piotr Machłajewski.
8: Edukacja w Jeleniej Górze.
12: Rozpoczyna się nasz cykl pod tytułem Historia sztuki w pigułce. Jest to cykl wykładów popularyzujących wiedzę z zakresu historii sztuk wizualnych. Wykłady prowadzą pracownicy BWA i cykl ten jest takim pewnego rodzaju przygotowaniem do lepszego rozumienia sztuki zarówno współczesnej, jak i tradycyjnej.
4: To są wykłady dla kogo? Może odpowiedzmy na to pytanie na początek. Czy to dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla profesjonalistów, dla tych, którzy znają już sztukę od podszewki, czy jednak nie?
12: Są to wykłady dla dorosłych, czyli tak jakby osoby w wieku, młodzież i osoby starsze już mogą na te wykłady przychodzić. Wykłady będą odbywały się mniej więcej dwa razy w miesiącu. Podzieliliśmy tym razem cykl na dwa semestry, a więc będzie to ponad 20 wykładów, w trakcie których poruszymy najważniejsze z naszego punktu widzenia zagadnienia w sztuce wizualnej, powiedzmy, tak zwanego zachodu.
4: Ja tak myśląc w ogóle o edukacji artystycznej, pomyślałem, że to troszkę jest wypełnienie niszy. Wprawdzie już z racji wieku nie do końca kojarzę, jak dzisiaj wyglądają zajęcia związane ze sztuką w szkołach, no ale wspominając te czasy, w których jeszcze ja w tym procesie edukacji brałem udział, miałem wrażenie, że no, z perspektywy każdego, kto tą sztuką się interesuje, to jednak jest kropla w morzu.
12: BWA ma bardzo rozbudowany dział edukacyjny, a więc staramy się pracować zarówno ze szkołami średnimi, jak i ze szkołami podstawowymi oraz przedszkolami, a także czasem z uczelniami, i staramy się wypełniać lukę, która być może istnieje i pewnego rodzaju niedobory związane z brakami programowymi właśnie w obszarze sztuk wizualnych.
4: Jeśli chodzi o grunt, na którym jesteśmy, to też chyba jest on chyba wdzięczny, biorąc pod uwagę no nie tylko ilość młodzieży w Jeleniej Górze, ale chociażby fakt istnienia szkół związanych jednak bezpośrednio ze sztuką, jak Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, no to stwarza takie okoliczności, w których chyba jest poczucie, że jest dla kogo to robić.
12: Jak najbardziej tak. Liceum plastyczne, które znajduje się w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, na szczęście oferuje swoim uczniom porządny kurs z zakresu historii sztuki. Niestety nie każde liceum ma taką ofertę. Nasz cykl Historia Sztuki w Pigułce adresowany jest przede wszystkim do osób dorosłych, tak jak wspominałem, może z niego też korzystać młodzież, która być może na przykład przygotowuje się do matury. Generalnie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani sztukami wizualnymi i chcą poszerzać swoją wiedzę właśnie w tym zakresie.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Historia sztuki w Pigułce startuje w październiku i na pewno w kolejnych tygodniach o działalności BWA jeszcze usłyszycie, bo wielkimi krokami zbliża się jubileusz i 50. urodziny galerii, więc tych wydarzeń i atrakcji będzie sporo. No a my w programie Radia Złote Przeboje, przypomnę, słuchacie programu Tydzień w Jeleniej Górze. Teraz o nieco szerszej perspektywie naszego regionu będziemy rozmawiać, bo o Dolnym Śląsku na turystycznej mapie Polski. Jakie było pierwsze półrocze właśnie w dziedzinie turystyki? O tym z Jakubem Fejgą z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej rozmawiała Joanna Strutyńska.
8: Tydzień w Jeleniej Górze.
7: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
5: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
7: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon. Natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,2 miliona odwiedzających, prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oczywiście danych za sierpień jeszcze pełnych nie mamy, dlatego mówimy o takich szacunkach robionych przez panią profesorki z AWF-u Wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w lipcu, samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 miliony 350 tysięcy odwiedzających i 1 750 tysięcy turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście wakacje, średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
5: No a porównując te letnie dane czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze czy źle?
7: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%. Także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej, także to nas bardzo cieszy.
5: A z zagranicy, a konkretnie?
7: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty z Włoch.
5: Z Włoch? Bo loty? Jakie?
7: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi może no niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu te trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem i Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski, w jeszcze większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
13: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry, jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
7: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na

0: Sprzedaję Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje ogród zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają po niektórych, znaczy między 200 tysięcy sprzedanych biletów a 1 milionem. Także to są naprawdę duzi gracze. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast te mają spadki sprzedaży.
1: Bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
0: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie no, akwaparki, można powiedzieć. I to jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego. To jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląskich jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody. Zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl. Tam są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno szlak tajemniczych podziemi, ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy tajemnicze dolnośląskie podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy pod ziemię.
2: A jak wypoczywali w te wakacje Dolnoślązacy? O tym Joanna Strutyńska porozmawia z Jakubem Fejgą po krótkiej przerwie. Do tego tematu wracamy już za kilka chwil. Bądźcie z nami.
3: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: W każdy weekend podpowiadamy też, jak aktywnie spędzić wolne chwile turystycznie między innymi. No i pomocą w planowaniu wycieczek może okazać się na przykład folder, który znajdziecie w punkcie informacji turystycznej, trasy spacerowe Jeleniej Góry i Jabłońca nad Nisą. Tutaj tych możliwości jest kilka, a jedną z propozycji jest na przykład Góra Gapy, dawniej Kappenberg, czy też Kapturowa Góra. Rozległe, porośnięte mieszanym lasem wzniesienie na prawym brzegu Bobru. Znajduje się nad dawną szkołą wojsk radiotechnicznych przy ulicy Podchorążych. Dawniej była popularnym celem wycieczek widokowych Jeleniogórzan oraz plenerem dla malarzy. Przecinają dość gęsta sieć leśnych traktów, a na jej zboczach wyrasta szereg malowniczych skałek, m.in. progi, czyżynki czy sośnik. Ta ostatnia stanowi naturalny punkt widokowy na Jelenią Górę z Karkonoszami w tle, a także na okolice Jeżowa Sudeckiego. Obszar ten należy do Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, jednego z najpopularniejszych terenów wspinaczkowych położonych blisko Jeleniej Góry. Opis całej trasy znajdziecie we wspomnianym przeze mnie chwilę wcześniej folderze. Jest tam także dokładna mapa i całe mnóstwo innych wycieczkowych propozycji, takich jak chociażby Góra Koziniec, Skały Wilhelma, Czarny Kocioł Jagniątkowski czy trasa wokół Zapory Jabloneckiej.
3: Ciekawa Jelenia Góra.
2: Weekend z Radiem Złote Przeboje to także szereg ciekawostek związanych z historią regionu. Specjalistą w tej dziedzinie był wieloletni dyrektor Jeleniogórskich Muzeów, historyk i miłośnik Karkonoszy Stanisław Firszt. Jeden z jego artykułów, Zostały tylko resztki, poświęcony jest tym, którzy sprawili, że niegdyś cieplice były magicznym miejscem, które przyciągało wielu znanych ludzi. Po 1945 roku w cieplicach śląskich Zdroju mieszkali m.in. rzeźbiarz Jan Serafin, i lekarz, malarz, literat, człowiek renesansu, jak go nazywano, Jerzy Kolonkowski. Do tej grupy należą niewątpliwie także małżeństwo Regina i Stanisław Siemieńscy, którym to właśnie w dużej mierze ten materiał poświęca Stanisław Firszt. Regina Wierzan-Siemińska urodziła się 30 listopada 1925 roku w Dynebergu na Łotwie. Jej ojciec Józef Wierzan urodził się w tym mieście w 1887 i należał do najwybitniejszych przedstawicieli Polonii Łotewskiej. Studiował w Petersburgu i Rydze, a po ich zakończeniu zamieszkał w Witebsku. Przeniósł się następnie do rodzinnego Dynebergu. Lüneburga, gdzie

0: W latach 20. XX wieku założył rodzinę. Miał dwie córki, bardzo szybko owdowiał i sam wychowywał dzieci. Opieka nad nimi nie przeszkadzała mu jednak w pracy twórczej. Był malarzem, rysownikiem i grafikiem. Brał udział w wystawach i konkursach. Zdobywał liczne nagrody, m.in. w 1929 roku zdobył główną nagrodę na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu. Działał społecznie w Polskim Towarzystwie Kulturalnym w Dyneburgu Harfa. W czasie wojny był aresztowany przez nacjonalistów łotewskich i w 1942 roku został zamordowany w więzieniu w Dyneburgu. Jego dorobek twórczy w większości niestety został zniszczony. Do dzisiaj zachowały się tylko resztki. Córka Regina Wieżan po wojnie wyjechała na tak zwane ziemie zachodnie i zamieszkała w Jeleniej Górze. Studiowała w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Po ich ukończeniu była nauczycielką śpiewu solowego w Państwowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia. Jej uczennicą była Małgorzata Mierczak, która zdobyła później karierę śpiewaczą w Austrii, a po zakończeniu działalności artystycznej wróciła w Karkonosze i z jej inicjatywy organizowano przez wiele lat imprezę pod tytułem Muzyczny Ogród Liczy Rzepy. Regina Siemieńska około 1975 roku wróciła do swoich zainteresowań twórczych odziedziczonych po ojcu. Zajęła się tkaniną artystyczną. Była członkinią Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Współpracowała z grupą tkaczek związanych z profesor Ewą Paradowską-Werszler. Z mężem Stanisławem mieszkała w Cieplicach. Utrzymywała też żywe kontakty z Polonią Łotewską, która nigdy nie zapomniała o jej ojcu Józefie. Często w tamtejszym czasopiśmie Echo Rygi pisano o tym, a w 2004 roku zamieszczono duży artykuł o Reginie Wieżan i Karkonoszach. Tego samego roku Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zorganizowało wystawę prac Józefa i Reginy Wieżan. Zaprezentowano wówczas największe gabarytowo dzieło artystki przedstawiające Karkonosze. Regina Wieżan-Siemieńska zmarła 18 lutego 2016 roku. Jej mąż Stanisław był inżynierem budownictwa. Urodził się 22 października 1929 roku. Po wojnie zamieszkał w Cieplicach. To on był kierownikiem budowy schroniska i obserwatorium na Śnieżce. Budowa ta zakończyła się w październiku 1974 roku. Na Śnieżce istniały wcześniej niewielkie schronisko i obserwatorium meteorologiczne zbudowane w latach 1899-1900. W latach powojennych obiekty te były jednak w bardzo złym stanie technicznym. W 1949 roku na spotkaniu w schronisku Samotnia z inicjatywą budowy nowoczesnego obiektu na Śnieżce wystąpił dr Michał Orlicz, kierownik obserwatorium Państwowego Instytutu Hydrologii i Meteorologii na Kasprowym Wierchu. Dopiero po 1960 roku powstał projekt schroniska i obserwatorium sporządzony przez zespół pod kierownictwem doktora inżyniera architekta Witolda Lipińskiego z Politechniki Wrocławskiej. Jego skład wchodzili m.in. doktor inżynier Andrzej Sokolski i inżynier architekt Waldemar Wawrzyniak. Projekt był wówczas hipernowatorski i przypominał talerze marsjańskie. Wielkim orędownikiem budowy obserwatorium był Tadeusz Hołdys, kierownik tego obiektu na Śnieżce w latach 1958-1983. Decyzja o budowie zapadła w latach 60. XX wieku. W pierwszej kolejności rozebrano stare drewniane obserwatorium, a jego elementy przeniesiono do Karpacza i zabezpieczono z myślą o rekonstrukcji tego ciekawego obiektu gdzieś w kotlinie jeleniogórskiej. Niestety przeleżał on w złych warunkach do lat 80., po czym nie nadawał się już do rekonstrukcji i renowacji. W zapomnieniu i bez rozgłosu został całkowicie zniszczony. Na Śnieżce powstał nowy obiekt, popularne spotki, a jego budowniczy Stanisław Siemieński, mieszkaniec Cieplicy, zmarł 29 stycznia 2018 roku. Państwo siemieńscy spoczęli we wspólnym grobie na cmentarzu przy ulicy Krośnieńskiej w Jeleniej Górze Cieplicach, w niewielkiej odległości od rzeźby przedstawiającej Chrystusa na krzyżu, autorstwa Zbigniewa Frąckiewicza.
1: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: A już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje podsumowanie pracy i działań jeleniogórskich policjantów. Oczywiście tych interwencji było mnóstwo, więc opowiemy Wam tylko o kilku kluczowych sytuacjach. Na horyzoncie w naszej audycji także wiadomości kulturalne. Choć tych artystycznych wątków dziś było sporo, chociażby związanych z działalnością Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, ale na koniec o kinowych atrakcjach sobie porozmawiamy. Tym bardziej, że weekend to dobra okazja do tego, by te filmowe zaległości nadrobić. Ale najpierw wracamy jeszcze do podróży na Dolnym Śląsku, o tej turystyce z Jakubem Fejgą z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Rozmawia nasza reporterka Joanna Strutyńska.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
2: Okej, a sami Dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
3: Dolnoślązacy Mamy takie badania, głównie polskiej organizacji turystycznej, dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży. 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
2: Czyli większość. No właśnie chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam z kolei odnośnie września, początków października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje, właśnie wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe. I choć te dni już pokazały też nam na Dolnym Śląsku, że temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie nowe w Europie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
3: Znaczy, wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi, czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje. Bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku city breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Nasi goście z zagranicy, to jest też bardzo typowe dla całej Polski i również dla Dolnego Śląska, są bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością swojego wyjazdu do Polski czy na Dolny Śląsk, która zdecydowanie przewyższa ich oczekiwania, które mieli przed wyjazdem. Czyli można powiedzieć, Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow. Jest lepiej niż się spodziewali i to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową, dzięki której no, ten marketing taki szeptany działa bardzo szeroko. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, to również no, nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła i nie byli latem nigdzie na urlopie. No, oni wybiorą pewnie basen Morza Śródziemnego albo jeszcze dalsze kierunki, ale oferta taka turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania dla grup, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam poza kupnem zwykłego biletu można przeżyć coś, dodatkowy program, tak, jakiś rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, bo Twierdza w Srebrnej Górze ma bardzo bogatą ofertę w oparciu o takie zrekonstruowane maszyny z czasów wojen napoleońskich, czy Centrum Nauki Witelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Mogę powiedzieć, że wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
2: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego, tego piku na właśnie wczesną jesień na przykład?
3: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów, natomiast pik turystyczny tradycyjnie od lat, i tego nie zmienimy, mamy przede wszystkim latem, no i w okolicy ferii zimowych. Ale to, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego niskiego sezonu turystycznego, jest naprawdę coraz krótszy. W tym momencie, jeszcze na początku listopada, wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku listopada. Tak, oczywiście każdy rok jest inny, bo to zależy od pogody, ale 11 listopada jest takim symbolicznym, ostatnim, wysokim weekendem. A potem już od Mikołajek zaczyna się ponownie wysoki sezon turystyczny, który trwa aż do końca ferii zimowych, gdzie to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. Co nas bardzo cieszy, w tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów, natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest w Karpaczu, jest równie wysoki co w Zakopanem, co podkreśla tą atrakcyjność karkonoszy, ale też można to samo powiedzieć o innych regionach Dolnego Śląska.
0: Wyjaśniał Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, a rozmawiała z nim, przypomnę, Joanna Strutyńska.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
0: To stały element naszego weekendowego spotkania w Radiu Złote Przeboje i okazja do podsumowania tego, co działo się ostatnio w mieście, do rozmów o bezpieczeństwie na drogach i ulicach Jeleniej Góry, no i przypomnienia o interwencjach, w których policjanci w naszym mieście i regionie reagowali. O jednej z takich sytuacji więcej już teraz Edyta Bagrowska, rzeczniczka Miejskiej Komendy.
4: Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 34-letniego mieszkańca miasta, podejrzewanego o kierowanie pojazdem bez uprawnień oraz pod wpływem środków odurzających. Do zdarzenia doszło 13 września bieżącego roku około godziny 21.30 w Jeleniej Górze przy ulicy Karola Miarki. Policjanci, patrolując teren miasta, zwrócili uwagę na kierującego samochodem marki Volkswagen. Mężczyzna na widok policyjnego radiowozu nagle przyspieszył, co wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy. Mundurowi postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wydali kierowcy wyraźny sygnał do zatrzymania. Kierujący początkowo zatrzymał samochód, jednak chwilę później wysiadł z pojazdu i zaczął uciekać pieszo. Policjanci natychmiast ruszyli za mężczyzną. Po kilku minutach znaleźli go, gdy próbował ukryć się w pobliskich krzakach. 34-latek został zatrzymany. Podczas czynności mundurowi ustali, że mieszkaniec Jeleniej Góry nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto jego zachowanie wskazywało, że mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. W związku z tym od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań. To jednak nie był koniec ustaleń mundurowych. Po sprawdzeniu w 34-latka w policyjnych systemach okazało się, że jest osobą poszukiwaną przez prokuraturę rejonową w Jeleniej Górze w celu ustalenia miejsca pobytu. Co więcej, był również poszukiwany do odbycia kary 9 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych do dalszych czynności procesowych. Następnie zostanie umieszczony w areszcie śledczym w Jeleniej Górze, gdzie będzie odbywał wcześniej zasądzoną karę pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz kierowanie pod wpływem środków odurzających 34-latek będzie odpowiadał przed sądem.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: A w tej części naszego magazynu propozycje dla miłośników kultury i sztuki, a przy okazji weekendu nowości kinowe, dokładniej rzecz ujmując. No, ciężko będzie przebić ten miniony, bo aż 6 nowych tytułów w repertuarze się pojawiło, ale i tym razem nudzić się w sali kinowej nie będziemy, bo okazji do odwiedzenia jeleniogórskiego Haliosa jest naprawdę sporo. Ten weekend to m.in. przedpremierowy pokaz najnowszego filmu w reżyserii Davida Ayera, scenariusz Camerona Aleksandra. Film pod tytułem W sercu dziczy, gdzie w roli głównej zobaczycie Brada Pitta. Po katastrofie lotniczej w samym sercu dzikiej Alaski doświadczony były żołnierz sił specjalnych James Belmont, jego pies bojowy Odin, zostają odcięci od świata zdań wyłącznie na własne umiejętności. Razem muszą stoczyć walkę o przetrwanie w obliczu brutalnych sił natury. W sercu dziczy, film autorstwa uznanego reżysera Davida Ayera, to intensywny thriller przygodowy, który pokazuje nierozerwalną więź między człowiekiem a jego najlepszym przyjacielem w obliczu ich największej jak dotąd bitwy. To pokaz przedpremierowy, a oprócz tego mamy dwie nowości, wśród nich tytuł, na który z pewnością czekali miłośnicy horroru, bo na duży ekran powraca Resident Evil. Zach Kreger prezentuje ekscytującą i przerażającą nową serię tejże serii. To będzie zupełnie nowa historia. Poznamy Briana, który nieświadomie wplątuje się w pełen akcji nieustanny wyścig o przetrwanie. Ten weekend to również propozycja dla najmłodszych. Premierowo na dużym ekranie animacja Teddy i magiczna lampa. Tytułowy Teddy to trochę niezdarny budowlaniec, który od dziecka marzył, żeby zostać odkrywcą i archeologiem. Najnowszy film to trzecia część tej niezwykle popularnej i lubianej serii, która tym razem przeniesie widzów w czasie. Teddy i Sara są teraz rodzicami Oli, uroczej i nieustraszonej dwulatki. Podczas rodzinnych wakacji w Londynie Sara natyka się na wyjątkowy przedmiot. Cudowną lampę z Tysiąca i jednej nocy. Mumia, która nie może się pogodzić z tym, że przestał być w centrum uwagi, wypowiada życzenie. Chce się cofnąć w czasie do okresu, kiedy był młody i wszyscy go kochali. Teddy i Sara ruszają za nim, by powstrzymać mumię przed zmianą biegu historii i sprowadzić całą grupę, w tym Jeffa, Belzoniego i Ramone, z powrotem do domu. Ta nowa przygoda zaprowadzi ich przez Ocean Atlantycki, od mitycznego zaginionego miasta w Peru do Grecji, a stamtąd w głąb Bliskiego Wschodu, aż do samej jaskini Alibaby i 40 rozbójników. Z kolei w swoje progi zaprasza także kino Lot z nieco inną filmową ofertą. Na ten weekend 3 propozycje, wśród nich m.in. Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Prawdziwy i poruszający portret tej postaci, zbudowany z nieznanych wcześniej materiałów archiwalnych. Opowieść o człowieku, który mimo własnej choroby walczył o godność innych, a miłość do ludzi, rodziny i Boga uczynił najważniejszą częścią swojej życiowej misji. Kolejna pozycja w repertuarze to Totalna Magia 2. Siostry Owens powracają, by zmierzyć się z potężną rodzinną klątwą, która zagraża ich najbliższym. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponownie w świecie magii, sekretów i siostrzanej więzi silniejszej niż przeznaczenie. Mamy także film pod tytułem Tony. Jego bohaterem jest młody Anthony Bourdain, który trafia latem 1976 roku do restauracyjnej kuchni w Provincetown. Zaczyna od zmywaka, ale właśnie tam odkrywa pasję, która odmieni jego życie i wyznaczy mu zupełnie nową drogę.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: I na te filmowe propozycje zapraszam do jeleniogórskich kin, zapraszam także na kolejne wydania naszego magazynu, bo w tym odcinku to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
5: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
1: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Sobota i niedziela, dwa chyba najbardziej wyczekiwane przez wszystkich dni w tygodniu, choć w zasadzie do puli dorzucić możemy rzecz jasna także piątek, który wprawdzie już za nami, ale dla wielu to właśnie początek weekendu. Weekendu, który warto spędzić z Radiem Złote Przeboje na 106.2 FM, do czego gorąco zachęcam, bo przed nami właśnie teraz kolejne wydanie programu Tydzień w Jeleniej Górze. A w nim dziś m.in. o działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, która obejmuje znaczną część Dolnego Śląska, bo aż 11 powiatów. Swój punkt ma także w naszym mieście.
5: Pojawiamy się w Świdnicy, w Dzierżoniowie, w Bielawie, ale także w Kłodzku i w Kotlinie Kłodzkiej, w takich miejscowościach na przykład jak Lądek Zdrój. Mamy swój stacjonarny punkt w Jeleniej Górze przy ulicy Krótkiej 1A, więc też serdecznie tam zapraszamy.
4: Stałym elementem naszych radiowych spotkań w Radiu Złote Przeboje jest oczywiście podsumowanie tego, co działo się w mieście i regionie ostatnio, więc przegląd wydarzeń tygodnia także w naszym magazynie już za kilka minut.
6: 5 lat potrwa remont obserwatorium na Śnieżce. Finalnie słynne dyski znów będą dostępne dla turystów. Będzie tam schronisko, restauracja i co najważniejsze toalety.
4: Ze Śnieżki zejdziemy później także nieco niżej do Galerii Nowy Rynek, więc zajrzymy do serca Jeleniej Góry. Właśnie w Galerii Nowy Rynek mieści się siedziba Otwartej Papierni, która to była jedną z festiwalowych przestrzeni w te wakacje. Za nami bowiem pierwsza pionierska odsłona festiwalu propsuje.
7: Wydarzenia to były 2 weekendy sierpniowe w bardzo różnych lokalizacjach i z bardzo różnymi warsztatami, artystami. Dla uczestników, którzy brali udział we wszystkich wydarzeniach, naprawdę bardzo dużo wniosły pod względem też kontaktów czy dalszych projektów.
4: O bezpieczeństwie na jeleniogórskich drogach też będziemy dziś rozmawiać. Cały czas w mieście i regionie trwa akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. To cykliczne działania jeleniogórskich policjantów, przypominające o bezpieczeństwie najmłodszych.
8: Funkcjonariusze dyscyplinowali i ostrzegali przede wszystkim w celu zachowania szczególnej ostrożności w rejonach szkół i przedszkoli, zwłaszcza tam, gdzie występuje nasilony ruch pieszych, czyli tutaj działania policyjne skoncentrowały się głównie w okolicach szkół podstawowych.
4: A oprócz działań na jeleniogórskich drogach jest także szereg przedsięwzięć edukacyjnych i spotkań w szkołach, o czym więcej usłyszycie już za kilkanaście minut. A na dobry początek rozwikłamy skrót RCKiK. Podpowiadam, to wspomniane przeze mnie chwilę temu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które jedną ze swoich siedzib na Dolnym Śląsku ma w Wałbrzychu. I to właśnie ona koordynuje pracę Jeleniogórskiego Punktu przy ulicy Krótkiej, o czym więcej już teraz opowiedzą nasi goście.
5: Karolina Stefańska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
9: Wojciech Bonior, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Jeśli chodzi o to ofiarowanie krwi, to okazuje się, że Wałbrzych jest wyjątkowym miejscem na mapie, no w zasadzie nie tylko regionu, ale na mapie Dolnego Śląska.
9: To znaczy, jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa posiadamy dość spory obszar działania. To jest aż 11 powiatów. Obsługujemy ponad 20 szpitali, także szanowni państwo, krew jest potrzebna każdego dnia i to nie są tylko puste słowa, ale to się przekłada realnie na zdrowie i ratowanie życia osób w szpitalach. Stąd apelujemy, szczególnie aby przychodzić, oddawać krew, ponieważ nie mamy żadnego zamiennika krwi, która w tym wypadku jest lekiem i bazujemy w całości na dobrym sercu osób, które przychodzą i dzielą się krwią. Także zapraszamy dawców również pierwszorazowych. To jest dosłownie na fotelu 10 minut, a często możemy uratować komuś nawet życie. Także o czym należy pamiętać, aby ta donacja się odbyła, czyli jemy śniadanie, to jest bardzo ważne. To jest ten rodzaj zabiegu medycznego, przed którym koniecznie spożywamy zdrowy posiłek. Nawadniamy się już dzień wcześniej, około 2 litrów zdrowych płynów. W dniu oddania krwi również więcej wody, bierzemy ze sobą tą butelkę wody mineralnej i wtedy na pewno sam zabieg przebiegnie sprawnie. Oczywiście najważniejsze jest kryterium zdrowia, musimy być zdrowi, ale to też będzie weryfikowane, czy w Centrum Krwiodawstwa, czy na ekipie wyjazdowej jest ankieta, jest rozmowa z lekarzem, także przychodzimy zdrowi, po śniadaniu, nawodnieni, z pozytywnym nastawieniem, dowodem osobistym, oddajemy krew i w ten sposób pomagamy innym.
4: Weryfikować szczegóły pewnie będziemy na miejscu, ale też ci, którzy będą to robili po raz pierwszy, chcieliby jakoś zweryfikować to, czego mogą się spodziewać. Czy jakieś przeciwwskazania są, które mogą nas na starcie dyskwalifikować?
5: Są pewnego rodzaju przeciwwskazania. Możemy je tutaj podzielić na takie przeciwwskazania, które wykluczają w ogóle z tego, żeby zostać honorowym dawcą krwi, a są też takie przeciwwskazania tymczasowe. Są różnego rodzaju na przykład schorzenia trwałe, które zupełnie nas wykluczają z możliwości oddania krwi. Na przykład takie choroby jak cukrzyca, ciężkie choroby serca, wszelkich układów czy układu nerwowego, tak? Przebyte wirusowe zapalenie wątroby, czy na przykład takie choroby jak kiła. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o przeciwwskazania tymczasowe, to z takimi sytuacjami się dosyć często spotykamy i nie tylko u dawców pierwszorazowych, ale też nasi regularni dawcy wiedzą, że są takie momenty jak na przykład infekcja, tak, która nas wyklucza tymczasowo z możliwości oddania krwi, ale też na przykład wykonany tatuaż, on zupełnie nie dyskwalifikuje, natomiast tymczasowo na okres 4 miesięcy jest nałożona dyskwalifikacja. Co jeszcze? No, nawet też wyjazd na wakacje w jakieś kierunki tropikalne, no to tutaj też możemy mieć ustawiony jakby taki czas, przez który nie możemy przyjść, aby oddać krew. Ten warunek zdrowia jest bezwzględny, to znaczy, że musimy się dobrze czuć, musimy wiedzieć, że jesteśmy w dobrym stanie zdrowia i wtedy możemy przyjść oddać krew.
4: I to też chyba taka dodatkowa motywacja dla nas, żeby regularnie robić sobie badania i ten stan zdrowia swój śledzić, nie tylko pod kątem krwiodawstwa, ale też świadomości tego właśnie, czy możemy, czy nie, żeby być do tego przygotowanym.
5: Jeżeli chodzi o stan zdrowia dawców, no to fajnie by było, jakby on był wzorowy, ale też wiem, że w obecnych czasach jest to dosyć trudne do osiągnięcia, natomiast no fajnie by było, gdybyśmy wszyscy dbali o to zdrowie, także dbali o swoją aktywność fizyczną, bo ona też tutaj poprawia te parametry zdrowia, ale z takich plusów związanych właśnie z honorowym dawstwem krwi, no to jest to, że każdy dawca, który przychodzi do Centrum Krwiodawca, aby się podzielić tym bezcennym lekiem, jest poddawany każdorazowo badaniom. I są to takie badania podstawowe jak morfologia, czy chociażby poziom hemoglobiny, ale także badania związane z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi. Więc przychodząc zrobić coś dobrego dla innego człowieka, jeszcze dodatkowo też możemy zadbać o swoje zdrowie i dowiedzieć się o tym, jaki nasz stan zdrowia jest. Ponadto też zawsze mamy kontakt z lekarzem, jest kwalifikacja do oddania krwi poprzez lekarza kwalifikującego, więc tutaj on też przeprowadza taki wywiad medyczny i sprawdza, czy nasz stan zdrowia jest odpowiedni do tego, żebyśmy mogli właśnie podzielić się krwią.
9: Obalmy też przy okazji kilka mitów dotyczących krwiodawstwa, także na pewno nie możemy się niczym zarazić w Centrum Krwiodawstwa. Sprzęt jest sterylny, personel profesjonalny, medyczny, także tutaj niczym Państwo się nie zarazicie. Oddawanie krwi nie boli, bo często też szczególnie my mężczyźni mamy jakąś taką obawę, panie tutaj są bardziej odporne, więc nie boli, to jest dosłownie jedno wkłucie, tak jakbyśmy oddawali próbkę materiału do badania gdzieś, także tutaj spokojnie. Z przejęcia dawca pierwszorazowy często nawet nie wie, że już jest podpięty, także tutaj bez obaw. I również nie uzależnia, bo często krąży taki pogląd, że po oddaniu krwi to się od tego uzależnimy, że będziemy musieli przychodzić regularnie. No nie, możemy być dawcą jednokrotnym, nigdy więcej krwi nie oddać, możemy oddawać krew przez bardzo długi czas, nie uzależnimy się od tego, no chyba, że uzależnimy się od pomagania, bo to potrafi uzależniać w ten pozytywny sposób.
4: Czasem pobrzmiewają też takie głosy, że wstrzymuje nas strach, bo będę się źle czuł, czuła po wszystkim. Czy to jest uzasadnione? Czego możemy się spodziewać po?
9: To znaczy, jeżeli podejdziemy do tego wszystkiego rozsądnie, to nic się nie stanie. O czym mówię? Czasami zdarza się tak, że dawcy, my to obserwujemy od nas z Centrum Krwiodawstwa, po oddaniu krwi wychodzą i palą na przykład papierosy. No to wyklucza jedno drugie, że tak powiem, żeby się dobrze czuć, a wręcz można zemdleć po prostu i może się coś przydarzyć. Także jeżeli przyjdziemy wypoczęci, oczywiście po śniadaniu, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jeżeli nie będziemy wcześniej po jakimś treningu ciężkim fizycznym czy ciężkim pracy, to nic nam się nie powinno wydarzyć. I tak samo po oddaniu krwi również nie powinniśmy od razu iść na siłownię czy przebiec maratonu, tylko też pozwolić organizmowi na regenerację. Po to też są te 2 dni wolnego po oddaniu krwi, aby organizm mógł się zregenerować.
4: I o tym przypominają w magazynie Radia Złote Przeboje nasi dzisiejsi goście Wojciech Bonior i Karolina Stefańska. Do działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wracamy już za kilka chwil. Bądźcie z nami. Tym bardziej, że teraz jedynie krótka przerwa i garść jakże ważnych informacji z życia Jeleniej Góry i okolic. Sprawdźmy, co działo się w mieście ostatnio.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Jeleniej Górze.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia tym razem przygotowała Urszula Miszczak. Zaczynamy od górskich szczytów.
6: 5 lat potrwa remont obserwatorium na Śnieżce. Finalnie słynne dyski znów będą dostępne dla turystów. Będzie tam schronisko, restauracja i co najważniejsze toalety, z których mimo ogromnej popularności Śnieżki i wizyty 2 milionów turystów rocznie na szczycie nie można było korzystać. Dyrektor IMGW Robert Czerniawski jednak nie ukrywa, że remont obserwatorium będzie bardzo trudny.
2: To jest duża wysokość, 1600 metrów nad poziomem morza. To jest kilkanaście dni takiej swobodnej pracy w ciągu roku i kilkadziesiąt utrudnionej.
6: Równolegle do remontu na szczyt będzie doprowadzona kanalizacja i nowa linia energetyczna. Trwa modernizacja 2 miejskich orlików przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz przy podstawówce nr 13 w Jeleniej Górze. Na orliku przy Zespole Szkół położona została już nowa nawierzchnia boiska piłkarskiego. W ramach inwestycji wymienione zostaną także nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych, oświetlenie, siatki bramek oraz elementy wyposażenia i ogrodzenia. Remontowane jest również zaplecze szatniowo-sanitarne. Podobny zakres prac zaplanowano przy podstawówce nr 13. Oba orliki mają być gotowe do końca roku. Trwa kolejowa rewolucja na Dolnym Śląsku. Koleje Dolnośląskie cały czas kupują nowoczesny tabor. Trwają dostawy elektrycznych pociągów typu ELF. Od czerwca przyszłego roku zaczną przyjeżdżać pociągi EcoDiesel. Będzie ich 20, poinformował przewoźnik. Trwa także adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ulicy Żołnierskiej 13 w Podgórzynie. Justyna Rudzka.
10: Powstaje tam punkt informacji i edukacji przyrodniczej. Ma służyć turystom, mieszkańcom oraz dzieciom i młodzieży. Będzie można tu zdobyć informacje o walorach przyrodniczych regionu oraz lepiej poznać jego faunę i florę, wylicza Jelonka.com. Prace obejmą modernizację pomieszczeń oraz przebudowę wejścia do budynku. Zaplanowano m.in. nowe schody zewnętrzne, zadaszenie nad wejściem i podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami.
6: Dziękuję za relację. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej Zapory w Pilchowicach. Po ponad 2 miesiącach od katastrofy ekologicznej, kiedy padło ponad 20 ton ryb, a zanieczyszczenia z dna zbiornika spłynęły w dół rzeki, wojewoda dolnośląska uchyliła ten zakaz, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
11: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną. Dodatkowo zgodnie z opinią Rady Naukowej przy Zarządzie Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego nie ma podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania, ale do czasu wyników badań ryb z rzeki Bóbr obowiązuje zasada złów i wypuść.
6: Sprawę jednak nadal bada prokuratura po zawiadomieniu Dyrekcji Ochrony Środowiska, która uznała, że nadzór nad remontem zapory był wybiórczy i mimo zaleceń inwestor nie wstrzymał zrzutu wody, co doprowadziło do śnięcia ryb. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy także na Dolnym Śląsku. Żeby nim zostać, należy wejść na stronę akcji i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Strażnicy miejscy w całej Polsce, a więc również w Jeleniej Górze, dostali nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Za te ostatnie mandat może wynieść nawet 3000 zł. 6-osobowa kolej krzesełkowa Karkonosz Ekspres w Szklarskiej Porębie przechodzi przedzimowy serwis. Technicy demontują spod pór wahacze z rolkami prowadzącymi linę, która również zostanie dokładnie przejrzana, donosi Jelonka.com. Karkonosz Ekspres to kolej działająca w kompleksie narciarskim Ski Arena Szrenica. Wykorzystywana jest zimą przez narciarzy. Zaglądamy do Złotoryi, która zdobyła ponad 8 milionów złotych dofinansowania na realizację projektu Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury, mówi burmistrz Paweł Kulik.
12: Tutaj będzie trwała przebudowa tak naprawdę od piwnicy aż po sam strych. Budynek będzie dostępny dla niepełnosprawnych. To tutaj tutaj będzie znajdowała się winda.
6: To jedna z najważniejszych inwestycji w kulturę w historii Złotoryi. Zasadnicze prace budowlane mają zostać wykonane w 2028 roku, a cały projekt zakończyć się rok później. Teraz przenosimy się do Szklarskiej Poręby, gdzie trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy. Potrwają do 5 października. Mieszkańcy oraz wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektem dokumentu i przekazać swoje uwagi. Przypominam też o trwającym naborze uzupełniającym do programu Opieka Wytchnieniowa. Zgłoszenia przyjmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: Tym tematem kończymy też przegląd wydarzeń tygodnia i wracamy już do naszych gości. Ja są nimi, przypomnę, Karolina Stefańska i Wojciech Bonior z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, które to prowadzi także Jeleniogórski Punkt przy ulicy Krótkiej.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
13: To jest też o tyle istotne, że my nie mamy obrazu sytuacji, jeśli chodzi o potrzeby, a cyferki jednak działają na wyobraźnię. Jeśli jedna operacja to jest 15 czy tam 10, tak, no ale że jednak to są takie liczby, które dają nam poczucie przeliczenia tego na kilka osób zaangażowanych w pomoc, często tylko jednej osobie. I co? Chyba warto planować w takim razie, no bo to przypuszczam, że w większości wypadków nie jest taka sytuacja, że zapali nam się rano lampka nad głową i pomyślimy, okej, idę dzisiaj, że jednak warto sobie w takich codziennych czynnościach w naszym kalendarzu odnotować taką możliwość, że ja też się pojawię tutaj na tym korytarzu.
5: Warto na pewno zaplanować termin na oddanie krwi, chociażby z tego względu, żeby dobrze się przygotować do tego swojego pierwszego razu, jeżeli chodzi o przygodę z krwiodawstwem. A jeżeli jesteśmy regularnym dawcą, no to warto oddawać tą krew właśnie regularnie i też dbać o swój stan zdrowia, żeby móc po prostu zachować tą regularność. I tak jak tutaj już kolega wcześniej powiedział, mężczyzna może oddać krew 6 razy w roku w przeciągu 365 dni, a kobieta 4 razy w roku może tutaj przyjść właśnie zgłosić się, aby oddać krew. I bardzo jest to dla nas ważne, żeby dawcy przychodzili do nas regularnie. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te składniki krwi wyprodukowane z pobranej krwi pełnej, one mają swój termin ważności i krew na przykład ma termin ważności 42 dni, ale już płytki krwi to jest tylko 5-7 dni ważności. Osocze jako lek wyprodukowany właśnie z tej pobranej krwi, no to już nawet do 3 lat, bo jest mrożone w bardzo niskiej temperaturze. Dlatego tak ważna jest regularność donacji.
9: I chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim tym krwiodawcom, którzy przez te ostatnie 2 miesiące nas wspierali. Państwa pomoc jest nieoceniona, bardzo za to dziękuję. A tych wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali, jeszcze nie byli, serdecznie zapraszamy.
4: No to na koniec jeszcze powiedzmy, gdzie zapraszamy. Zacznijmy od Wałbrzycha. Mieszkańcy Wałbrzycha, gdzie mogą się zjawić?
9: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu mieści się przy ulicy Chrobrego 31 w Śródmieściu. Po drugiej stronie od McDonalda, że tak to ujmę. Jest czynne od poniedziałku do piątku. Rejestracja dawców od godziny 7 do 13.30, jak również w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 8 do 12.00. Zachęcamy do sprawdzania naszej strony internetowej www.rckik.wałbrzych.pl. Tam znajduje się kalendarz ekip wyjazdowych, w którym jest opisany każdy dzień danego miesiąca, ale tylko w bieżącym miesiącu. Z racji tego, że często ze względu też na personel akcje są zmieniane, czasami odwoływane, nie podajemy na wiele miesięcy do przodu, bo po prostu ta informacja nie byłaby wiarygodna i często byśmy tylko wprowadzali, że tak powiem, pewien zamęt. Staramy się tutaj bardzo rzetelnie to na bieżąco uzupełniać. Prowadzimy również stronę Facebooka, gdzie również informujemy o bieżących wydarzeniach, o akcjach, o tym, co planujemy, także zachęcamy do Facebooka naszego.
5: Krew pobieramy nie tylko tutaj właśnie w naszym centrum w Wałbrzychu, gdzie w zasadzie właśnie mamy tą największą bazę dawców i zgłasza się do oddania krwi największa liczba osób, ale też wyjeżdżamy na tak zwane ekipy wyjazdowe i są to miejsca, gdzie stacjonarnie można oddać krew, albo też przyjeżdża nasz ambulans. Więc pojawiamy znajdujemy się w Świdnicy, w Dzierżoniowie, w Bielawie, ale także w Kłodzku i w Kotlinie Kłodzkiej, w takich miejscowościach na przykład jak Lądek Zdrój, aż po samą Bogatynię. Aż po samą Bogatynię mamy swój stacjonarny punkt w Jeleniej Górze przy ulicy Krótkiej 1A, więc też serdecznie tam zapraszamy. No i na naszej stronie internetowej znajduje się pełny harmonogram wszystkich ekip i też godziny pracy tych wszystkich punktów.
4: A o tym przypominali Karolina Stefańska i Wojciech Bonior z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Jeleniej Góry.
4: A my przechodzimy do akcji Bezpieczna droga do szkoły, którą również w tym roku prowadzi jeleniogórska policja. Te działania w zasadzie zaczęły się już pod koniec wakacji, a obejmowały nie tylko pracę patroli w pobliżu szkół, ale także szereg działań edukacyjnych. To przede wszystkim spotkania w szkołach podstawowych, a jedno z nich odbyło się w minionym tygodniu, na przykład w Kowarach. Czy zatem drogi do szkół w regionie są bezpieczne? O tym rozmawiałem z rzeczniczką miejskiej komendy Edytą Bagrowską.
8: Policjanci przeczuwali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa jako uczestników ruchu drogowego, dlatego że trzeba mieć świadomość, że dzieci bardziej niż dorośli narażone są na udział w zdarzeniu drogowym, ponieważ mają mniejszą możliwość oceniania zagrożeń. Dlatego też funkcjonariusze przede wszystkim służyli pomocą najmłodszym, zwłaszcza podczas czy w trakcie przechodzenia przez jezdnię, a kierowców dyscyplinowali i ostrzegali przede wszystkim w celu zachowania szczególnej ostrożności w rejonach szkół i przedszkoli, zwłaszcza tam, gdzie występuje nasilony ruch pieszych. Czyli tutaj działania policyjne skoncentrowały się głównie w okolicach szkół podstawowych. Przede wszystkim policjanci koncentrują się na sprawdzaniu środków transportu, którymi przewożone są dzieci i młodzież do szkół, czyli autobusów, gimbusów, sprawdzają stan techniczny tych pojazdów, a także uprawnienia kierowców oraz stan trzeźwości. We wrześniu również funkcjonariusze prewencji kryminalnej, ale także Wydziału Ruchu Drogowego spotykają się z dziećmi, młodzieżą, ale także z rodzicami, gdzie rozmawiają na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Głównie chodzi tu o, informują o wszelkiego rodzaju zagrożeniach, na jakie dzieci i młodzież mogą być narażone, ale także informują o sposobach ich unikania. Działania te prowadzone są przez cały wrzesień.
4: Zbliżamy się już do zimy, to jest ten czas, kiedy robi się ciemno wcześniej, no i też rano to światło jest zdecydowanie mniejsze, no i coraz częściej przypominamy o odblaskach, bo to też jest ważne, szczególnie pod kątem najmłodszych.
8: Głównie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą takie spotkania z najmłodszymi. Te działania prowadzone są w szkołach, ale także podczas różnego rodzaju imprez plenerowych, gdzie informują o zagrożeniach, na jakie narażone są dzieci i młodzież, kiedy poruszają się w porze wieczorowo-nocnej bez żadnych elementów odblaskowych. Głównie należy tutaj pamiętać o tym, że poruszanie się drogą w okresie jesienno-zimowym poza terenem zabudowanym bez elementów odblaskowych jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny, ale należy pamiętać też o tym, że to nie chodzi tutaj głównie o karę, ale przede wszystkim o to, że nie stosując się do tego obowiązku, narażamy swoje życie i zdrowie.
4: O bezpieczeństwo dba przede wszystkim w Jeleniej Górze policja, dbają również strażnicy miejscy, oni także skupiają się na tych najmłodszych. Jest jakaś współpraca między tymi dwoma instytucjami na terenie miasta?
8: Policjanci od wielu, wielu lat współpracują ze strażnikami miejskimi w zakresie wszelkiego rodzaju działań. Są to zarówno wspólne służby, ale także wszelkiego rodzaju działania prewencyjne. Wspólnie uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w szkołach, na terenie placówek oświatowych, ale także podczas różnego rodzaju imprez plenerowych, gdzie informują o wszelkiego rodzaju zagrożeniach, a także wskazują sposoby ich unikania.
4: Mówimy przede wszystkim o wrześniu, a czy ta wytężona praca pod kątem bezpieczeństwa najmłodszych będzie kontynuowana jakoś w kolejnych miesiącach, czy ten wrzesień jest jednak miesiącem kluczowym?
8: Wrzesień z całą pewnością jest miesiącem kluczowym, przede wszystkim z tego względu, że dzieci po dłuższej przerwie wracają do szkoły, w związku z tym są jeszcze bardziej rozkojarzone, a więc bardziej bardziej narażone na wszelkiego rodzaju to, że mogą być czy wziąć udział w różnego rodzaju zdarzeniach drogowych. I tu głównie koncentrujemy się na tym, aby ostrzegać, informować o zagrożeniach, na jakie dziecko może być narażone w drodze do i ze szkoły. Czyli tutaj te pierwsze dni policjanci koncentrują się na ostrzeganiu i zwracaniu szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci jako uczestników ruchu drogowego. Ale te działania nie koncentrują się i nie zamykają, nie kończą się tylko we wrześniu, ponieważ one tak naprawdę prowadzone są przez cały rok. Natomiast już w ciągu roku to są spotkania profilaktyczne dotyczące wszelkiego rodzaju zagrożeń, na jakie dzieci i młodzież może być narażona. Chodzi tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju zagrożenia związane z spożywaniem czy z zażywaniem narkotyków, dopalaczy, ale także innych substancji chemicznych. No i oczywiście tutaj również te zagrożenia to nie tylko właśnie narkotyki czy dopalacze, ale także wszelkiego rodzaju cyberprzestępczość i to, z czym dziecko może spotkać się w życiu codziennym.
3: Tydzień w Jeleniej Górze.
4: O tym mówiła Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Komendy Policji, a do działań funkcjonariuszy w naszym mieście jeszcze dziś wrócimy. Na razie to tyle, jeśli chodzi o akcję Bezpieczna Droga do Szkoły i działania policjantów pod kątem dzieci i młodzieży w Jeleniej Górze, a za kilkanaście minut w programie Kryminalna Jelenia Góra, czyli stały element naszej audycji. Tam kilka informacji dotyczących interwencji, które miały miejsce w minionym tygodniu. Bądźcie z nami.
3: Ciekawa książka.
4: Zbliżająca się jesień to czas, kiedy zazwyczaj częściej sięgamy po książki, więc również my w Radiu Złote Przeboje o literaturze nie zapominamy, szczególnie tej regionalnej. Dlatego dziś propozycja dla tych, którzy w te jesienne popołudnia czy wieczory lubią zaszyć się w domu z książką w dłoni. Po jaki tytuł sięgnąć, podpowie Regina Chrześcijańska z wydawnictwa Drem.
14: Kryminał, Noc na Perle Zachodu. Kryminał regionalny, dobrze napisany, z wartką akcją, z wątkami rzeczywistymi, bo historia się wydarzyła. Resztę dopisała oczywiście wyobraźnia autorki. Mała książeczka poręczna na wieczór, na dwa. Fajne postacie, dobrze poprowadzone, dużo akcji i chyba to, co zawsze polecam i co się fajnie odbiera, że można poczytać o miejscach, które później można odwiedzić. Można pójść w miejsce, w którym znaleziono zwłoki, zobaczyć miejsce, w którym bohaterka mieszkała. No, a może i prześledzić coś więcej, bo jak ktoś zna tutaj region, to pewnie powiąże sznureczki i uda się więcej wywnioskować. Także polecam Kryminał na lekki, spokojny wieczór, może do lampki wina. Druga książka to też Noc, chyba takie mroczne tematy dzisiaj. To Noc na Śnieżce, Teodor Fontan i jego karkonosze. To tłumaczenie kilku opowiadań Teodora Fontan, znanego niemieckiego autora, który bywał w Karkonoszach. Karkonosze pokochał, ściągał tu swoją żonę niemalże na siłę, bo miał tutaj wtedy wenę i znajdował sobie tematy do opowiadań. Opowiadań o rzeczywistych postaciach, bohaterach, ludziach mieszkających tutaj w Karkonoszach i o miejscach karkonoskich. Jedno ze znamiennych takich opowiadań o śmierci właściciela schroniska, który umiera i wokół śmierci rozgrywa się tragedia, a tuż obok w sali bawią się turyści, goście i on odchodzi w ciszy, nie chcąc zakłócać im zabawy. Zabawy przed wschodem słońca, po co przyszli na Śnieżkę zobaczyć ten wschód słońca i cieszyć się tym. To takie początki tej naszej tradycji obsługi turystycznej, kiedy właściciele stawiają ponad wszystko dobro i przyjemność turystów i swoich gości. Bardzo dużo też wartości takich moralnych, mentalnych, nie wiem jak to powiedzieć, takie rozgraniczanie, kiedy się kończy dbanie o komfort, a zadbać trzeba też o siebie i nie dać się zwariować. Nie mówię pieniądzom, bo bardziej chodzi o to nastawienie takie, że gościmy kogoś na naszym terenie i to dziesiątki lat temu, więc to już dawna historia. Książka przetłumaczona przez panią Grażynę Prawdę w bardzo ciekawy sposób, bo właściwie objętość książki zwiększyła się dwa razy, ponieważ każde nawiązanie do miejsc, do osób jest przez panią Grażynę opisane, wytłumaczone, powiązane z jeszcze innymi historiami. Pani Grażyna znalazła też te wątki w innych miejscach, ktoś o tym napisał, więc pani Grażyna to też odszukała w innych czasopismach, w innych książkach. Bardzo ciekawie się czyta te dwie warstwy, czyli właściwie opowiadanie przetłumaczone i później opowiadanie pani Grażyny o tym, jak wyglądało tłumaczenie i z czym to się wiązało. Też przeciekawa dawka wiedzy o regionie.
4: A te książki, przypomnę, w naszej audycji dziś polecała Regina Chrześcijańska z wydawnictwa Adrem. To oczywiście tylko część tych propozycji. Listę tych nowości będziemy też w Radiu Złote Przeboje z pewnością odświeżać. A jeśli to wciąż zbyt mało, no to zapraszam nie tylko do jeleniogórskiego wydawnictwa Adrem, ale także do Książnicy Karkonoskiej, gdzie sporo takich lokalnych akcentów i wątków znajdziecie. W wyborze też bibliotekarze z pewnością pomogą.
3: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
4: A teraz czas na kolejny temat w Radiu Złote Przeboje. Pożary i zatrucia to jedne z najczęstszych przyczyn interwencji strażaków, również w naszym regionie. Dlatego też powstała edukacyjna kampania Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa, której celem jest przypomnienie, że tak naprawdę bardzo niewielkim kosztem możemy uniknąć różnych zagrożeń związanych z okresem grzewczym. Ten temat przygotowała Joanna Strutyńska, a o szczegółach więcej w rozmowie z Piotrem Grzybem, zastępcą komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
3: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
15: Nasza kampania społeczna dotyczy tego, aby przekonać naszych obywateli, naszych mieszkańców Dolnego Śląska do zakładania czujników dymu i czujników tlenku węgla w swoich mieszkaniach. To dlatego, że wtedy one pozwolą w momencie, kiedy nastąpi pożar, albo gdy będzie niesprawny piec elektryczny, na przykład przepływowy, gazowy, podgrzewacz wody w łazience, bądź w kotłowni jakiś piec, bądź kominek, będą uruchamiały się te czujniki, będą piszczały głośno w nocy, w środku nocy, albo jak będziemy się kąpali w łazience, da to nam sygnał, żeby przestać się kąpać, wyjść, bo jest podwyższone stężenie tlenku węgla. I to jest jedyny sposób, żeby się uchronić w takiej sytuacji, no, przed skutkami nawet śmiertelnymi.
16: Wyjaśnijmy, kto powinien zainwestować w czujnik dymu, a kto tlenku węgla?
15: Tak, bo to są dwa różne czujniki, dokładnie. Czujnik dymu jest po to, żeby wykryć pożar w mieszkaniu, czyli reaguje na dym. I on powinien być zainstalowany co najmniej jeden, jeśli nie chcemy więcej, gdzieś w środkowej części mieszkania, na przykład w przedpokoju, gdy mamy taki układ jakiś blokowy, tak, przedpokój i pokoje od niego odchodzące. Natomiast jak już mamy na przykład dom jednorodzinny, są dwa piętra, dwa poziomy, powinny być dwa, co najmniej na jednym poziomie jeden, na drugi drugi. Jeśli ktoś chce więcej poświęcić na to środków, może być nawet w każdym pomieszczeniu. Wtedy będzie jakby jeszcze szybciej ta sytuacja pożarowa wykryta. Natomiast co najmniej jeden już jest, myślę, wystarczający na danym poziomie, aby było zabezpieczenie. Drugim czujnikiem jest czujnik tlenku węgla, który montujemy w takich miejscach jak łazienki, czyli mamy te tak zwane junkersy nasze, tak? Kotłownie, gdzie mamy piece i kominki na przykład. Czyli to są takie miejsca, gdzie jest spalanie robione, tak? Albo gazu, albo materiału stałego, tak jak w kominkach, tak? I tam wtedy, gdy jest problem z wentylacją, może być tak zwany wsteczny ciąg gdzieś wentylacyjny, że jest nadciśnienie na zewnątrz obiektu, to te spaliny nie wychodzą odpowiednio tym kanałem. Tu też pan kominiarz też o tym mówił, żeby czyszczenie było robione, bo to jest też ważne. Ale jakby wracają do tego pomieszczenia. I jeśli urządzenie jest niesprawne, bądź są jeszcze stare jakości urządzenia, które się nie wyłączają w tym momencie, bo teraz te nowe są tak budowane, że powinny się wyłączyć, kiedy ten ciąg jest nieodpowiedni, no to wtedy to tlenek węgla nam się wydostaje do tego pomieszczenia, czyli łazienki, kotłowni albo kominka, no to jak mamy jakiś tam salon. Niestety to jest gaz bezwonny, bez smaku, bez zapachu, my o tym nie wiemy i po prostu nagle mdlejemy, jak nikogo nie ma około nas, a w ostateczności, jak nikt szybko nie zareaguje, no to prowadza to do śmierci. Dlatego czujnik, który jest zamontowany, on to wykrywa i piszczy też głośno, tak? I daje nam sygnał, na czujnikach są wyświetlacze, też pokazuje nam, jakie jest stężenie już tego i to sobie możemy już wtedy zinterpretować, co to stężenie tam powoduje. Ale na pewno wyłączamy, wychodzimy, wentylujemy to pomieszczenie No i dajemy sobie szansę na to, że się nic nie dzieje.
16: No właśnie, bo jest takie przekonanie, że jak się mieszka w kamienicy, w starym budynku, to wtedy takie czujki są bardziej potrzebne, a w mieszkaniach, w blokach?
15: No nie, niekoniecznie. To kompletnie nie ma znaczenia, bo w mieszkaniach, w blokach, no również mamy takie same urządzenia do podgrzewania wody, czy kotłownie, czy kominki też mogą się zdarzyć, więc to nie ma znaczenia, bo tlenek węgla jakby nie wybiera tego, że on się pojawi w starszym obiekcie, a w nowym nie. On się pojawi w momencie, kiedy coś nie zadziała z wentylacją, tak? A na to nie mamy gwarancji. W nowym budownictwie również może być jakaś sytuacja, że ciśnienie powietrza na zewnątrz, tak? I w tym kominie wentylacyjnym i w pomieszczeniu tak się poukłada, że te gazy pożarowe, które wychodzą z tego Junkersa z łazienki, no nie będą szły do góry i wychodziły, tylko się gdzieś będą miały tendencję do cofania. Także I to jest jedyne zabezpieczenie, żeby mieć ten tlenek węgla.
16: Co mówi Państwa doświadczenie z Dolnego Śląska?
15: No tutaj się posiłkuję, będę się posiłkował statystyką. Podam Państwu, w tym roku, od 1 stycznia do 10 marca mamy pożarów sadzy w kominie, 733 zdarzenia. I z tego była jedna ofiara śmiertelna i 13 rannych. Zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, 336 zdarzeń, w tym dwie ofiary śmiertelne i 115 rannych. I typowe pożary budynków mieszkalnych, 2014 takich zdarzeń od początku roku na Dolnym Śląsku, 19 niestety ofiar śmiertelnych i 173 ranne. Czyli widzimy, że to się cały czas...

0: Jedno kosztuje 100 zł, tak? Jeden czujnik tlenku węgla bądź jeden czujnik dymu kosztuje 100 zł. Są też takie, które są jakby połączone, mają te właściwości, więc można w zasadzie kupić jeden i też spełni swoją rolę. Więc myślę, że na tą kwotę to chyba większość społeczeństwa stać, jak się to zderzy w kontekście swojego bezpieczeństwa, tak? Za 100 zł o drugiej w nocy dostanę sygnał, że muszę ewakuować się ze swojego mieszkania, bo coś tam źle dzieje. No ale nie są kupowane, więc... Żeby to przełamać, to wymyśliliśmy, że być może właśnie, żeby sobie rodziny nawzajem prezenty w ten sposób kupowały, czy tam jedziemy do babci, dziadka, cioci, wujka, tak? Oni są może w troszkę starszym wieku, może są nieuświadomieni, może się tego boją, może nie wiedzą, gdzie to kupić, jak to kupić, co kupić. To my kupmy im, to młodsze pokolenie, i wyposażmy ich w to jakby w ramach prezentu. I ja tak osobiście zrobiłem swoim rodzicom żony, pokupowaliśmy czujki i pozakładałem osobiście w tych mieszkaniach, bo jakby coś takiego się u nich stało, to powiem szczerze, że bym sobie tego nie darował.
1: No tak. Mówi pan komendant, że ludzie raczej nie kupują, czyli w państwa działaniach to widać, że jak coś się dzieje, to właśnie tej czujki okazuje się, że nie było?
0: Tak, bo tutaj jest taki mechanizm, to jest bardzo dobre pytanie, że gdy ta czujka zadziała, to szybciej następuje zgłoszenie do służb ratunkowych, tak? Bo to nawet może usłyszeć ktoś, one są bardzo głośne, także jak w bloku taka czujka działa, to usłyszy kilka mieszkań naokoło, to wtedy może się ktoś zainteresować tym, zapukać do tego mieszkania. I my wtedy przyjeżdżamy na innym etapie już zdarzenia, jeszcze nierozwiniętego. Także to jest bardzo ważne, tak? Żeby właśnie dać sobie szansę i to otoczeniu wokół, żeby szybciej zgłosiło to konkretnie do straży pożarnej. I widzimy taką tendencję, że coraz więcej, bo też mamy w statystykach takie informacje, czy to było zgłoszenie z czujki dymu, czy ktoś po prostu zadzwonił tylko, bo już tak się mocno paliło, że zadzwonił. Nie? I mamy takich już coraz więcej zdarzeń, nas to cieszy, że zgłoszenie było z czujki z dymu. I tam najczęściej nie ma tych właśnie statystyk śmiertelnych, ewentualnie mogą być jakieś ranne, jakieś podtrucia. Natomiast to zgłoszenie szybsze powoduje, że my szybciej zadziałamy i są tego lepsze efekty w postaci uratowanego życia czy zdrowia ludzkiego.
2: O tym w rozmowie z Janną Strutyńską mówił Piotr Grzyb, zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Za chwilę usłyszycie w naszym programie m.in. o mojej fundacji z Jeleniej Góry. Za chwilę także sprawdzimy, co ciekawego będzie działo się w otwartej papierni w galerii Nowy Rynek. W te wakacje odbyła się pionierska pierwsza odsłona festiwalu Propsuje, przygotowanego z myślą o jeleniogórskiej młodzieży. Szczegóły już za chwilę.
3: Aktywnie w Jeleniej Górze.
2: Czas na spacer, czas na wycieczkę również. W tej materii w Radiu Złote Przeboje przychodzimy wam z pomocą, no i podsuwamy pomysły, gdzie warto spędzić wolne chwile w naszym regionie. Z pomocą przychodzi także niezwykle ciekawy, przydatny folder Trasy Spacerowej Jeleniej Góry i Jabłońca nad Nisą. Folder wydany m.in. przez miasto Jelenia Góra, który dostępny jest w punkcie informacji turystycznej. Tu tych wycieczkowych propozycji mamy sporo, a dziś na naszym celowniku będzie trasa wokół Czarnego Kotła Jagniątkowskiego. Jagniątków to najwyżej położona część naszego miasta, której wielką zaletą jest bezpośrednie sąsiedztwo Karkonoskiego Parku Narodowego. W górnej części znajduje się willa Łąkowy Kamień, niegdysiejszy dom niemieckiego noblisty w dziedzinie literatury Gerharda Hauptmana. Obecnie mieści się tutaj muzeum poświęcone twórczości pisarza. Z przystanku MZK dom Gerharda Hauptmana kierujemy się na południe, przechodząc przez park, za którym biegnie ulica Myśliwska. Wchodzimy na niebieski szlak turystyczny, który prowadzi nas w górę do żywego banku genów jagniątków Karkonoskiego Parku Narodowego. Głównym zadaniem ośrodka jest dbałość o różnorodność biologiczną flory Karkonoszy poprzez zabezpieczenie i zwiększenie jej zasobów genowych. Na miejscu znajduje się też szkółka leśna, prowadzone są zajęcia edukacyjne, a od kilku lat z powodzeniem hodowany jest bardzo rzadki, charakterystyczny dla Karkonoszy motyl niepylak Apollo. Niebieski szlak turystyczny, zwany tu koralową ścieżką, wiedzie nas w głąb gór. Gdy przekroczymy tak zwaną trzecią drogę, przy której znajduje się wiata przystankowa, jeszcze chwila wędrówki dzieli nas od paciorków. Jest to grupa granitowych skałek, w większości usytuowanych po prawej stronie naszej ścieżki, na wysokości 1040-1070 metrów nad poziomem morza. Dwie z nich znajdują się po lewej stronie traktu, a umieszczony tam taras widokowy umożliwia podziwianie widoków na Karkonosze. Jakieś 700 metrów wyżej szlak niebieski dociera do rozdroża nad Śmielcem. tam opuszczamy koralową ścieżkę, idziemy w lewo zielonym szlakiem turystycznym zwanym tu ścieżką nad Reglami. Wystarczy 10 minut spaceru, byśmy dotarli

0: Do rozdroża pod Jaworem, skąd roztacza się wspaniały widok na czarny kocioł jagniątkowski. Jest to jeden z 6 kotłów polodowcowych w polskich Karkonoszach i jak one stanowi pozostałość działalności pleistoceńskich lodowców. Ścieżka nad Reglami prowadzi nas dalej przez potoki Wrzosówka i Polski Potok oraz źródliska Sopotu do czarnego szlaku turystycznego, tak zwanej Petrowki. Tam skręcamy w lewo i idziemy w dół aż do Jagniątkowa. Szczegółowy przebieg tej trasy oraz mapę znajdziecie w folderze Trasy Spacerowej Jeleniej Góry i Jabłońca nad Nisą.
1: Ciekawa Jelenia Góra.
0: To kolejny stały element naszej weekendowej audycji i tutaj mikrofon przejmuje nasz gość Piotr Karnia z mojej fundacji, która działa w Jeleniej Górze i pomaga mieszkańcom regionu na wielu płaszczyznach. Jakich? Posłuchajcie.
2: Prowadzimy taki projekt, który się nazywa Moja Paczka. W ramach naszej działalności, naszego takiego głównego hasła Pomagamy Pomagać, to znaczy przekazujemy dary w formie busa, właściwie darów, czym nazywamy go busem pomocy, to znaczy jeździmy do organizacji takich jak domy dziecka już wspomniane, hospicja, WTZ-y, czyli warsztaty terapii zajęciowej, jakieś schroniska dla zwierząt, schroniska dla bezdomnych, szkoły specjalne, różne organizacje, które pomagają ludziom. I my przekazujemy właśnie tego typu dary. Mamy taką możliwość, to są rzeczy nowe, które dostarczamy bezpośrednio do potrzebujących. Nawet czasami stajemy przed takim dylematem, komu pomóc, jakiej organizacji pomóc. I tutaj w tym momencie zwracam się do wszystkich, jeśli macie organizację, która wspiera ludzi czy zwierzęta, która jest gdzieś blisko was i chcielibyście ją wesprzeć, to proszę napiszcie do nas, moja fundacja, czy to przez Facebook, czy mailem, kontakt mojafundacja.org.pl, czy zadzwonić do nas telefonicznie na naszej stronie mojafundacja.org.pl, znajduje się telefon i kontakt do nas. My chętnie skontaktujemy się z taką organizacją i pewnie jeszcze nikomu nie odmówiliśmy. Wręcz przeciwnie, szukamy takich organizacji, ponieważ nasz magazyn jest duży i dużo rzeczy można znaleźć dla różnych osób potrzebujących. Są to rzeczy naprawdę z szerokiej gamy. Żywność, chemia, odzież, materiały takie papiernicze, jakieś farby, różne, naprawdę bardzo różne rzeczy, czy to pampersy, czy to chusteczki, czy one są w pojedynczych ilościach, w większych ilościach. Chętnie nawiążemy kontakt, także zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Zapraszał Piotr Karnia z mojej fundacji, dla której zbliżający się okres wprawdzie odległych nieco, ale jednak świąt będzie czasem wyjątkowo intensywnym. Za chwilę powitam oficjalnie jesień, no a od jesieni do zimy już krótka droga. O tych świętach wspominam nie bez przyczyny, bowiem moja fundacja tutaj mocno się aktywizuje w tym czasie, pamiętając o potrzebach najmłodszych, przede wszystkim podopiecznych jeleniogórskich domów dziecka, a także dzieciaki z rodzin zastępczych. To grono niestety jest naprawdę spore, jest więc komu pomagać i przypominać o tym, że święta, mimo czasem niesprzyjających okoliczności, mogą być czasem wyjątkowym. Ale na pewno do tego będziemy jeszcze wracać, będziemy wam o tym przypominać. A tymczasem już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje o filmowych nowościach, które będziecie mogli zobaczyć w tym sezonie w dyskusyjnym klubie filmowym Klaps. Po wakacyjnej przerwie powrócił on do Jeleniogórskiego Centrum Kultury, no i wspólnie z gospodarzem Waldemarem Wilkiem sprawdzimy, co w najbliższych dniach będzie można tam zobaczyć. Ale najpierw o tym, co było. Przenosimy się do otwartej papierni, która mieści się w galerii Nowy Rynek. Tam właśnie miałem przyjemność spotkać się z gospodarzem tego miejsca, Maciejem Pierzchałą.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: się bardzo cieszę, że spotykamy się teraz, bo na horyzoncie jest jesień, a nasze spotkanie jest okazją do tego, żeby do okresu wakacyjnego powrócić do momentu, w którym na horyzoncie było słońce, ciepło, lato, wakacje, przerwa od szkoły, urlopy i wszystkie te przyjemne, sympatyczne rzeczy. I do puli tychże sympatycznych rzeczy i wydarzeń doliczyć możemy także festiwal Propsuje, który wydarzył się w przestrzeni Jeleniej Góry za sprawą otwartej papierni, a mówimy o nim nie bez przyczyny, bo czeka nas, mam nadzieję, świetlana przyszłość w tej materii. Zanim jednak do tego, co przed nami przejdziemy, to myślę, że warto wspomnieć o tym, co się wydarzyło i jak się wydarzyło.
3: No, za nami tak naprawdę taki punkt kulminacyjny festiwalu na Propsie, bo te działania Propsuje trwają cały rok, ale przed nami ta taka wersja sprawdzenia materii festiwalu, która, myślę, sprawdziła się bardzo dobrze, bo wydarzenia to były dwa weekendy sierpniowe w bardzo różnych lokalizacjach i z bardzo różnymi warsztatami, artystami i ludźmi, którzy dla uczestników, którzy brali udział we wszystkich wydarzeniach, naprawdę bardzo dużo wniosły pod względem też kontaktów czy dalszych projektów, które są realizowane, no między innymi z Piotrem Stasikiem i z Art Hat Labem. No i też sprawdzenie możliwości gościnności mieszkańców osiedla robotniczego, bo to był jakiś taka zalążek tego, co chcielibyśmy robić w ramach bloku, bo Propsują i Tańczą Sobie. No i kolejne pomysły i trochę niedosyt programowy, także mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja druga, którą planujemy w innym terminie, bo w czerwcu, aby tak dość hucznie i z szacunkiem rozpocząć wakacje, z szacunkiem do siebie i do czasu wakacyjnego również, i pracujemy nad programem w tej chwili i zapraszamy zarówno pojedyncze osoby, które chciałyby się włączyć, bo takie też do nas się zgłaszają teraz, ale też partnerów organizacji pozarządowych, które chciałyby w ten program, mam nadzieję, kilkudniowy, łączący film, muzykę, sztuki wizualne, warsztaty i przede wszystkim taki bezpośredni kontakt z prowadzącymi warsztaty, z artystami, włączyć się w tą drugą edycję festiwalu na Propsie.
0: Termin przedwakacyjny, rozumiem, że też jest odpowiedzią na to, żeby zgromadzić większą liczbę odbiorców, choć młodzież odpowiedziała, bo obecność na festiwalu została odnotowana. No, początki zawsze są trudne, bo to przetarcie szlaków, choć otwarta papiernia działa już od dłuższego czasu, ale rozumiem, że ten kierunek spotkań z młodzieżą przede wszystkim w ramach festiwalu chcecie podtrzymać.
3: Tak, bo jednak czerwiec jest tym miesiącem, gdzie młodzież, która najbardziej nas interesuje, czyli tutejsza młodzież, jest, nie wyjeżdża. Nie mamy też takiej, mówiąc bezpośrednio, konkurencji w postaci innych ogólnopolskich festiwali, co wiąże się też z dostępnością prowadzących i gości, szczególnie tych filmowych, których chcieliśmy zaprosić, a okazało się, że ten wakacyjny termin jest ciężki do pogodzenia, tak żeby w takiej formie festiwalowej, czyli dzień po dniu, móc wypełnić program, więc to jeden z tych moim zdaniem cennych feedbacków, która dała nam ta pierwsza edycja, czyli żeby ten festiwal był wcześniej i tym samym no, większa grupa odbiorców miałaby też możliwość wziąć w nim udział.
0: Już dziś zapraszacie na drugą edycję, jeśli więc chcemy zostawić słuchaczy z taką myślą, że to się wydarzy na pewno. To z jaką myślą jeszcze chcielibyśmy ich zostawić, jeśli chodzi o profil tego wydarzenia? Kto może być jego częścią? Bo wspomniałeś o pomyśle, o partnerach, poszukiwaniu osób, które chciałyby się zaangażować. No właśnie, a kogo potrzebujecie? Kogo szukacie? Kogo zapraszacie?
3: Nas bardzo mocno po tej edycji uświadomił fakt, że koncentrowanie się na młodych osobach, które chcielibyśmy propsować, w sensie takim, że chcielibyśmy pokazywać ich zainteresowanie i twórczość, jest chyba taki najistotniejszy, żebyśmy spotykali się z czymś, co teraz już nie jest takie modne, czyli z autorytetami, z osobami, które pracują z młodzieżą, czy w ogóle robią jakieś odjechane rzeczy, które młodzież może zainteresować. No jest to festiwal spropsowany na osoby młode, ale też to, co podtrzymujemy, że jest bardzo ciekawa konstrukcja tego festiwalu pod względem międzypokoleniowości i nie takiej, o jakiej słyszymy od wielu lat i mówimy tu wtedy młodzi i seniorzy, czy mówimy tutaj o różnego rodzaju generacjach, bo tak jak ja czuję, że czerpię z pracy z młodymi. Są osoby, które są ode mnie trochę starsze, czerpią też boomerzy od zetek i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, że spotykamy się tutaj mimo tego, że różni nas po 10, po 20 lat między swoim wiekiem, to jednak wzajemnie tworzymy jakąś taką platformę do uzupełniania się i uczenia, bo dużo można się nauczyć od młodych ludzi.
0: I z pewnością okazją ku temu będą kolejne działania spod loga Propsuje. Pierwszy festiwal pionierski, pierwsza jego odsłona już za nami. No a o kolejnych wydarzeniach na pewno wspólnie z Maciejem Pierzchałą również w Radiu Złote Przeboje będziemy Wam przypominać. A teraz nieco inne przypomnienie o tym, co działo się na jeleniogórskich drogach, a działo się w minionym tygodniu sporo i tej pracy jeleniogórscy policjanci także mieli dość dużo. O jednej z interwencji więcej już teraz rzeczniczka miejskiej komendy Edyta Bagrowska.
1: Kryminalna Jelenia Góra.
4: Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 27-letniego mieszkańca miasta podejrzewanego o posiadanie narkotyków oraz o kierowanie pojazdem bez uprawnień. Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 września bieżącego roku około godziny 1. Policjanci patrolowali ulicę Halerczyków, kiedy zwrócili uwagę na kierującego Fordem. Na widok radiowozu mężczyzna gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wydali kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu. Mężczyzna na łuku drogi chwilowo stracił panowanie nad samochodem. Następnie zatrzymał pojazd i wysiadł z niego, próbując oddalić się. Po chwili jednak zrezygnował z ucieczki. Kierującym okazał się 27-letni mieszkaniec Jeleniej Góry. Podczas prowadzonych czynności mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany. Policjanci przeprowadzili badanie testerem na obecność środków odurzających. Wynik wskazał, że mężczyzna mógł kierować pojazdem pod ich wpływem. W związku z tym pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych. Na tym jednak interwencja się nie zakończyła. Funkcjonariusze ustalili, że 27-latek nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami. Podczas sprawdzania samochodu na siedzeniu w pudełku funkcjonariusze znaleźli również środki odurzające. Zabezpieczyli marihuanę, której można uzyskać około 100 porcji handlowych. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Za popełnione czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli wyniki badań krwi potwierdzą, że 27-latek kierował pojazdem pod wpływem środków odurzających, odpowie również za to przestępstwo.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: A na koniec na sale kinowe się przenosimy, a dokładniej do jednej wyjątkowej jeleniogórskiej filmowej przestrzeni, jaką jest sala widowiskowa Jeleniogórskiego Centrum Kultury, gdzie we wrześniu po wakacyjnej przerwie powróciły projekcje dyskusyjnego klubu filmowego Klaps. Co dokładnie przed nami? Posłuchajcie Waldemara Wilka.
5: Przed nami jeszcze dwa filmy. 22 września zapraszamy na Homo Sapiens, film duetu reżyserskiego Mariano Com i Gaston Dipra z Argentyny. Ci z Państwa, którzy oglądali kiedyś Dzikie historie Damiana Schifrona, powinni zobaczyć też Homo Sapiens, bo to jest jeszcze bardziej zwariowana opowieść o tym, kim tak naprawdę jesteśmy, jacy są ludzie i jaki jest ten dzisiejszy świat. Argentyńscy komicy, bo jest to para znakomitych komików, satyryków może nawet bardziej, po prostu przyjrzeli się swojej rzeczywistości i pokazali ją tak jak potrafią, tak jak ją widzą, a widzą świat dosyć złośliwie, ale inteligentnie. Jaki jest właśnie tytułowy Homo sapiens, jak się zachowuje w dzisiejszym świecie? Rzeczy, które nam się wydają być oczywiste, oni potrafią zobaczyć w innym świetle. I okazuje się, że jesteśmy przede wszystkim nieprawdopodobnie śmieszni, zabawni w tym, co robimy, w tym, co wydaje się być takie ważne. Trudno jest powiedzieć coś o historii, o samej story, fabule tego filmu, ponieważ to są serie takich mikroscenek, mikrozdarzeń, które się układają na obraz świata wypełnionego właściwie chaosem, chaosem, dzięki któremu paradoksalnie dajemy sobie z tym wszystkim jakoś radę. Nie bardzo wiadomo jak, nie bardzo wiadomo w jaki sposób, trochę przeciwko własnym zamierzeniom, ale to wszystko idzie, to wszystko się toczy, więc film z jednej strony ironiczny, złośliwy, bardzo inteligentny, ale z drugiej strony film, który daje jakąś nadzieję, że ten Homo sapiens może nie jest jakimś specjalnie wyróżniającym się gatunkiem wśród naczelnych, ale może też nie jest najgorszy. A kolejna projekcja 29 września. Zaczynamy pokazy tegorocznego mistrza kina w DKF Clubs i w tym sezonie będzie to Andrzej Żuławski. Zaczynamy od jego debiutu fabularnego, czyli trzeciej części Nocy. Film legenda, film, który masa ludzi zna ze słyszenia, a mało kto go oglądał. Film, który w swoim czasie zrobił bardzo dużo hałasu i który do dzisiaj jest aktualny, bo Żuławski, opowiadając historię, która dzieje się podczas okupacji, pokazuje świat w oku cyklonu, pokazuje tą apokalipsę, która przyszła, która wypełnia na życie jego bohaterów, nie bardzo wiedzących, jak sobie z tym wszystkim radzić, bo ludzie, których Żuławski pokazuje, to nie są bohaterowie, ci, którzy z jednym granatem szli na kompanię czołgów. To nie są ludzie, którzy wołają o miłość ojczyzny, to są ludzie, którzy po prostu chcą przeżyć, chcą ocalić najprostsze ludzkie uczucia. Życie, miłość drugiego człowieka. Najprostsze sprawy, które w sytuacji apokalipsy właśnie są, wydawałoby się, nie do ocalenia, a jednak coś jest. Ta trzecia część Nocy, którą Żuławski opisuje, nie jest jednak stracona, bo gdzieś tam na samym dnie rozpaczy jest nadzieja, choćby w tym, że jeżeli powstają takie filmy, jeżeli można je oglądać, a trzecia część Nocy to jest film, który powstał w 71 roku, to jest kilkadziesiąt lat już od jego premiery i to jest film, który się nie zestarzał. Więc to znaczy, że może nawet na samym dnie rozpaczy, może chociaż sztuka jest tym, co daje nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone.
1: Tydzień w Jeleniej Górze.
0: Na te dwa tytuły we wrześniu do Jeleniogórskiego Centrum Kultury zapraszał Waldemar Wilk. Oczywiście w październiku kolejna porcja filmowych nowości i propozycji, ale o tym już w kolejnych wydaniach magazynu Tydzień w Jeleniej Górze. Ja z Wami się żegnam. W tym odcinku to wszystkie informacje. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Tydzień w Jeleniej Górze.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 106,2.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.